0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest trzecia.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Minęła czwarta.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Radio Yard.
1: Radio Yard.
2: Radio Yard.
3: Największe hity.
4: Baby.

0: Największe hity.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

Dziękuję.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Minęła piąta.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Jest szósta.
2: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
3: Śmiech przez łzy.
2: A dziś języki obce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w Nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim. Zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
4: Komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
5: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
4: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
4: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
2: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kośniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
7: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
3: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
2: Dziś pisemny egzamin z języka obcego. Start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego, były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
8: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
9: Słońce wzeszło dziś o 4:42 i zostanie z nami do 24:00. Aktualnie termometry wskazują 10 stopni w Białymstoku, 9 stopni w Bielsku Podlaskim i 8 stopni w Ełku. Na barometrze 1007 hektopaskali. Dzisiejszego dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Wystąpią też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Suma opadów to do 15 mm na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie maksymalnie od 19 do 26 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zawieje z kierunków południowych i wschodnich. No i w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km na godzinę.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skipbiałystok.pl.
8: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
10: Nie śpimy, budzimy
11: w Radiu Yard.
9: 6:05, nie śpimy, budzimy. Dzień dobry, przy mikrofonie Maja Barwicka. Witam gorąco największymi hitami w Radiu Yard.

12 po 6. Up to Date Festival wraca do Białegostoku i to po raz kolejny szykuje kilka niespodzianek. Tegoroczna edycja odbędzie się od 28 do 30 maja. No i w programie znalazło się aż 46 występów artystów z różnych stron świata. Nowością będą dwie lokalizacje: Park Lubomirskich i Elektrownia Galerii Arsenał. Organizatorzy chcą połączyć klimat zielonej przestrzeni z miejską kulturą i sztuką. Na uczestników czekają koncerty ambientowe, eksperymentalna elektronika, no i takie mocniejsze klubowe sety. Festiwal od lat przyciąga do miasta nie tylko fanów muzyki, ale też turystów z całej Polski i zagranicy. Nie zabraknie działań społecznych i charakterystycznej dla akcji, dla tej całej, dla festiwalu akcji wysyłania pocztówek dla babć. A Białystok po raz kolejny pokaże, że potrafi grać do późna, nie tylko na stadionie. Słuchacie największych hitów w Radiu Yard.

22 minuty po szóstej. Przyszłe mamy z Białegostoku będą mogły spotkać się, porozmawiać ze specjalistami i zdobyć sporo praktycznej wiedzy w jednym miejscu, bo 19 maja odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Projekt Maluszek. To takie spotkania skierowane do kobiet w ciąży i tych, które dopiero planują macierzyństwo. No i w programie znalazły się m.in. rozmowy o porodzie, opiece nad noworodkiem, pierwszych dniach życia dziecka. No i nie zabraknie pokazów dotyczących karmienia piersią, pielęgnacji czy ćwiczeń w ciąży. Eksperci odpowiedzą na pytania uczestniczek i podzielą się praktycznymi poradami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktorka dubbingowa Weronika Bohat-Piotrowska, znana jako polski głos Wajany. No i podczas spotkania zaplanowano również konkurs z nagrodami dla przyszłych mam. Wygląda na to, że w Białymstoku będzie można wyjść za spokojniejszą głową przed wielkim dniem. Słuchacie największych hitów w Radiu Jarta już za kilka minut. Informacje dla kierowców.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 30 minut po 6, czas na poranne wydanie informacji dla kierowców. Mamy już podsumowanie ostatniej doby i wiemy, że we wtorek w województwie podlaskim zostało zatrzymanych 3 kierowców na podwójnym gazie. Mieliśmy też 2 wypadki drogowe. Na szczęście nic strasznego się nie stało. No ale co dziś czeka kierowców w województwie podlaskim i w powiecie łódzkim? To trzeba liczyć się z utrudnieniami związanymi z pracami drogowymi prowadzonymi na drogach krajowych i ekspresowych. Między innymi na drodze ekspresowej S8 pomiędzy Choroszczą a Porosłami nadal obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu związana z budową drogi ekspresowej S19. Ruch odbywa się zwężoną jezdnią. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ w miejscu prowadzonych prac występują lokalne przewężenia i zmieniona organizacja ruchu. Utrudnienia występują także na drodze krajowej numer 65 pomiędzy Dobrzyniewem Dużym a Fastami, gdzie prowadzone są prace związane z budową trasy S19. W miejscu prac obowiązuje ograniczenie prędkości i możliwe są chwilowe spowolnienia ruchu. Na drodze krajowej numer 65 pomiędzy Knyszynem a Białymstokiem kierowcy mogą napotkać ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Roboty drogowe prowadzone są również na drodze krajowej numer 19 pomiędzy Zabłudowem a Bielskiem Podlaskim. No i w tym miejscu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Kolejne utrudnienia występują na odcinku drogi krajowej numer 19 Czartejew-Siemiatycze i tam kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami jezdni i możliwymi lokalnymi spowolnieniami ruchu. Na drodze krajowej numer 62 pomiędzy Słochami Annopolskimi a Siemiatyczami nadal prowadzone są prace drogowe i w miejscu tych prac obowiązuje ograniczenie prędkości i oznakowanie tymczasowe. Utrudnienia występują również na drodze ekspresowej S61 pomiędzy Suwałkami a Budziskiem. W kilku miejscach prowadzone są prace związane z naprawą nawierzchni i obowiązują tam ograniczenia prędkości do 90 km na godzinę. Dodatkowo w rejonie przejścia granicznego w Budzisku kierowcy mogą napotkać spowolnienia ruchu związane ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych. Na drodze krajowej numer 64 pomiędzy węzłem Łomża Zachód a węzłem Kolno nadal prowadzone są prace i obowiązuje tam oznakowanie tymczasowe. A w powiecie ełckim utrudnienia występują na drodze krajowej numer 65 w rejonie miejscowości Gąski. Życzę Wam spokojnej i szerokiej drogi, a na następne informacje dla kierowców zapraszam już za godzinę, czyli o 7.30.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
5: I po reklamie.
6: Nie śpimy. Budzimy.
7: W Radiu Yard.

15 minut do 7. Maj w Operze i Filharmonii Podlaskiej zapowiada się naprawdę intensywnie. W repertuarze pojawiły się zarówno wielkie premiery, jak i kameralne koncerty i wydarzenia dla dzieci. Najgłośniej mówi się o nowej inscenizacji Halki Stanisława Mniuszki. Co ciekawe, opera zostanie pokazana nie tylko po polsku, ale też po włosku. To pierwsza taka sceniczna wersja tego dzieła w historii. W programie miesiąca znalazły się również koncert muzyki filmowej i występy młodych wokalistów. Nie zabraknie klasyki, romantyzmu i znanych motywów z kina. Opera przygotowała też propozycje dla najmłodszych, między innymi muzyczne spotkania inspirowane Irlandią. Zapowiada się, że w maju w Operze i Filharmonii Podlaskiej będzie można usłyszeć niemal wszystko od Mniuszki po Hansa Zimmera. Słuchajcie największych hitów w Radio Yard, Love Me, Daniel Bowie.

0: Sobotnia prywatka.
1: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
0: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
1: Będziecie? Bądźcie.
0: Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
2: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
5: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
4: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
5: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
4: A papierologia?
5: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
4: Serio? To dawaj kontakt.
5: Promień Energii. 530 944 444.
6: Świat okularów.
7: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone w Górze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
6: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
7: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
6: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
7: i minus 35% na szkła.
6: Świat okularów.
8: I po reklamie. Mamy 7.
9: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
10: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
9: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
11: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
9: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
12: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
13: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
12: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. PiSy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
13: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
12: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
9: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel Warszawa. Będzie kursował do końca września.
14: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów, podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Tak i w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, a o trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayern Monachium. Spotkanie tych drużyn dzisiaj wieczorem. Reprezentacja siatkarzy w Spale, a siatkarek w Wałczu. Rozpoczęła przygotowania do sezonu. Dla ekipy Stefana Lavarniego pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Na razie pod okiem Stefana Lavarniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i deweloperów Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole po tym, jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
16: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
15: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
16: Dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która przechodzi przemeblowanie ogromne.
15: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
14: A dla reprezentacji mężczyzn kulminacją sezonu także będą Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni we wrześniu będą bronić tytułu, jednocześnie walczyć o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Sezon nasi siatkarze rozpoczną 20 maja, wtedy zaczyna się turniej w Sosnowcu i Katowicach, w którym zmierzymy się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali po raz trzeci AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82. Jako pierwsi awansowali do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/4 finału HPL Tel Awiw pokonał Real Madryt i zmniejszył straty na 1-2.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
17: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
18: Przed nami kolejny ciepły dzień, choć poranek nieco chłodny. No, w tym momencie termometry wskazują 11 stopni w Białymstoku, 10 stopni w Bielsku Podlaskim i 9 stopni w Ełku. Ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali. Dzisiejszy dzień przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Pojawiać się będą też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Prognozuje się, że suma opadów osiągnie do 15 mm na metr kwadratowy. Za to w najcieplejszym punkcie dnia termometry dobiją nawet do 19 kresek na północy regionu i do 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, czasami porywisty, będzie wiał z kierunków południowych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać do 65 km na godzinę.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
17: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
19: Nie śpimy, budzimy.
1: W Radiu Yard.
18: 7:07. Cześć, tu Maja Barbicka. Ruszamy z kolejną godziną największych hitów w Radiu Yard.

0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzy sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl.
1: Horoskop Podlaski. Zaprasza Wróżka Walentyna.
2: Dzień dobry, kochani, to Wróżka Walentyna, nasz podlaski horoskop. Zobaczmy, co tam w gwiazdach widać, co zapisane. Dla lwa będziesz chciał rządzić na każdym kroku. Jeśli na grillu ktoś spróbuje ci powiedzieć, że źle rozparasz węgiel, to lepiej niech od razu ucieka do lasu. Pamiętaj jednak, że pokorne ciele dwie matki zsie. Czy żubr? No nie wiem, jak to szło. Trochę skromności, no, ci nie zaszkodzi przecież. Zwłaszcza przy starszyźnie. Moja rada? Lwie, rycz ciszej, bo bzyki już się budzą i tylko czekają na taką grubą rybę. Panna, twoja obsesja na punkcie czystości spotka się z brutalną rzeczywistością pyłków i błota. Odpuść mycie okien po raz dziesiąty. Lepiej skup się na relacjach. Ktoś czeka na twój znak. W majówkę daj się ponieść spontaniczności, o ile masz to zapisane w kalendarzu. Moja rada? Kurz nie ucieknie, a majówka minie szybciej niż kolejka po bułkę chleba w sobotę. To wszystko na dziś. Pozdrawiam, Wróżka Walentyna. Jutro waga i skorpion.
1: To był horoskop Podlaski, Wróżki Walentyny.
0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzył sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl

0: Diadama.
1: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
2: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
3: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
0: I po reklamie.
4: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.

26 po siódmej, ponad 31 tysięcy litrów oleju opałowego zatrzymali funkcjonariusze KAS w Budzisku. Cysterna jechała trasą S61 z Łotwy i z dokumentów wynikało, że przewożony jest olej smarowy. Kontrola szybko pokazała jednak, że zawartość zbiornika była zupełnie inna. Próbki paliwa przebadano w laboratoriach Krajowej Administracji Skarbowej, a wyniki potwierdziły, że w cysternie znajdował się olej opałowy. Taki transport musi spełniać określone przepisy i być odpowiednio zgłoszone w systemie akcyzowym, a w tym przypadku wymaganych dokumentów i opłat zabrakło, dlatego wszczęto postępowanie karne. Wygląda na to, że ta podróż zakończyła się dużo szybciej niż planowali organizatorzy transportu. Podróż zawsze warto zaplanować z wyprzedzeniem, dlatego już o 7.30 sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na naszych miejskich drogach, a póki co największe hity w Radiu Yard.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 30 minut po siódmej, czas na kolejne wydanie informacji dla kierowców. Tym razem zobaczmy, co dzieje się na naszych miejskich ulicach. W Ełku spory ruch mamy na ulicy Grajewskiej, tutaj zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Jana Pawła II i przy skrzyżowaniu z ulicą Kolejową. Spory ruchy także na ulicy Przemysłowej, na Kilińskiego. Póki co na Wojska Polskiego bez większych utrudnień, podobnie na Armii Krajowej i Mickiewicza, można jechać spokojnie. Za to w Bielsku Podlaskim spory ruch na przejeździe kolejowym na Wojska Polskiego. Wjazd na Rondo Obojga Narodów nieco spowolniony, ale bez większych postojów, może tylko od strony Alei Piłsudskiego. Tutaj będzie nieco trudniej, ale ta sytuacja zmienia się naprawdę bardzo dynamicznie. Pomiędzy 3 maja a 11 listopada na ulicy Mickiewicza tutaj jest spory ruch. Duży ruch także na Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą Kazimierzowską i Sienkiewicza. A w Białymstoku, no tutaj już patrzymy, coraz więcej aut na ulicy Mickiewicza, spory ruch także na skrzyżowaniu Branickiego z Piastowską i tutaj na Piastowskiej także będą miejsca, które nas spowolnią. Wjazd na Rondo Lussy najtrudniejszy jest to w tej chwili od strony ulicy Mickiewicza i od strony ulicy Branickiego. Na Sienkiewicza i na Alei Piłsudskiego powoli zwiększa się ruch, ale jeszcze bez większych utrudnień. Sporo aut już na ulicy Skłodowskiej-Curie. Na Wiejskiej pomiędzy Kopernika a Pogodną, przy zjeździe w Pogodną tutaj z pewnością będzie trzeba się na chwilkę zatrzymać. Tego będzie od nas wymagała sytuacja. Na ulicy Poleskiej przy Rondzie bez większych utrudnień, ale nieco bardziej oblegane jest w tej chwili skrzyżowanie Poleskiej z Sitarską. Na ulicy Radzymińskiej za to w tej chwili sporo aut, pomimo tego, że na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego bez większych przestojów. Po zachodniej stronie miasta spory ruch na ulicy Świętokrzyskiej, tutaj zwłaszcza na odcinku pomiędzy Hallera a Sopoćki. Na Antoniuku Fabrycznym trzeba będzie uważać na każde ma skrzyżowaniu, bo tu z pewnością będzie trzeba stanąć, bo to czerwone. Zapali się jak nic. Na Kołłątaja w tej chwili spory ruch przy ulicy Swobodnej. Na Alei Jana Pawła II zatrzymamy się na każdym skrzyżowaniu. Nieco więcej aut na ulicy Hetmańskiej, ale też nie wygląda na to, żeby były tutaj jakieś dłuższe postoje. Na Popiełuszki przede wszystkim przejazd kolejowy nieco nas spowolni, no i skrzyżowanie z ulicą Elewatorską. Ja Wam życzę spokojnej i szerokiej drogi, a na następne informacje dla kierowców zapraszam za godzinę, czyli o 8:30.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Green Plast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Green Plast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
14: Sąsiad, co to za dach robisz?
15: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce Tyzen Group z CDD Polska Białystok.
14: I co, długo czekałeś?
15: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt powłoka premium Matteka.
14: A rynny?
15: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
14: Serio?
15: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
14: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
16: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
17: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
18: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
0: I po reklamie.
19: Nie śpimy, budzimy
20: w Radiu Yard.

11 minut do 8. Białowieski Park Narodowy szuka imion dla dwóch młodych żubrów. Chodzi o Jałówkę i Byczka, które przeszły na świat pod koniec ubiegłego roku. Park ogłosił konkurs i zachęca mieszkańców do przesyłania swoich propozycji. No, ale jest jeden ważny warunek. Imiona muszą zaczynać się od sylaby po. To wieloletnia tradycja związana z hodowlą żubrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Wybrane nazwy trafią później do Księgi Rodowodowej Żubrów, prowadzonej już od lat 30. ubiegłego wieku. Na autorów najlepszych pomysłów czekają nagrody i dodatkowe niespodzianki. Trzeba przyznać, że wymyślenie imienia dla żubra brzmi jednak trochę poważniej niż wybór ników w internecie. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku? Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
3: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbutz. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
4: Hanbut. Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
5: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku. Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
8: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
9: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.

0: Wierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
1: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
4: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
5: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
4: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
5: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
4: A papierologia?
5: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
4: Serio? To dawaj kontakt.
5: Promień Energii. 530 944 444.
6: I po reklamie. Minęła ósma.
7: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
8: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
7: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa. Uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
9: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
10: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
9: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
7: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
11: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem, witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli Wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
12: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
11: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzą się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 pokarnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Javo Hirsindaro z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
1: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
13: Niebo za naszymi radiowymi oknami aż pociemniało, ale termometry na szczęście dobrze widać. A te pokazują, że mamy 12 stopni w Białymstoku, 11 w Bielsku Podlaskim i 11 stopni w Ełku. A na barometrze 1007 hektopaskali. Dziś im bardziej na północy, tym większe zachmurzenie. Większe też jest prawdopodobieństwo na przelotne opady deszczu, a miejscami burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 19 stopni na północy regionu i do 26 na jego południu. Wiatr słaby i umiarkowany, czasami porywisty, zawieje z kierunków południowych i wschodnich. W czasie burzy porywy wiatru mogą osiągać do 65 km na godzinę.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
1: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
14: Nie śpimy, budzimy
15: w Radiu Yard.
13: 7:08, dzień dobry, przy mikrofonie Maja Barwicka. Ruszamy już z kolejną godziną i kolejną porcją największych hitów w Radiu Yard.

0: Autorady, czyli praktyczny poradnik dla podlaskich i mazurskich kierowców w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.
1: Radosław Mikołajczyk, diagnosta samochodowy, Automobil Klub Podlaski. Dziś porozmawiamy o najczęściej występującej kontrolce na desce rozdzielczej, a mianowicie o kontrolce check engine. Wszyscy w zasadzie wiedzą, że taka kontrolka występuje, jak samo nazwa wskazuje, sprawdź silnik, ale ona bezpośrednio nie jest związana tylko z samym silnikiem, a generalnie z emisją spalin. Ona sygnalizuje, że jest jakiś błąd, który może mieć wpływ na spaliny. Może to być ciśnienie paliwa, może to być sonda lambda, może to być zużyty katalizator, ale może być to też złej jakości paliwo, dlatego nie panikujmy od razu, kiedy ta kontrolka się zaświeci. To jest po prostu tylko informacja, żeby podpiąć komputer i sprawdzić dokładnie, co się dzieje. Bywało też tak, że wystarczyło nie dokręcić kortka wlewu paliwa, ciśnienie spadało w układzie i też się ta kontrolka pojawiała. Dlatego ona ma kolor żółty, tak? Czerwona to jest ta kontrolka, przy której musimy zakończyć jazdę i sprawdzić od razu, co się dzieje, a żółta kontrolka to jest taka, sprawdź mnie, zobaczmy, co jest złego. Czasami bywa tak, że silnik nam odetnie moc, komputer w zasadzie w tym silniku odetnie moc, czy też zmniejszy prędkość, to znaczy, że usterka jest trochę większego kalibru, a w innym przypadku to jest tylko sygnalizacja, że coś się zadziało, ale dalej możemy kontynuować jazdę, więc do najbliższego serwisu sprawdzamy, co to się dzieje, ewentualnie we własnym zakresie jakiś interfejs diagnostyczny na komóreczce odczytujemy, cóż to może być.
0: To były Autorady. Audycja powstała we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.

0: Reklama.
1: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
5: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
6: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: I po reklamie.
12: Nie śpimy. Budzimy.
13: W Radiu Yard.

26 minut po 8. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej świętuje swoje urodziny. No i z tej okazji na rynku Kościuszki w Białymstoku pojawiła się specjalna wystawa plenerowa. Ekspozycja pokazuje historię skansenu i jego działalność na przestrzeni ostatnich lat. Na mieszkańców czeka 12 tablic pełnych zdjęć i opowieści o kulturze regionu. Twórcy wystawy przypominają, że muzeum to nie tylko zabytkowe chaty, ale też festiwale, warsztaty i działalność naukowa. Dziś skansen zajmuje około 30 hektarów i gromadzi blisko 60 drewnianych obiektów. Wiele z nich to są miejsca, których nie zobaczymy już w naturalnym krajobrazie Podlasia. Ważną częścią muzeum pozostaje też sokolarnia, gdzie odwiedzający mogą poznawać ptaki drapieżne i zasady ich ochrony. I chyba właśnie takie miejsca najlepiej przypominają, że historia regionu nie musi stać za szybą w gablocie. Bonnie M, Bahama Mama w największych hitach Radia Jart, a zaraz potem informacje dla kierowców.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 30 minut po godzinie 8. Czas na kolejne wydanie informacji dla kierowców. Mamy poranne godziny szczytu. Także zobaczmy, co dzieje się w tej chwili na ulicach naszych miast. W Ełku spory ruch na ulicy Grajewskiej, również na Kolejowej przy wyjeździe w ulicę Grajewską. Na ulicy Przemysłowej już nieco luźniej, za to zwiększył się ruch na Wojska Polskiego, również na Dąbrowskiego i Suwalski. Tutaj sporo aut, na Sikorskiego podobnie. A zobaczmy, jak wygląda sytuacja w Bielsku Podlaskim. Tu już w tej chwili sporo aut mamy na Alei Piłsudskiego, również na 11 listopada, na 3 maja, ale Mickiewicza bez większych utrudnień. A w Białymstoku tutaj Mickiewicza za to mocno oblegana. Spore ruchy także na ulicy Branickiego, na Piastowskiej, na Pałacowej i na Słonimskiej. Tutaj w tej chwili sporo się dzieje. Będą miejsca, gdzie będzie trzeba na chwilę się zatrzymać, bo jeżeli wybraliście właśnie tę drogę, no to niestety taka sytuacja was zaskoczy. Na Waszyngtona w tej chwili spory ruch, za to na Skłodowskiej nieco się zluzowało. Dużo aut także na Wiejskiej pomiędzy Kopernika a Pogodną, no i na Pogodnej tutaj w tej chwili nieco spowolnione. Zobaczmy jeszcze, jak przy Bohaterów Monte Cassino i Wyszyńskiego. Bez większych utrudnień staniemy tylko na skrzyżowaniu tych dwóch ulic. Nieco więcej aut na ulicy Jurowieckiej, na Sienkiewicza, no a na Poleskiej, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą Sitarską. Tutaj sporo aut, podobnie jest przy rondzie na Poleskiej. Trudno jest wjechać zarówno od strony Poleskiej z jednej i z drugiej strony, jak od Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego. Po zachodniej stronie miasta spory ruch na Antoniuku Fabrycznym, także na ulicy Świętokrzyskiej, na Hallera, na każdym skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II. Również sporo aut na Alei Konstytucji 3 maja przed zjazdem w Swobodną. Na Hetmańskiej, no tutaj powoli coraz więcej się dzieje. Na Sikorskiego tak samo, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Witosa, tutaj z pewnością będzie trzeba się zatrzymać. Ja Wam życzę spokojnej i szerokiej drogi, a następne informacje dla kierowców już po południu o 15:30.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
11: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
12: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
11: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
12: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
11: A papierologia?
12: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
11: Serio? To dawaj kontakt.
12: Promień Energii. 530 944 444.
13: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
14: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jacky Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
0: I po reklamie.
15: Nie śpimy, budzimy
16: w Radiu Yard.

12 minut do 9. Ełk dołącza do miast, które ograniczają nocną sprzedaż alkoholu. Od 14 maja w sklepach i na stacjach paliw nie będzie można kupić alkoholu pomiędzy 22 wieczorem a 6 rano. Nowe zasady obejmą wszystkie punkty sprzedające napoje alkoholowe na wynos. Zakaz nie będzie dotyczył lokali gastronomicznych, więc restauracje i bary będą działały normalnie, tak więc nie powinno to wpłynąć specjalnie na sektor turystyczny. Miasto zapowiada też przekazanie szczegółowych informacji przedsiębiorcom. Ich zwolennicy mówią o większym porządku i spokoju nocą, a mieszkańcy pewnie sami szybko sprawdzą, czy po 22 łatwiej będzie zasnąć, czy znaleźć otwarty sklep z alkoholem. Słuchajcie największych hitów w Radio Yard.

0: Radio Jak.
1: Największe hity.
2: To największe hity w Radio Jart, a już za 8 minut kolejne wydanie wiadomości i kolejne największe hity Radio Jart, przy których towarzyszyć Wam będzie Patryk Śledź. Zostańcie z nami.

0: Nie śpimy, budzimy w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IPE. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
4: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
5: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
4: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
5: Będziecie? Bądźcie.
4: Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
6: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku? Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
7: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
9: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
10: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
11: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w

0: jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: I po reklamie. Jest 9.
2: Sukces młodych muzyków z Bielska. 11 milionów na OZE w regionie i Laboratorium Wad Mowy i Wymowy. Szymon Murawski, zapraszam. Sukces młodych muzyków z Bielska Podlaskiego. Zespół Subdominanta z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Bielsku Podlaskim odniósł sukces podczas ogólnopolskiego festiwalu w Kaliszu. Młodzi artyści zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu Aranżacja Fest 2026, prezentując wysoki poziom artystyczny. W wydarzeniu udział wzięły zespoły z całej Polski, w tym doświadczeni wykonawcy sceniczni. Uczniowie zaprezentowali autorski utwór oraz własną aranżację znanej piosenki. Jury doceniło ich potencjał oraz różnorodność instrumentalną składu. Udział w festiwalu był dla młodych muzyków okazją do zdobycia doświadczenia i rozwijania umiejętności. W trakcie pobytu uczestniczyli także w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Zatrzymanie podejrzanego o przestępstwa wobec małoletniej. Policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec 10-letniej dziewczynki. Sprawa dotyczyła kontaktów nawiązywanych przez internet oraz przesyłania treści pornograficznych. W działania zaangażowane było także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny zawierający materiały dowodowe. Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Ponad 11 milionów złotych na OZE i nowoczesne przedszkole w regionie. Dzięki wsparciu powstaną instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na budynkach użyteczności publicznej, w szpitalach, szkołach oraz w przedsiębiorstwach. Znacząco obniży to koszty funkcjonowania instytucji i zwiększy ich niezależność energetyczną. Ponadto w planach jest także utworzenie nowoczesnego placu zabaw przy nowym przedszkolu, który otrzyma także pełne wyposażenie i zaplecze gastronomiczne, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
3: Środki na odnawialne źródła energii, ale także na bardzo nowoczesne przedszkole w Michałowie. Te umowy, które podpisujemy, to jest jedna z najczęstszych momentów w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy te środki możemy przekazywać i cieszyć się, że one trafiają do naszych podlaskich miejscowości i miasteczek.
4: No akurat w naszym przypadku jest to bardzo znaczne dofinansowanie, prawie 2 miliony złotych. Jest to na wyposażenie przedszkola. Raz inwestycja bardzo duża, bo sama budowa przedszkola to około 12 milionów złotych. Ale żeby dzieci się wprowadziły, żeby miały odpowiednie warunki, no to musi być też wyposażenie. A że będzie to wyjątkowe przedszkole, bo jest budowane w technologii pasywnej, zielonym dachem. Także w środku będzie fikoland zarówno dla dzieci tych młodszych, jak też ze starszych oddziałów przedszkolnych.
2: Dodaje burmistrz Michałowa Marek Nazerko. Budowane przedszkole ma być jednym z bardziej nowoczesnych w naszym regionie. Z kolei łączna wartość projektów OZE wynosi niemal 17 milionów złotych, a dofinansowanie z funduszy europejskich przekracza 9 milionów. Próba wręczenia łapówki policjantowi. Mężczyzna próbował wręczyć policjantowi 10 tysięcy złotych łapówki, by uniknąć kary. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej, gdy okazało się, że jest poszukiwany. Funkcjonariusze zatrzymali zarówno kierowcę, jak i pasażera. Jeden z nich miał do odbycia karę więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Propozycja korupcyjna zakończyła się kolejnym zarzutem. Mężczyzna trafił do aresztu i grozi mu do 10 lat więzienia. Jubileusz grupy Aktywni 50+. W Wasilkowie odbyły się obchody 10-lecia grupy Aktywni 50+, a inicjatywa skupia osoby starsze angażujące się w życie społeczne i kulturalne. Podczas uroczystości zaprezentowano dotychczasowe działania grupy, w tym warsztaty i wyjazdy integracyjne. Nie zabrakło także występów artystycznych przygotowanych przez uczestniczki. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych. Wręczono pamiątkowe dyplomy i podziękowania za działalność społeczną. Jubileusz był okazją do wspomnień oraz planowania kolejnych inicjatyw. Grupa od lat aktywnie wpływa na integrację mieszkańców. Laboratorium Wad Mowy i Wymowy. W Białymstoku uruchomiono specjalne laboratorium imienia doktora Antoniego Balejki, które będzie wspierać logopedów pracujących z dziećmi. Placówka działa w Białostockim Centrum Edukacji i ma służyć jako miejsce konsultacji najtrudniejszych przypadków. Logopedzi z miejskich przedszkoli nadal prowadzą badania przesiewowe, a w razie potrzeby kierują dzieci do poradni specjalistycznych. Nowe laboratorium ma jednak umożliwić dokładniejszą diagnozę i wymianę doświadczeń między specjalistami. Patron placówki, Antoni Balejko, to uznany autorytet w dziedzinie logopedii i autor licznych publikacji. Podczas otwarcia zaprezentowano jego dorobek naukowy oraz podkreślono znaczenie wczesnej nauki poprawnej mowy. Inicjatywa wpisuje się w obecne działania miasta na rzecz wsparcia rozwoju dzieci i podnoszenia jakości edukacji. Inwestycje w szpitalu w Łapach. Szpital powiatowy realizuje kolejne inwestycje mające poprawić jakość usług medycznych. Trwa obecnie przebudowa oddziału ginekologicznego, który powstanie na ostatnim piętrze budynku. Placówka pozyskała także nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dzięki funduszom unijnym. Nowe urządzenia umożliwią skuteczniejszą terapię pacjentów z różnymi schorzeniami. Dodatkowo podpisano umowę na instalację fotowoltaiki i magazynów energii. Inwestycja ma ograniczyć koszty energii i zwiększyć efektywność funkcjonowania szpitala. Całkowita wartość projektu przekracza 800 tysięcy złotych.
5: Czas na informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
6: Si quedamos eliminado, es que el rival ha hecho...
7: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
5: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie Mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
8: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
9: W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresowo także i duże przelotne opady deszczu, a miejscowo burze, nawet z gradem. Prognozowana suma opadów to około od 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna dziś 19-26. W tym przedziale mieścić się będziemy. Najchłodniej na północy regionu, najcieplej na jego południu. Słaby i umiarkowany, okresowo porywisty wiatr z kierunków południowych i wschodnich. W czasie burzy ten wiatr osiągać będzie porywy do około 65 km na godzinę. Noc to dużo chmur, miejscowe przelotne opady i termometry pokazujące od 8 do 13 stopni. Jutro powinno być troszkę chłodniej, bo 13-22, ale zobaczymy, czy faktycznie tak będzie.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
8: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
10: I wszystko gra
11: z Radiem Yard.
9: Mamy 9:09, mamy też największe hity w Radiu Yard. Broken Angel na dobry start. Godziny 9:00, Patryk Śledź. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.

Kolejny dzień egzaminów maturalnych w Radiu Yard. Największe hity i wiadomości dotyczące naszego regionu. Dzisiaj mierzyć się maturzyści mają z językami. Poziom podstawowy, przeważna większość zdaje z angielskiego, ale co niektórzy także decydują się na hiszpański, niemiecki, ukraiński czy włoski. Egzaminy bardzo trudne raczej nie były nigdy, jeżeli chodzi o języki obce, no ale co dla kogo, prawda? Nie każdy akurat w językach czuje się silny. No to życzymy wszystkim maturzystom z naszego regionu połamania piór. Ci z województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego, mam nadzieję, że przygotowani doskonale. No ale i kiedy tylko ogłoszone będą wyniki, no to okaże się, że wysoko w tej stawce naprawdę jesteśmy.

0: Reklama.
1: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
2: Sąsiad, co to za dach robisz?
3: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
2: I co, długo czekałeś?
3: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
2: A rynny?
3: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
2: Serio?
3: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
2: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
4: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny.
7: Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezorąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezorąbek.
8: Hanbud.
9: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: I po reklamie.
12: I wszystko gra.
13: Z Radiem Yard.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Galeria imienia Slędzińskich zaprasza na wystawę Encyklopedia Weroniki Gęsickiej, którą można oglądać do 21 czerwca. Encyklopedia to projekt poświęcony zagadnieniu wiedzy i jej wiarygodności oraz granicy między prawdą a fikcją. Punktem wyjścia dla artystki stały się fałszywe hasła odnajdowane w encyklopediach, słownikach i leksykonach. Nieprawdziwe wpisy, które redaktorzy umieszczali niekiedy celowo, m.in. jako zabezpieczenie przed plagiatem. W projekcie Weroniki Gęsickiej pojedyncze błędy i fikcyjne informacje stają się pretekstem do zadawania pytań o to, czy wiedza może być obiektywna i jak łatwo podważyć to, co uznajemy za pewnik. Na wystawie zaprezentowanych zostało kilkaset fałszywych haseł pochodzących z różnych publikacji i okresów, zilustrowanych kolażami powstałymi z fotografii, z banków, zdjęć oraz obrazów wykreowanych przy pomocy sztucznej inteligencji. Ważnym elementem projektu są także oryginalne publikacje zawierające te hasła, wyszukane przez artystkę m.in. na internetowych aukcjach. W projekcie To, co prawdziwe, funkcjonuje na równych prawach z tym, co zostało wymyślone. Kuratorką wystawy jest Katarzyna Sagatowska.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Nie Teatr w Białymstoku zaprasza 9 maja na koncert Złote Przeboje Polskiej Piosenki. Wieczór pełen melodii, które od lat towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy. To muzyczna podróż do świata utworów, które nie tracą swojej siły i aktualności. W programie znajdą się piosenki takich twórców jak Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta, Anna Jantar czy Czesław Niemen, a także wielu innych artystów, którzy na stałe zapisali się w historii polskiej muzyki. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie spotkaniem z emocjami, od radości i nostalgii po wzruszenie. Znane i lubiane utwory zabrzmią w nowych aranżacjach, zachęcając publiczność do wspólnego śpiewania i powrotu do muzycznych wspomnień. Na scenie wystąpi Natalia Lubrano, artystka o charakterystycznym głosie i bogatym doświadczeniu scenicznym. Towarzyszyć jej będą muzycy Bartosz Krzywda, Tomasz Imienowski oraz Michał Lasota. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników polskiej piosenki, zarówno tych, którzy chcą powrócić do ulubionych utworów, jak i tych, którzy odkrywają je na nowo.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: W ramach festiwalu Kobiety Wschodu odbędą się warsztaty artystyczne stworzenia performance'u. Zajęcia będą okazją do twórczego eksperymentowania z ruchem, światłem oraz działaniami scenicznymi, a także do aktywnego udziału w procesie powstawania instalacji świetlnych. Warsztaty mają charakter interdyscyplinarnego procesu artystycznego, w którym uczestnicy będą pracować z ciałem, przestrzenią, kostiumem i relacją z publicznością. Performance jako forma sztuki pozwala eksplorować emocje, gest, symbolikę i kontekst społeczny, a także przekraczać granice tradycyjnych form artystycznych. Zajęcia skierowane są zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Program warsztatów obejmuje m.in. tworzenie i projektowanie kostiumów, pracę z ruchem scenicznym oraz działania teatralne i performatywne. Uczestnicy będą także przygotowywać elementy performance'u, który zostanie zaprezentowany podczas festiwalu. Finałem warsztatów będzie wspólny występ uczestników w formie performance'u. Grupa zaprezentuje instalację złożoną z żywych rzeźb świetlnych ptaków, które staną się częścią artystycznej kompozycji światła i ruchu. Warsztaty odbędą się 8 maja.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Burmistrz Michałowa oraz jednostki OSP z gminy Michałowo zapraszają 9 maja o godzinie 15 na rodzinny festyn z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie odbędzie się na placu OSP w Jałówce. W programie przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację wozów ratowniczych i stoiska służb mundurowych, a także skorzystać ze strefy gastronomicznej. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, konkursy i animacje. Wieczorem odbędzie się część muzyczna wydarzenia. Na scenie wystąpią Zorka i As, a także Kalaski, Czerwone Szpilki oraz Edyta i Krzysztof. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ-em. Organizatorami wydarzenia są gmina Michałowo, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Koło Gospodyń Wiejskich Jałówki z Jałówki oraz jednostki OSP Jałówka, OSP Michałowo i OSP Szymki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Yard.
1: Fajnie kulturalnie w Radio Yard.
2: Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 10 maja o godzinie 18 na koncert kameralny w Dolnym Foyer. Wydarzenie będzie prezentacją laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej w Suwałkach. Konkurs należy do ważnych wydarzeń promujących młodych śpiewaków, dając im możliwość rozwoju artystycznego oraz zdobywania doświadczenia scenicznego. Koncert laureatów stanowi okazję do zaprezentowania talentów wyróżnionych w ostatnich edycjach wydarzenia. Koncert skierowany jest do miłośników muzyki klasycznej oraz wszystkich, którzy chcą poznać młode talenty sceny wokalnej.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
3: Świat okularów.
4: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
3: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
4: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
3: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
4: i minus 35% na szkła.
3: Świat okularów.
0: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie. Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka, badanie wzroku gratis, spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam
10: 697 150 150.
11: I po reklamie.
12: I wszystko gra
13: z Radiem Yard.

9.51, Bajera i Nie pozwól mi w Radiu Yard. Największe hity, 6 dzień maja, środa. Jakub i Filip obchodzą swoje imieniny. Mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do tego Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dziś słońce pojawiło się o 4.53 na horyzoncie, a zniknie o 20.11.

0: i wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
5: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
6: Stop, nie przepłacaj. Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga, przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Z IP. Prąd nas kręci.
7: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku? Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat

0: dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto, Białystok, ulica Stanisława Maczka 66 albo na jackpolska.pl.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii. 530 944 444.
3: I po reklamie. Mamy 10.
4: Kolejna edycja Pomostu w przyszłości. Nowe ograniczenia sprzedaży alkoholu w Ełku i podrobione akcesoria przejęte przez Podlaską KAS. Szymon Murawski, zapraszam. Rusza kolejna edycja Pomostu w przyszłości. Przed nami kolejna edycja konkursu promującego najlepsze przykłady współpracy, nauki i biznesu. Głównym celem inicjatywy jest wspieranie oraz promowanie tego typu współpracy, a także popularyzacja wdrażanych innowacji, które mają realne znaczenie dla rozwoju gospodarki i regionu, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
5: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa, jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki i świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
4: Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 września. Laureaci zostaną wyłonieni przez kapitułę i nagrodzeni podczas gali zaplanowanej na grudzień 2026 roku. Koniec współpracy z wykonawcami żłobka i fontanny przez rażące opóźnienia na budowach. Miasto Białystok odstąpiło od dwóch umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem jest rażąca bezczynność firm oraz opóźnienia, które w przypadku placówki opiekuńczej oznaczają utratę niemal 17 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto zapowiada walkę o odszkodowanie przed sądem i deklaruje pełne wsparcie dla rodziców dzieci, które miały rozpocząć edukację w nowym żłobku. Mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.
6: Decyzja trudna, dlatego że byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy realizacji dwóch inwestycji, mimo że podjęliśmy naprawdę bardzo dużo działań mających na celu uratowanie tych inwestycji. No ale tak, pierwsza umowa, która została rozwiązana, to umowa na budowę fontanny multimedialnej w Parku Planty, a druga umowa to związana umowa na budowę żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Informujemy o tym tak szeroko też szczególnie dlatego, że budowa żłobka to przede wszystkim mieszkańcy, najmłodsi mieszkańcy, dlatego chcemy głośno powiedzieć, co ich czeka i jaką formułę tutaj proponujemy.
4: Decyzja o zakończeniu współpracy z wykonawcami zapadła po miesiącach prób ratowania inwestycji przez stronę miejską. Rodzice dzieci, które zostały zapisane do żłobka na Kawaleryjskiej, nie muszą martwić się o miejsce. Wszystkie zgłoszone do placówki dzieci znajdą się w żłobkach prowadzonych przez miasto Białystok. Nowe ograniczenia sprzedaży alkoholu w Ełku. Od 14 maja w mieście zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu. Ograniczenie obejmuje godziny od 22 do 6 i dotyczy wszystkich punktów sprzedaży detalicznej. Regulacja obejmuje sklepy spożywcze, markety oraz stacje paliw posiadające odpowiednie zezwolenia. Wyjątek stanowią lokale gastronomiczne, gdzie alkohol spożywany jest na miejscu. Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta i ma zastosowanie na terenie całego Ełku. Przedsiębiorcy zostali poinformowani o zmianach i otrzymają stosowne wytyczne. Celem wprowadzenia ograniczeń jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rusza nabór do nowego żłobka w Wasilkowie. W mieście rozpoczęto rekrutację pracowników do nowego powstającego żłobka miejskiego przy ulicy Kruczej. To szansa na współtworzenie od podstaw placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Poszukiwani są pracownicy na różne stanowiska, w tym dyrektor, opiekunowie, pielęgniarka oraz pracownicy administracyjni. Łącznie przewidziano do kilkunastu miejsc pracy w zależności od liczby przyjętych dzieci. Planowany termin rozpoczęcia pracy przypada na lipiec lub sierpień 2026 roku. Kandydaci powinni złożyć dokumenty aplikacyjne do połowy maja zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniach. Nietypowa interwencja. Policjanci uratowali młodego jelonka. Policjanci z Hajnówki interweniowali w nietypowej sprawie dotyczącej młodego zwierzaka. Jelonek został zauważony na ulicy Białostockiej, gdzie najpierw przebywał na stacji paliw, a następnie przemieścił się w okolicy sklepu. Funkcjonariusze znaleźli przestraszone zwierzę i przez około 2 godziny sprawowali nad nim opiekę. W tym czasie zapewnili mu wodę i pożywienie, dbając o jego bezpieczeństwo. Na miejscu przybyli przedstawiciele koła łowieckiego Żubr, którzy przyjęli opiekę nad jelonkiem. Okazało się, że zwierzę ma zaledwie około 2 tygodni. Po krótkiej rekonwalescencji zostało przewiezione do rezerwatu pokazowego Żubrów. Podlaska KAS przejęła podrobione akcesoria do produkcji papierosów. Ponad 5,5 miliona sztuk podrobionych kartonów do papierosów oraz niemal 500 rolek z owijkami do filtrów z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanej marki tytoniowej przejęły służby z regionu. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 1 000 000 zł, mówi komisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.
7: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska zatrzymali do kontroli na trasie S61 dwie ciężarówki, które wjechały z Litwy do Polski. W wyniku rewizji mundurowi znaleźli w obu ich naczepach podrobione akcesoria do produkcji papierosów. W ciężarówce kierowanej przez 49-letniego Białorusina znajdowało się 2 miliony kartonów do papierosów oraz niemal 500 000 rolek z korkowymi owijkami do filtrów papierosowych, nielegalnie oznaczonych znakami towarowymi znanej marki tytoniowej. W drugim skontrolowanym samochodzie ciężarowym, za kierownicą którego zasiadał 37-letni obywatel Rumunii, mundurowi odkryli ponad 3,5 miliona sztuk podrobionych opakowań kartonowych kolejnych dwóch firm produkujących papierosy. W sprawie zostało wszczęte śledztwo, które pod nadzorem prokuratury rejonowej w Suwałkach prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.
4: Za oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości sportowych z regionu. Bieg Wilka w Krajewie. Już 9 maja odbędzie się 27. edycja Biegu Wilka. Zawody rozegrane zostaną na terenie szkoły podstawowej nr 4, gdzie znajdować się będzie start i meta. W programie przewidziano rywalizacje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nowością w tegorocznej edycji są biegi na 5 i 10 km, a także marsz Nordic Walking oraz bieg integracyjny. Trwają intensywne prace związane z zabezpieczeniem trasy i organizacją wydarzenia. Świetny występ UKS-u na Ref Łapy na Mazuria Judo Cup. Zawodnicy UKS-u osiągnęli znakomity wynik podczas turnieju Mazuria Judo Cup w Ełku. W rywalizacji brało udział 450 zawodników z aż 31 klubów z Polski i Litwy, a ekipa z Łap zajęła 3. miejsce w klasyfikacji medalowej. Reprezentanci zdobyli łącznie 21 medali, w tym liczne złote, srebrne i brązowe krążki. Na najwyższym stopniu podium stanęli m.in. Julia Markowska, Miłosz Litwińczuk i Amelia Dzierżak. W zawodach startowała szeroka grupa reprezentantów klubu. Złoto i 2 brązowe medale do Elit Białystok na MPJ w Krakowie. Zawodnicy UKS do Elit Białystok wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Krakowie z 3 medalami, w tym najcenniejszym złotem drużynowym juniorek. Turniej rozegrany w hali KS Bronowianki okazał się bardzo udany dla białostockiej ekipy. Karolina Hołda i Vanessa Kulczycka zdominowały rywalizację drużynową, wygrywając wszystkie mecze bez straty seta. W finale pewnie pokonały reprezentantki gospodarzy, sięgając po tytuł mistrzyń Polski. Blisko podium były także w grze pojedynczej, kończąc rywalizację w ćwierćfinale. Brązowy medal w deblu wywalczyły Hołda i Maja Łakoma, docierając do półfinału. Kolejne podium dołożyła Kulczycka w mikście, gdzie wraz z Mateuszem Gawlasem zdobyła srebro. Cały występ potwierdził bardzo wysoką formę zawodników do elit przed kolejnymi startami. 2 medale dla KS Randori Choroszcz na Mistrzostwach Polski. Zawodniczki KS Randori odniosły duży sukces podczas Mistrzostw Polski Karate Kontaktowego w Opolu. W rywalizacji z udziałem ponad 600 zawodników udowodniły przynależność do krajowej czołówki. Juliana Narudyniska zdobyła brązowy medal w kategorii U16 do 45 kg po serii wymagających walk. Z kolei Laura Siemieniuk dotarła aż do finału kategorii U14 do 55 kg, zdobywając srebro. Obie zawodniczki zaprezentowały wysoki poziom sportowy i dużą odporność psychiczną. Sukcesy są efektem systematycznej pracy pod okiem trenera Dawida Kiszyńskiego.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
9: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
10: I zerkamy w pogodę i mamy nadzieję na to, że dzisiaj, jeżeli będą burze i deszcze, no to niespecjalnie będą nam doskwierały, ale gdzieniegdzie grad ma się także zdarzyć. Mowa tu o województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, w zasadzie na ich całej rozciągłości. Od 19 stopni na północy do 26 stopni na południu przelotne opady deszczu są zapowiadane. W tej chwili w Białymstoku dużo słońca. Zobaczymy, jak długo ta sytuacja się utrzyma. Ciśnienie na poziomie 1007 hektopaskali i to tak w sercu Podlasia, jak i w Bielsku Podlaskim oraz w Ełku. Co to wiatru, ten raczej słaby bądź umiarkowany. Okresowo będzie tylko porywisty, na przykład w czasie burz, wtedy do około 65 km na godzinę. Noc to dużo chmur, miejscowe przelotne opady i od 8 do 13 stopni od północy do południa.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
9: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
11: I wszystko gra z Radiem Yard.
10: U nas zdecydowanie wszystko gra. Patryk Szleć, dzień dobry, jest 10.11, a przy okazji także nie zapominamy o maturach. Dzisiaj Piotrek Jakubiak odwiedził jedno z liceów na terenie Białegostoku, żeby zapytać maturzystów, jaki język wybrali.
12: Jaki język wybraliście dzisiaj na maturze?
13: Angielski.
12: Dlaczego akurat angielski?
13: Bo każdy zna. Jednak w grach się używa i wszędzie, każdy umie, łatwo pójdzie.
12: A gdybyś miał na przykład napisać list do kolegi z Londynu i opisać swoje dotychczasowe egzaminy maturalne w trzech przymiotnikach po angielsku?
13: Poszło. Raczej by nie poszło, to słabo.
12: A jak dotychczasowe matury, język polski i matematyka?
13: Polski dobrze, matematyka średnio, ale żeby zdać.
12: No dobra, to najważniejsze pytanie, jakie plany po maturze?
13: Zobaczymy jeszcze, może policja? Może coś innego.
12: Czyli bardziej służby mundurowe.
13: No raczej tak.
14: Straż pożarna, bardziej te strony mundurowe. No sama szkoła jednak była mundurowa, więc warto też iść w tą stronę.
12: Po zakończeniu matur, co będzie pierwszą rzeczą, jaką zrobisz? Odpoczniesz czy jakieś inne plany?
14: Pewnie praca. Jakaś taka, żeby sobie pójść, żeby nie siedzieć w domu, a później to zobaczymy.
12: Co do tej pory sprawiło najwięcej trudności na maturach?
14: Matematyka.
12: Dlaczego akurat matematyka?
14: Ja od podstawówki nie byłam dobra, więc no z matematyką zawsze miałam problemy i ona jest dla mnie najtrudniejsza. Jak na razie matura to takie najbardziej stresujące, a później to się zobaczy.
10: No mamy nadzieję, że jak już się zobaczy, to będą same dobre wyniki. Oby tylko 30%, no to wiele nie trzeba, żeby zdać, więc gorąco trzymamy kciuki, żeby były te wyniki jak najwyższe.

0: A moje miasto to Białystok. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku.
1: Gościem Radia Jart jest dziś Tomasz Klim, zastępca prezydenta Białegostoku. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
1: Szczególną ochroną objęliście rynek Kościuszki. Tam mamy nowy regulamin. Na początek wprowadźmy słuchaczy nie tyle w co się zmieniło, ale w powody. Skąd potrzeba regulowania tej przestrzeni?
2: No już od dłuższego czasu mieszkańcy informowali nas o różnych zdarzeniach na rynku Kościuszki, które były zdarzeniami przez nich niepożądanymi. Mówię tutaj o głośnym wyrażaniu swoich różnych opinii, bądź też namiotów z obrazkami, które no, nie do końca może powinny być oglądane przez na przykład dzieci, ale innymi zdarzeniami, o których gdzieś tam słuchy do nas dochodziły, w związku z czym postanowiliśmy uporządkować ten element i wprowadzić regulamin rynku Kościuszki, dzięki któremu w lepszy sposób będziemy mieć możliwość reagowania na tego typu zdarzenia. I tak też się stało na ostatniej Radzie Miasta. Radni przyjęli ten regulamin. Będzie on obowiązywał od tej soboty i mamy, wierzymy w to, że wprowadzi on pewne zasady, które powodują większy spokój na rynku Kościuszki, który z założenia ma być od tego, żeby mieszkańcy w nim odpoczywali, spędzali miło czas, po prostu dobrze się bawili.
1: Wśród zmian między innymi kwestie dotyczące hałasu.
2: Tak, znaczy generalnie nie tyle co może kwestie dotyczące hałasu, co do treści, które tam zostają też przedstawiane. W związku z czym nadal, jeżeli ktoś będzie chciał na rynku Kościuszki występować, to będzie miał taką możliwość. Zgodnie z przepisami będzie on musiał ją zgłosić, tak jak do tej pory. Natomiast w momencie, kiedy czy mieszkańcy, czy urząd miasta, czy policja, czy straż miejska zobaczy, że nie są to do końca treści albo forma taka, jaka powinna być, będzie miała możliwość rozwiązania takiego zgromadzenia i wprowadzenia porządku.
1: Są też zmiany dotyczące jazdy na hulajnogach na przykład.
2: Tak, jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, rynek Kościuszki został wyłączony z możliwości jazdy tymi środkami transportu. Jeżeli chodzi tutaj o te komercyjne, to one z natury nie wiadą tam, są one blokowane.
1: Zatrzymają się,
2: także nie wiadą. Prywatne, no tutaj służby zwracają uwagę na to, żeby przyzwyczaić mieszkańców do tego, żeby po prostu tymi hulajnogami na rynek Kościuszki nie wjeżdżano. No, wiąże się też z tym, że one są ciche, szybkie. Na rynku Kościuszki czy placu Jana Pawła II biegają dzieci, chodzą osoby starsze.
1: Ograniczenie liczby wypadków to jest.
2: Mamy nadzieję, że spowoduje to po prostu większy spokój i bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: A co z rowerami?
2: Nie ma co się oszukiwać, ale rynek Kościuszki Jana Pawła II to też jest dość duża arteria rowerowa. Sam regulamin oczywiście mówi o zakazie wjazdu na rynek, natomiast pamiętajmy, że na rynku Kościuszki są ustawione nadal znaki i te znaki decyzją zarządcy obszaru nadal obowiązują. Dopuszczamy jazdę rowerami, natomiast zwracamy uwagę na to, żeby uważać, jak się na rynku Kościuszki i placu Jana Pawła II tymi rowerami użytkownicy poruszają, żeby też nie dochodziło do różnych zdarzeń, no, które mogą doprowadzić do wypadku. Rynek Kościuszki jest dla wszystkich, w związku z czym dbajmy o to, żeby było tam bezpiecznie, spokojnie i każdy mógł tam wypoczywać tak jak sam chce, w sposób z drugiej strony nie powodujący uszczerbku dla innych użytkowników.
1: Na rynku Kościuszki w przeszłości była między innymi stacja Bikera. Czy ona dalej będzie funkcjonowała w związku z tym?
2: Stacje Bikerów w tym momencie są w formie przetargowej.
1: No tak.
2: Pytam jest o ten przyszłość. Problem, wszyscy wiemy, natomiast zależy nam na tym, żeby Bikery dalej były, funkcjonowały i robimy wszystko, żeby jak najszybciej wróciły na ulicę miasta Białegostoku.
1: A skoro o rowerach rozmawiamy, no to jako miasto inwestujecie w ścieżki rowerowe w mieście. W tej chwili mamy ich ponad 170 kilometrów, tych ścieżek rowerowych. Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie powstają nowe, albo jakie ścieżki istniejące chcecie rozwijać?
2: No, Szanowni Państwo, myślę, że Białystok może być dumny, jeżeli chodzi o swoją infrastrukturę ścieżek rowerowych i w ogóle infrastrukturę rowerową. Tak, dokładnie jak pan redaktor mówi, mamy ich ponad 170 kilometrów. Dokładnie 173 kilometry i 46, .46, w związku z czym jest to naprawdę bardzo duża ilość. W tym roku planujemy oddać kolejne 9 kilometrów, także jest to dość duża liczba, jeżeli chodzi o jeden rok budżetowy. Część prac, jeżeli chodzi o umowy już zawarte, trwają i to są umowy zawarte na przykład na ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Popiełuszki, czy na przejeździe przy ulicy Jana Klemensa Branickiego. W trakcie realizacji są ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Dolistowskiej, czy też ulicy Baranowickiej, w związku z czym już dużo się dzieje, ale mamy też kolejne postępowania przetargowe, które są w trakcie, w związku z czym o kolejnych budowach będziemy systematycznie mieszkańców i społeczność rowerową, bo jest ona w Białymstoku bardzo duża, informować, ale to dobrze, bo to jest dobry środek transportu, musimy o niego dbać. Wiemy, że pewne rzeczy są problematyczne, zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie chciałoby się więcej, no ale z jednej strony musimy patrzeć na możliwości budżetowe, a z drugiej strony też na te możliwości dotyczące szerokości drogi, przepisów, no i tego, jak generalnie ta infrastruktura wygląda bezpośrednio, w związku z czym robimy wszystko, żeby tych ścieżek było jak najwięcej, żeby ten Białystok był jak najlepiej skomunikowany, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. I robimy to też często właśnie przy udziale środowisk rowerowych, które często mówią, gdzie wypadałoby albo warto byłoby taką inwestycję przeprowadzić.
1: Zresztą i mieszkańcy mogą zgłaszać czasami swoje pomysły w ramach budżetów obywatelskich, to już się zdarzało.
2: Zdecydowanie, czy to przy okazji budżetów obywatelskich, czy na przykład przy okazji spotkań prezydenta z mieszkańcami, które już dwukrotnie się odbywały. W związku z czym też dzięki temu mamy tą wiedzę, gdzie mieszkańcy oczekują tego typu inwestycji i po prostu staramy się robić. A pamiętajmy też, że budowa infrastruktury rowerowej to nie są tylko ścieżki rowerowe.
1: No tak.
2: To też jest odmalowywanie pasów. Na przykład, tak jak na pewno pan redaktor zauważył, w wielu miejscach pojawiają się takie czerwone ścieżki, jasne, żeby już samochody przed skrzyżowaniem widziały, że te ścieżki tam się pojawiają, więc to też chcemy robić, jest to element poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, ale również sygnalizacje świetlne przy przejściach dla rowerów, tak żeby bezsprzecznie było wiadomo, że i samochód jadący, i rower jadący były bezpieczne, bo jednak ten rower czy ta hulajnoga pojawiają się często znikąd, jadąc ze swoją prędkością, w związku z czym również staramy się w ramach poprawy tej sieci dróg rowerowych poprawić to bezpieczeństwo właśnie budując nowe oświetlenia, ale tutaj też zdradzę, że chcemy budować nowe wiaty rowerowe po to, żeby te rowery gdzieś odstawione były również bezpieczne. Planujemy również stacje napraw rowerów tutaj na przykład przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej czy wzdłuż ulicy Generała Władysława Sikorskiego.
1: No to widzicie Państwo, będą inwestycje w te ścieżki rowerowe, więc jak najbardziej lato idzie, nie pozostaje nic innego niż na rower wyjść. Powiedzmy jeszcze o kolejnym ważnym temacie, który dotyczy naszego miasta. Miasto odstąpiło od dwóch umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Planty, a do tego żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Fontanna jeszcze jak fontanna, ale ten żłobek to jest taki temat, który no być może niektórym rodzicom mógł spędzać sen z powiek. Powiedzmy o tym, czy dzieciaki znajdą miejsce w innych przedszkolach.
2: No tak, szanowni państwo, musieliśmy odstąpić od tych dwóch umów, nie było wyjścia. Procent realizacji tych inwestycji w przypadku fontanny to było 2% zaangażowania umowy. Natomiast w przypadku żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej to było 40% wykonania umowy. Ta umowa de facto w marcu powinna się zakończyć, więc nawet przy przesłankach różnych, że tą umowę można było trochę wydłużyć, no nie było żadnej gwarancji, że dzieci 1 września do tego żłobka mogłyby trafić, a jesteśmy winni mieszkańcom też tą szczerość, a szczególnie tym najmłodszym naszym mieszkańcom, czyli dzieciom, które do tego żłobka miały trafić. I tak na konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy, żeby naszych mieszkańców o tym poinformować, mówiliśmy również o tym, że zadbamy o te dzieci. Wszyscy ci rodzice, którzy do tego właśnie żłobka swoje pociechy chcieli skierować, otrzymali od nas po pierwsze bezpośrednie instrukcje, co zrobić. Otworzyliśmy ponownie system rekrutacji do żłobków. Pracownicy Departamentu Spraw Społecznych, ale również dyrektor żłobków wiedzą, jak co mają robić, i celem jest to, żeby wszystkie te dzieci otrzymały miejsca w żłobkach publicznych miasta Białegostoku, no, które są naprawdę doskonale przygotowane do tego, żeby te dzieciaki miały tam fachową opiekę, pyszne jedzenie, budujemy nowe place zabaw przy tych żłobkach, tak żeby te dzieci mogły fajnie wypoczywać i spędzać czas, także zachęcam wszystkich do tych naszych żłobków. No tu niestety w związku z opieszałością wykonawcy musieliśmy odstąpić od tej umowy, a wiąże się też niestety ze utratą środków
1: Krajowego Planu Odbudowy.
2: Krajowego Planu Odbudowy, dokładnie. Będziemy oczywiście sądownie dochodzić zwrotu tych środków. Natomiast to jest kolejny element, przez który nie mogliśmy czekać. Rozliczenie tych środków to są konkretne terminy. I nie mogliśmy pozwolić na to, aby te terminy przekroczyć. Właśnie również po to, aby miasto Białystok nie musiało zwracać tych środków, bądź też płacić odsetek od tych środków, w związku z czym nie mieliśmy tak naprawdę już narzędzi do tego, żeby próbować te inwestycje ratować, a próbowaliśmy je ratować różnymi sposobami dozwolonymi przez prawo. Nie zawsze daje to oczekiwane
1: rezultaty. Pan już wspomniał o tych pieniądzach, to koniec końców one trafią do Białegostoku, czy będziecie musieli je zwracać? Jak to wygląda? Nie,
2: na ten moment będziemy musieli je zwracać.
1: Na ten moment
2: jest to nasza strata, której będziemy próbować dochodzić w sądzie.
1: Powodzenia życzymy w tej sprawie. Natomiast przechodzimy do ostatniego już tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy Słonimskiej 1 pojawił się urzędomat. Czy to jest rzecz, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy? Już chętnie korzystają?
2: Nie mam jeszcze takich danych, bo jeszcze ich nie zbieraliśmy, ile osób już z tego urzędomatu...
1: Ale gołym okiem pewnie coś widzicie.
2: Ale widać, że jest on użytkowany. Przesyłki, które w nim są, są dokładane. Jeżeli chodzi o urzędomat, tak, zaczął on już działać. Na ten moment, jeżeli chodzi o urzędomat, możemy tam albo odebrać dowód rejestracyjny, albo wtórnik dowodu rejestracyjnego, albo tą trzecią tablicę rejestracyjną, na przykład do przyczepki albo jakiejś innej fory doczepianej do samochodu, która tego wymaga. Jest to ten pierwszy zakres, który został udostępniony. Jeżeli mieszkańcy faktycznie będą chętnie z niego korzystać, to będziemy starać się dokładać kolejne funkcje. Urzędomat jest oczywiście dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, w związku z czym można wybierać, które elementy tego urzędomatu będą się otwierać, czy to będzie niżej, czy wyżej. Także tutaj wszyscy będą mogli się do niego dostać. Po reakcjach na to, jak otworzyliśmy urzędomat tak naprawdę, no jeden element muszę rozwiać i tu powiedzieć, bo mieszkańcy mówią, a może prawo jazdy, może coś tam. Pewne elementy tak, na przykład prawo jazdy najprawdopodobniej znajdzie się w przyszłości w katalogu, który w tym urzędomacie odbierzemy, natomiast dowodu osobistego w urzędomacie nie odbierzemy, a o to też również mieszkańcy pytali, ale wiąże się to tylko i wyłącznie z tym, że w momencie, kiedy mieszkaniec przychodzi, by wyrobić dowód osobisty, musi złożyć również dane biometryczne do tego dowodu.
1: No tak.
2: I te dane biometryczne sprawdzane są również przy odbiorze, czy zostały poprawnie do dowodu wgrane. I to jest ten element, który jakby mówi, że dowodu osobistego nie będziemy mogli w tym urzędomacie odebrać. Natomiast inne elementy możliwe będziemy starać się wprowadzać, o ile będą takie potrzeby i zgłoszenia od mieszkańców.
1: A jak skorzystać z takiego urzędomatu, też podpowiedzmy?
2: Jeżeli chcemy skorzystać z urzędomatu, to w momencie składania wniosku o wydanie odpowiedniego dokumentu zaznaczamy po prostu informację, że chcemy go odebrać w urzędomacie. W momencie, kiedy urzędnik taki dokument przygotuje i w nim włoży. Mieszkaniec otrzymuje SMS-em kod do odbioru, na ekranie podpisuje się. Podpis odbioru na urzędomacie jest formalną datą odbioru dokumentu i jako taki zostaje zapamiętany, w związku z czym jest to dosłownie tak samo proste, jak w przypadku odbioru innych paczek w paczkomatach, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Taki dokument w urzędomacie jest przechowywany przez 48 godzin, w związku z czym jest ten czas, kiedy można go odebrać poza urzędowym pracem urzędu.
1: Ale on nie przepada, rozumiem, wróci do urzędu.
2: Nie, on wtedy wróci do urzędu. Mhm. Jest informacja o tym, że wrócił do urzędu i można go nadal odebrać. Natomiast wydaje mi się, że w tych sytuacjach, kiedy często mieszkańcy, no wiadomo, urząd pracuje w takich godzinach, a nie innych. Nawet jeżeli one są wydłużone, na przykład w poniedziałek, no to nie zawsze ktoś może je odebrać. Mm-hmm. Jest to forma, która, mam nadzieję, spodoba się mieszkańcom i ułatwi im po prostu ten odbiór dokumentów.
1: Żebyście Państwo z takich urzędomatów korzystali, chwalili i proponowali nowe rozwiązania. Do tego gorąco zachęcamy. Naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Klim, zastępca prezydenta Białegostoku. Panie prezydencie, dziękuję.
2: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu za rozmowę.
0: To był program A Moje Miasto to Białystok. Audycja powstała we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku.
3: Radio Jard.
0: Radio Jard.
4: To jest jedyne radio, którego słuchamy w domu.
5: Codziennie w pracy.
6: Fajna muzyka.
0: Radio Jard.
7: Największe hity.
8: Reklama.
9: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
12: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
13: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Towarowa 5A.
14: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
8: I po reklamie.
0: I wszystko gra
7: z Radiem Yard.

10.51 na zegarach w Radiu Yard. Największe hity w tym roku. Uczniowie z zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Białymstoku reprezentowali miasto w międzynarodowej rywalizacji Primary Schools Art Competition. W tegorocznej edycji pod hasłem My Region, My Life udział wzięły dzieci z 4 państw Unii Europejskiej. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył laureatom nagrody za udział w konkursie plastyczno-językowym skierowanym do europejskich szkół. Pierwsze miejsce dla Kornelii Bielach, drugie Jacek Kowalczyk, na trzecim uplasowała się Eliza Dobrogowska. Zespół szkolno-przedszkolny nr 4 otrzymał przy tej okazji tablet, który będzie stanowił uzupełnienie narzędzi dydaktycznych placówki i pozwoli tworzyć relacje z ważnych wydarzeń z życia szkoły. Podziękowania za zaangażowanie były, gratulacje sukcesów i powodzenia w rozwijaniu umiejętności plastycznych i językowych. Także życzenia trafiły do uczniów, a zdjęcia z przekazania nagród możecie sprawdzić na www.białystok.pl w wolnej chwili.

0: i wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
3: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
7: Świat okularów.
8: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
7: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
8: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
7: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
8: i minus 35% na szkła.
7: Świat okularów.
6: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów.

0: Pewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
1: Hanbut. I po reklamie. Minęła 11.
2: Kolejna edycja Up to Date Festival w jubileusz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i Dzień Dziecka w Ełku. Szymon Murawski, zapraszam. Up to Date Festival 2026 wraca do Białegostoku z muzyką elektroniczną. Białystok po raz 17 stanie się centrum muzyki elektronicznej za sprawą Up to Date Festival, który odbędzie się w ostatni majowy weekend. Wydarzenie zagości m.in. w Parku Lubomirskich oraz w Galerii Arsenał, gdzie zaplanowano koncerty na czterech scenach. Na uczestników czeka kilkudziesięciu artystów z Polski i zagranicy, reprezentujących różnorodne nurty muzyki elektronicznej. Festiwal od lat promuje niszowe brzmienia i nowe trendy, przyciągając miłośników alternatywnej sceny muzycznej. Wydarzenie jest silnie związane z przestrzenią miejską i odbywało się już w wielu nietypowych lokalizacjach Białegostoku. Organizację tegorocznej edycji wsparło miasto, przekazując na ten cel 700 tysięcy złotych. Milion zwrotów po kontrolach zwolnień przez ZUS. Białostocki Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował kontrolę zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2026 roku. Dzięki temu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciło ponad 1 100 000 zł. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzali również pracodawcy, którzy zatrudniali powyżej 20 ubezpieczonych. Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
3: ZUS ma ustawowy obowiązek weryfikować, czy zasiłki chorobowe trafiają do osób, którym rzeczywiście przysługują. Kontrole obejmują zarówno sposób wykorzystywania zwolnień lekarskich, jak i prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym kwartale 2026 roku oddział ZUS w Białymstoku przeprowadził blisko 3,5 tysiąca kontroli. Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosła 83 miliony 600 tysięcy złotych. Białostocki ZUS ujawnił liczne przypadki niewłaściwego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Najczęstszym nadużyciem pozostaje wykonywanie pracy u innego pracodawcy. Kontrolerzy odnotowali również przypadek chorego pracownika, którego zastali podczas naprawy samochodu w warsztacie.
2: W całym kraju w pierwszym kwartale roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 111 tysięcy kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Pogotowie stomatologiczne w Ełku. W Szpitalu Miejskim Promedica działa pogotowie stomatologiczne, a nowa usługa zapewnia dostęp do pomocy dentystycznej w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Świadczenia są realizowane w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji. Zakres pomocy obejmuje m.in. uśmierzanie bólu, usuwanie zębów oraz pomoc po urazach. Placówka nie realizuje z kolei zabiegów planowanych w ramach dyżurów. Usługi finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowa na świadczenia usług została zawarta do 2030 roku. 10 lat Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Podlaska placówka świętuje dekadę działalności, prezentując wystawę plenerową na rynku Kościuszki w Białymstoku. Ekspozycja ukazuje najważniejsze wydarzenia, inicjatywy oraz rozwój instytucji na przestrzeni ostatnich lat. Wśród prezentowanych materiałów znajdują się fotografie, archiwalia oraz wybrane eksponaty dokumentujące dorobek muzeum. Podczas otwarcia marszałek Łukasz Prokorem podkreślił znaczenie pracy muzealników i ich wkład w ochronę dziedzictwa regionu. Wystawa opowiada nie tylko o historii instytucji, ale także o ludziach zaangażowanych w jej codzienną działalność. Muzeum dysponuje bogatymi zbiorami liczącymi ponad 35 tysięcy obiektów oraz skansenem z 59 zabytkowymi budynkami. Integralną częścią działalności jest także Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia, promujący ochronę ptaków drapieżnych. Wystawę można oglądać bezpłatnie do 19 maja. Zarząd województwa podsumował 2 lata pracy. Intensywne 24 miesiące pracy zarządu to nie tylko ogrom zrealizowanych inwestycji, ale również wiele podjętych decyzji, które zmieniają region również w perspektywie długoterminowej. To także współpraca na szczeblu międzynarodowym i unijne dofinansowania, które wspierają mieszkańców Podlasia, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
4: W ciągu tych 2 lat zarząd województwa ogłosił prawie 200 naborów, z czego 93 to są nabory z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 103 nabory są to nabory w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku tych naborów wpłynęło ponad 1200 wniosków, które otrzymały dofinansowanie na kwotę 3 100 milionów złotych.
2: Ostatnie 2 lata to także ciągłe wsparcie na rzecz podlaskiej ochrony zdrowia. Największym beneficjentem w ostatnich 24 miesiącach było Białostockie Centrum Onkologii, mówi wicemarszałek Wiesława Burnos.
5: Środki finansowe, które pozyskały nasze szpitale, są bardzo duże, rekordowe i są niezagrożone. W czerwcu rozliczamy KPO na sumę 311 milionów. Białostockie Centrum Onkologii pozyskało 409 milionów złotych. Została podpisana umowa na budowę Breast Cancer Unit. Pani dyrektor Magdalena Borkowska podpisała tą umowę, wcześniej podpisała to pani minister.
2: Łącznie w latach 2024-2026 w ochronie zdrowia pozyskano dla podlaskich placówek łącznie 832 miliony złotych. Dzień Dziecka w Ełku. W stolicy Mazur odbędą się obchody Dnia Dziecka połączone z Dniami Miasta zaplanowane na 23 maja. Wydarzenie rozpocznie się paradą uliczną, która przejdzie ulicą Wojska Polskiego na plac Jana Pawła II. Następnie między 12 a 17 zaplanowano festyn rodzinny z licznymi atrakcjami. W programie przewidziano m.in. grę terenową oraz losowanie nagród dla uczestników. Główną atrakcją wydarzenia będzie koncert piosenkarki Blanki, który rozpocznie się o 17. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. Przed nami kolejne wydanie wiadomości sportowych. Przed nami końcówka sezonu w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok po ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. Rozpędzony Lech Poznań wydaje się ekipą, która z pewnością sięgnie po tytuł, a na cztery kolejki przed końcem sezonu mają przewagę 9 punktów nad Jagą. Białystoczanie, mimo że odpadli z Ligi Konferencji i Pucharu Polski, w lidze prezentują się miednie. W 5 ostatnich pojedynkach Duma Podlasie wygrała zaledwie raz, notując przy tym 2 remisy i 2 porażki. W ostatnich 4 meczach Jagiellonia zagra z wymagającymi rywalami, w tym Krakowem Częstochowa, GKS-em Katowice i Zagłębiem Lubin, a najbliższy mecz czeka nas 9 maja z Pogonią Szczecin. Jako że Jaga wciąż nie jest pewna gry w europejskich pucharach, ekipa Adriana Siemieńca każdy mecz musi potraktować jak finał, by ponownie móc rywalizować na międzynarodowych boiskach. Jagiellonia wraca do elity futsalu. Po 2 sezonach przerwy Jagiellonia Futsal Białystok ponownie awansowała do FOGO Futsal Ekstraklasy. W poprzednich rozgrywkach drużynie niewiele zabrakło do sukcesu, jednak tym razem cel został osiągnięty. Żółto-czerwoni zakończyli sezon na drugim miejscu, co dało im możliwość walki w barażach. W decydującym 2 meczu zmierzyli się z zespołem ESG Stanley Futsal Team Brzeg. Już pierwsze spotkanie wyraźnie pokazało przewagę Jagiellonii, która wygrała na wyjeździe aż 8-0. Rewanż tylko potwierdził dominację białostoczan, którzy zwyciężyli jeszcze wyżej, bo 11-1. W całym 2 meczu było to łącznie 19-1. Tym samym Jagiellonia przypieczętowała powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Bramki do zespołu zdobywali m.in. Surmiak, Kolesnikow, Kucharski oraz Dzienis. Zbliża się 13. PKO Białystok Półmaraton. Kolejna edycja tego wydarzenia zapowiada się jako jedno z najważniejszych eventów biegowych w Polsce. Od 9 do 10 maja stolica Podlasia ponownie stanie się areną sportowych emocji, przyciągając zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów. Bieg rozpocznie się przy Pałacu Branickich, a meta zlokalizowana będzie przy ratuszu na rynku Kościuszki. Trasa poprowadzi także przez tereny zielone i historyczne części miasta. W programie wydarzenia znajduje się również PKO Nocny Bieg na Piątkę, który przyciąga miłośników krótszych dystansów i dynamicznej rywalizacji. Zainteresowanie tegoroczną edycją jest rekordowe. Całość wydarzenia uzupełnią biegi towarzyszące, w tym bieg juniora oraz otwarty bieg śniadaniowy dla dzieci i mniej doświadczonych zawodników. Jubileuszowe biegi uliczne w Mońkach mimo niesprzyjającej pogody. W Mońkach odbyły się 25. Międzynarodowe Wiosenne Biegi Uliczne, które zgromadziły wielu uczestników. Na starcie pojawili się zarówno najmłodsi biegacze, jak i zawodnicy rywalizujący na dystansach 5 i 10 km. Tradycyjnie start i meta zlokalizowane były przy Szkole Podstawowej nr 2. W wydarzeniu uczestniczył także burmistrz Zbigniew Karwowski, który uhonorował organizatorów. Jubileusz uświetnili zaproszeni goście oraz orkiestra Dęta z Jasionówki.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
7: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
8: Dziś za dnia umiarkowana ilość chmur, ale z czasem będzie ich narastało. Przelotne opady deszczu, a miejscami nawet i burze zapowiadane są. Prognozowana suma opadów to około 10-15 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy regionu do 26 stopni na południu. Słaby i umiarkowany, okresami porywisty wiatr z kierunków południowych i wschodnich, a w czasie burzy wiatr będzie miał porywy nawet do 65 km na godzinę. Barometry pokazują w tej chwili 1007 hektopaskali. Biometr mamy niekorzystny. Dziś raczej będziemy średnio się czuli w związku z pogodą. Noc to dużo chmur, ale i przejaśnienia. No, gdzieniegdzie mogą się zdarzyć przelotne opady. Jutro zresztą także. W nocy od 8 do 13, a od 13 do 22 jutro zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
7: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
9: I wszystko gra
10: z Radiem Yard.
8: Jest 11.11, są największe hity w Radiu Yard. Patryk Śledź, hej, cześć, witam gorąco.

Miki podzielimy na pół w Radiu Yard największe hity. Kiedyś tabela PKO BP Ekstraklasy dzielona była na pół. Pamiętam jeszcze ten świetny czas, kiedy można było albo grać o mistrzostwo do końca, albo bać się spadku też do końca. No przy takiej płaskiej tabeli, jaką mamy w tym sezonie, no byłoby to możliwe naprawdę, żeby wiele drużyn było w bardzo trudnej pozycji. No ale przypomnijmy, Jagiellonia Białystok już w najbliższą sobotę o 17:30 grać będzie z Pogonią Szczecin na Horten Arenie w Białymstoku. Będzie to z pewnością bardzo trudne spotkanie. Ja przypominam tylko, Jagiellonia Białystok w tej chwili 46 punktów i czwarte miejsce po 30 spotkaniach. Na to liczymy, że 3 punkty tutaj wjadą. My bardzo tych 3 punktów potrzebujemy. Potem same trudne spotkania. Raków Częstochowa, który jest w tej chwili 5, GKS Katowice, który jest w tej chwili 3, więc my w takich kleszach pomiędzy nimi i na sam koniec Zagłębie Lubin, które także bardzo długo było na wysokich pozycjach w tabeli Ekstraklasy. No, jeżeli byśmy wszystko wygrali, a jeszcze może jakieś potknięcia po drodze, no to myślę, że spokojnie na podium byśmy wylądowali. Potknięcia innych drużyn oczywiście.

0: Reklama.
1: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
3: Sąsiad, co to za dach robisz?
4: A wziąłem trend od Blachotrapy w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
3: I co, długo czekałeś?
4: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
3: A rynny?
4: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
3: Serio?
4: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
3: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
4: I wszystko gra
5: z Radiem Yard.

0: Zaprasza Joanna Januszkiewicz.
1: Cześć, tu Joanna Januszkiewicz i podcast Gotuj z historią. Moi drodzy, dziś o chlebie. Chleb od wieków zajmuje w kulturze europejskiej miejsce szczególne. Nie jest tylko wyłącznie podstawowym produktem żywnościowym, lecz takim trochę nośnikiem znaczeń symbolicznych, religijnych i społecznych. Jest bardzo głęboko zakorzeniony w tradycji chrześcijańskiej oraz w takim codziennym doświadczeniu dawnych społeczeństw. W chrześcijaństwie, zobaczcie, chleb stanowi jeden z najważniejszych znaków sakralnych. Jest utożsamiany z ciałem Chrystusa, obecny w Eucharystii i licznych odniesieniach biblijnych. Na przykład od chleba powszedniego, który słyszymy w modlitwie Ojcze Nasz, po określenie Chrystusa jako chleba żywego, który zstąpi z nieba. I symbolika ta była utrwalana właściwie przez liturgię, kazania, pieśni i czyniła z chleba taki znak życia, wspólnoty i Bożej opatrzności. Ale równocześnie chleb funkcjonował jako jedno z podstawowych odniesień w języku potocznym i takim trochę myśleniu ekonomicznym. No bo zobaczcie, mówimy zarabiać na chleb, pracować na kromkę chleba. I te właśnie zwroty pokazują, że był on taką miarą przetrwania. A jak pomyślimy o takim wieku XVI, wieku XVII, to dostęp do zboża oznaczał bezpieczeństwo, czyli do zboża, tak i do chleba. Brak chleba oznaczał głód. I w tym sensie chleb łączy taką sferę sakrum i profanu. Był świętym znakiem, ale jednocześnie efektem ciężkiej pracy ludzkich rąk. Jeśli jednak zejdziemy z takiego poziomu symbolicznego, no i spojrzymy na chleb tak bardzo prosto. Zobaczymy cztery podstawowe składniki. Mąkę, wodę, sól, zaczyn albo drożdże. No i właściwie tylko tyle, a może aż tyle. No i z tej prostoty rodzi się coś tak niezwykłego. Zobaczmy. Mąka, czyli zmielone ziarno. Efekt pracy rolnika i młynarza. Woda to element życia. Sól dawniej była cenna jak srebro. No i proces fermentacji, czyli czas, cierpliwość, ale także jaka wielka przemiana. I te składniki muszą zostać połączone tak umiejętnie, we właściwych proporcjach. Muszą być wyrobione dłonią, pozostawione do wyrośnięcia, a następnie poddane działaniu ognia. No bo cóż, bez ciepła pieca nie ma chleba, bez ciepła dłoni nie ma ciasta, a bez ciepła serca nie ma troski o to, by ktoś ten chleb mógł zjeść. W dawnych domach wyrabianie chleba było taką czynnością niemal rytualną, no bo wymagało wiedzy, wymagało doświadczenia, no i wyczucia. Jeżeli zbyt krótko rosnące ciasto było, no to mogło opaść. Jeżeli był zbyt gorący piec, no to ten piec przypalał. A jeżeli był zbyt chłodny, no to nie dawał odpowiedniej struktury chleba. Chleb uczył zatem cierpliwości i pokory wobec natury. Można więc powiedzieć, że taki bochenek jest syntezą świata. Ziemi, wody, ognia, no i ludzkiej pracy. Jest też efektem współdziałania przyrody i człowieka. Czyli każda kromka niesie w sobie historię pola, młyna, pieca i wspólnot stołu. I może właśnie dlatego chleb tak mocno zakorzenił się w języku, w przysłowiach i w takim, no powiedzmy, systemie wartości. Bo był czymś więcej niż jedzeniem. Był doświadczeniem codzienności. Więc gdy następnym razem ukroicie kromkę chleba, pomyślcie przez chwilę o tej drodze, od ziarna do bochenka, o cieple pieca, o cieple dłoni i cieple serca i o historii, bo warto gotować z historią.
0: Gotuj z historią. Zaprasza Joanna Januszkiewicz.

0: Reklama. Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
0: I po reklamie.
2: I wszystko gra. Z Radiem Yard.

11.46 na zegarach w Radiu Jart, oczywiście największe hity, a przy okazji także wiadomości dotyczące naszego regionu. Uroczystości miejskie czekają nas przy okazji obchodów 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz święta Dzieci Wojny. Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny Wełku oraz Muzeum Historyczne Wełku zapraszają do udziału w uroczystościach, które rozpoczną się 8 maja w piątek o godzinie 10 od mszy świętej w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego Wełku, potem złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem w hołdzie poległym Polakom za wiarę i ojczyznę. O 11 spotkanie okolicznościowe w hali imienia Leszka Błażyńskiego przy Armii Krajowej. Tam będą przemowy, a potem krótkometrażowy film Historia pewnej wyspy. Do tego występ uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku. 81. rocznica, na nią zapraszają m.in. urzędnicy miejscy na www.ełk.pl. Pełna rozpiska tego, co będzie się działo. A 8 maja, dlatego że w Berlinie właśnie wtedy podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy.

0: Wszystko gra. Z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina nalekam, ta ze słoneczkiem.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie. Jest 12.
7: Program Pokonać Bezdomność w regionie, wścieklizna w stolicy Podlasia i list intencyjny w sprawie Białostockiej Kliniki Weterynaryjnej. Szymon Murawski, zapraszam. Pokonać bezdomność w 2020.

0: 2026 roku w województwie podlaskim kontynuowane są działania mające na celu walkę z bezdomnością, opierające się głównie na rządowych środkach z programu Pokonać Bezdomność. W związku z tym podlaskie organizacje pozarządowe otrzymały znaczące dofinansowania na wsparcie osób w kryzysie, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
1: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności, Pokonać Bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 4 instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie: Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spesalvi oraz Monar.
0: Środki trafiły do organizacji pozarządowych, które prowadzą schroniska, jadłodalnie i punkty pomocy oraz bezpośrednio angażują się w walkę z bezdomnością. Nielegalne paliwo przejęte przez KAS. Ponad 31 tysięcy litrów oleju opałowego przewożonego pod przykrywką innego towaru zatrzymali w Budzisku funkcjonariusze służby celno-skarbowej z podlaskiej KAS. W cysternie ciężarówki zamiast deklarowanego w dokumentach oleju smarowego znajdował się olej opałowy, mówi komisarz Maciej Czarnecki.
2: Ciężarówkę jadącą z Łotwy zatrzymali do kontroli na trasie S61 przy granicy z Litwą funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska. Badania próbek przewożonego towaru przeprowadzone w mobilnym laboratorium paliw ciekłych podlaskiej KAS oraz w laboratorium celnym w Koroszczynie wykazały, że zatrzymany ładunek to olej opałowy, którego przewóz między państwami Unii Europejskiej powinien odbywać się w systemie przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych. Cysternę z olejem zajęto do wszczętego postępowania karnego skarbowego. Należny podatek akcyzowy za zabezpieczone paliwo to prawie 58 tysięcy złotych.
0: Za przemieszczanie wyrobów akcyzowych bez wymaganej dokumentacji organizatorom transportu grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności. Bezpłatne badanie znamion w Choroszczy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań znamion w ramach akcji profilaktycznej Badaj Łatki. Wydarzenie odbędzie się 11 maja na rynku 11 listopada między 10 a 16. Specjaliści w mobilnym gabinecie przeprowadzą badania dermatoskopowe oceniając ryzyko nowotworów skóry. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną informację zwrotną oraz ewentualne zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki. Udział w akcji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Wścieklizna w Białymstoku. Pierwszy przypadek od lat. W stolicy Podlasia potwierdzono przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia. Martwy jenot znaleziony w pobliżu ulicy Jacka Kuronia był zakażony wirusem, co potwierdziły badania laboratoryjne. To pierwszy taki przypadek w województwie podlaskim od około 10 lat. Służby weterynaryjne informują, że nie wykryto dotąd kolejnych ognisk choroby. Mieszkańcom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z dzikimi zwierzętami. Kluczowe jest także szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz unikanie dotykania nieznanych zwierząt. W przypadku pogryzienia należy niezwłocznie przemyć ranę i skontaktować się z lekarzem. Ponad 15 milionów złotych na edukację włączającą w Suwałkach. Zwiększenie dostępności nauki, wyrównanie szans uczniów oraz poprawa jakości kształcenia to główne założenia projektu, który będzie realizowany w 30 placówkach z Suwałki okolic. Inicjatywa, na którą podpisano umowę, obejmuje wszystkie placówki w mieście i gminie, a co za tym idzie, każdy tego potrzebujący będzie miał zapewnione wsparcie, mówi marszałek Łukasz Prokoryn.
3: Nasza wspólna odpowiedzialność jako władz województwa, ale także władz naszych małych ojczyzn, aby wszyscy w naszych podlaskich szkołach czuli się w sposób bezpieczny, aby mogli się rozwijać, mogli się też w sposób indywidualny kształcić, czyli edukacja włączająca. Cała wartość całego projektu to jest 16,5 miliona złotych. W ramach tego projektu będą zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, także pomoc psychologiczna, pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, także szkolenia dla naszych nauczycieli, ale także wsparcie infrastrukturalne w kilku szkołach, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły z tych różnych przeszkód infrastrukturalnych korzystać. Ten projekt, szanowni państwo, wpisuje się w pewną też strategię województwa podlaskiego. My jako województwo pierwsze w Polsce przystępujemy do pewnego pilotażu, w którym będziemy jako i Urząd Marszałkowski, ale też wszystkie nasze instytucje przygotowani na obsługę klienta z niepełnosprawnością niewidzialną.
0: Przedsięwzięcie koncentruje się na edukacji włączającej, czyli podejściu uwzględniającym potrzeby każdego ucznia, w tym tych wymagających dodatkowego wsparcia. Zaplanowano objęcie nim ponad 3 tysięcy uczniów oraz przeszło 300 nauczycieli. Podpisano list intencyjny w sprawie powstania kliniki weterynaryjnej w Białymstoku. W stolicy Podlasia planowana jest budowa nowoczesnej kliniki weterynaryjnej na terenie Uniwersytetu. Podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli władz i uczelni stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji inwestycji. Projekt ma wspierać rozwój regionu oraz zachęcać młodych ludzi do pozostania na Podlasiu. Klinika będzie integralną częścią zaplecza dydaktycznego dla planowanego kierunku weterynarii. Obiekt ma oferować kompleksowe usługi, od diagnostyki po leczenie zwierząt, także w trudno dostępnych obszarach. Planowana powierzchnia budynku przekroczy 4000 m2 i obejmie m.in. sale operacyjne oraz przestrzenie rehabilitacyjne. Inwestycja ma również znaczenie dla rolnictwa oraz bezpieczeństwa sanitarnego w regionie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
5: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresowo także duże, przelotne opady deszczu, a miejscami burze, także z gradem. Prognozowana suma opadów do około 10-15 mm, temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do 26 stopni na południu. Słabe i umiarkowane, okresami porywisty wiatr z kierunków południowych i wschodnich, a w czasie burz wiatr w porywach do około 65 km na godzinę. Noc to dużo chmur, niższe wartości na termometrach, ale nadal wysokie, bo od 8 do 13 stopni, jutro będziemy mieli od 13 do 22 i ponownie przelotne opady, a na razie korzystajmy ze słońca. W Białymstoku mamy go dużo.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
5: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
7: I wszystko gra
8: z Radiem Yard.
6: 12.07 w Radiu Yard. Największe hity. Patryk Śledź, cześć, witam gorąco.

Mamy 12.12 w Radiu Yard. Mamy też największe hity, a do tego wiadomości dotyczące naszego regionu także dla was mamy. No i właśnie, skoro o tych wiadomościach rozmawiamy, no to nie wolno zapomnieć o tym, że w województwie podlaskim są kolejne dofinansowania dla przeróżnych klubów sportowych w ramach ministerialnego programu pod tytułem ABC Ruchu. Będą zajęcia organizowane przez trzy białostockie, a także przez gminę Grabówka. Kluby sportowe wywodzące się z Białegostoku właśnie i z Grabówki. Mowa tutaj o klubie sportowym Stoczek 45 Białystok, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej SGA, czy Uczniowskim Atletycznym Klubie Sportowym Podlasie oraz Uczniowskim Lodowym Klubie Sportowym Grabowianka w Grabówce. Te wszystkie zespoły otrzymały spore pieniądze. W sumie ponad 270 zainteresowanych udziałem w programie otrzymało w całej Polsce 10 milionów złotych i będą organizować te kluby ćwiczenia profilaktyczne dotyczące wad postawy, nadwagi czy otyłości.

0: Reklama.
1: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
2: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu Dziesiątka, Twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu Dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K Choroszcz.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
6: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
5: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
6: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
5: A papierologia?
6: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
5: Serio? To dawaj kontakt.
6: Promień Energii. 530 944 444.
7: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
0: I po reklamie.
10: I wszystko gra
11: z Radiem Yard.

To jest Radio Yard i to są największe hity After Party i zawsze moja wina 12.27, Free to Love już teraz, a później fajnie kulturalnie, Maja Barwicka.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza na wystawę jubileuszową Między Niebem a Ziemią, przygotowaną z okazji 55-lecia pracy twórczej podlaskiego rzeźbiarza ludowego Dionizego Purty. Wystawę będzie można oglądać do 16 czerwca. Dionizy Purta to twórca obdarzony bogatą wyobraźnią plastyczną, zaliczany do najciekawszych polskich rzeźbiarzy ludowych. Tworzy rzeźby konstruowane z wielu elementów, fragmentów gałęzi, desek i struganych detali. W jego twórczości pojawiają się fantastyczne ptaki, zwierzęta, anioły, madonny i kapliczki, a prace wyróżniają się charakterystyczną barwną polichromią. Artysta od lat pozostaje bardzo aktywny twórczo, a jego prace trafiają do kolekcji sztuki ludowej w kraju i za granicą. Za dorobek artystyczny i działalność na rzecz kultury ludowej regionu w 2018 roku otrzymał nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Burmistrz Michałowa oraz jednostki OSP z gminy Michałowo zapraszają 9 maja o godzinie 15 na rodzinny festyn z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie odbędzie się na placu OSP w Jałówce. W programie przygotowano liczne atrakcje dla całych rodzin. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli zobaczyć prezentację wozów ratowniczych i stoiska służb mundurowych, a także skorzystać ze strefy gastronomicznej. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, konkursy i animacje. Wieczorem odbędzie się część muzyczna wydarzenia. Na scenie wystąpią Zorka i As, a także Kalaski, Czerwone Szpilki oraz Edyta i Krzysztof. Całość zakończy zabawa taneczna z DJ-em. Organizatorami wydarzenia są gmina Michałowo, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Koło Gospodyń Wiejskich Jałówki z Jałówki oraz jednostki OSP Jałówka, OSP Michałowo i OSP Szymki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Yard.
1: Fajnie kulturalnie w Radio Yard.
2: Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 10 maja o godzinie 18 na koncert kameralny w Dolnym Foyer. Wydarzenie będzie prezentacją laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej w Suwałkach. Konkurs należy do ważnych wydarzeń promujących młodych śpiewaków, dając im możliwość rozwoju artystycznego oraz zdobywania doświadczenia scenicznego. Koncert laureatów stanowi okazję do zaprezentowania talentów wyróżnionych w ostatnich edycjach wydarzenia. Koncert skierowany jest do miłośników muzyki klasycznej oraz wszystkich, którzy chcą poznać młode talenty sceny wokalnej.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza 10 maja o godzinie 18 do klubu Fama na koncert Tubis Trio w ramach cyklu Jazz na boku. Tubis Trio to cenione trio jazzowe, które od 2008 roku tworzą Maciej Tubis, Marcin Lamch oraz Przemek Pacan. Zespół wykonuje autorskie kompozycje oparte na improwizacji czerpiącej z jazzu, ale otwartej na różnorodne inspiracje i muzyczne poszukiwania. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie okazją do wysłuchania zarówno nowych utworów, jak i wybranych kompozycji znanych z wcześniejszych wydawnictw zespołu. Po 3 albumach studyjnych trio powróciło niedawno z nowym materiałem, zarejestrowanym na płycie Live in Łódź, która łączy premierowe kompozycje z koncertowymi interpretacjami wcześniejszych utworów. Występ wpisuje się w cykl prezentujący najciekawsze zjawiska na współczesnej scenie jazzowej i skierowany jest do miłośników muzyki improwizowanej oraz kameralnych koncertów.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Nie Teatr w Białymstoku zaprasza 9 maja na koncert Złote Przeboje Polskiej Piosenki. Wieczór pełen melodii, które od lat towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy. To muzyczna podróż do świata utworów, które nie tracą swojej siły i aktualności. W programie znajdą się piosenki takich twórców jak Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta, Anna Jantar czy Czesław Niemen, a także wielu innych artystów, którzy na stałe zapisali się w historii polskiej muzyki. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie spotkaniem z emocjami, od radości i nostalgii po wzruszenie. Znane i lubiane utwory zabrzmią w nowych aranżacjach, zachęcając publiczność do wspólnego śpiewania i powrotu do muzycznych wspomnień. Na scenie wystąpi Natalia Lubrano, artystka o charakterystycznym głosie i bogatym doświadczeniu scenicznym. Towarzyszyć jej będą muzycy Bartosz Krzywda, Tomasz Imienowski oraz Michał Lasota. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników polskiej piosenki, zarówno tych, którzy chcą powrócić do ulubionych utworów, jak i tych, którzy odkrywają je na nowo.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl

0: Reklama.
1: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Sąsiad, co to za dach robisz?
3: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
2: I co, długo czekałeś?
3: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
2: A rynny?
3: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
2: Serio?
3: Serio, sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
2: CDD Polska, Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska, Białystok, ulica Elewatorska 29.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
13: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga, przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
0: I po reklamie.
14: I wszystko gra.
15: Z Radiem Yard.

0: To jest Radio Yard i to są największe hity. Dziś matura z języka angielskiego, ostatnia z matur na poziomie podstawowym, no nie licząc tych ustnych. I wśród zdających w Białymstoku mistrz Portugalii Oskar Pietuszewski z FC Porto przyjechał prosto z portugalskich boisk po to, żeby maturę swoją zdać. Młody chłopak, niezwykle utalentowany, którym zachwyca się w zasadzie nie tylko Polska, ale i cała Europa. No to jak mu poszło? Czy coś go zaskoczyło na dzisiejszych maturach?
1: Nie, ćwiczę angielski, to wiadomo, no na co dzień się posługuje tym językiem, to na pewno nie było nic ciężkiego, ale wiadomo, zawsze trzeba być przygotowanym. Ale nie, nic mnie nie zaskoczyło. Wydaje mi się, że byłem dobrze do tego przygotowany i myślę, że będzie pozytywny. Ale angielski rozszerzony, to na to padło. A ustne wiadomo, to polski i angielski, także już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubę dokręcić. Dzisiaj mam lot i jeszcze zostały nam dwa mecze do końca, które są bardzo ważne i zrobimy wszystko, żeby je wygrać. Przyjdzie czas na świętowanie, ale jeszcze trzeba do końca sezonu popracować i udamy się na urlopy. Gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu, czy to jest na boisku, to jest fokus od razu, to co jest na boisku, a to co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego. Z tęskniłem się troszkę, nie powiem, że nie. Wiadomo, moje miasto rodzinne, tu mam znajomych, tu mam rodzinę, także cieszę się, pogoda nam dopisuje, także cieszę się i niedługo tak naprawdę też wracam.
0: Rozmowy z Oskarem Pietuszewskim możecie także posłuchać w naszych mediach społecznościowych, na naszym radiowym Facebooku oraz Instagramie. Zajrzyjcie tam w wolnej chwili, a ja tylko tak przypomnę, skoro przy piłce nożnej jesteśmy, w najbliższą sobotę kolejny mecz Jagiellonii-Białystok, bo Oskar Pietuszewski Jagiellonii-Białystok wychowankiem jest. Najbliższa sobota, rezerwujcie sobie czas na Hortan Arenie.

0: i wszystko gra z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
3: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
4: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Świat okularów.
7: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
6: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
7: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
6: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
7: i minus 35% na szkła.
6: Świat okularów.
1: I po reklamie. Jest 13.
8: Sukces młodych muzyków z Bielska. 11 milionów na OZE w regionie i Laboratorium VAT Mowy i Wymowy. Szymon Murawski, zapraszam. Sukces młodych muzyków z Bielska Podlaskiego. Zespół Subdominanta z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Bielsku Podlaskim odniósł sukces podczas ogólnopolskiego festiwalu w Kaliszu. Młodzi artyści zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu Aranżacja Fest 2026, prezentując wysoki poziom artystyczny. W wydarzeniu udział wzięły zespoły z całej Polski, w tym doświadczeni wykonawcy sceniczni. Uczniowie zaprezentowali autorski utwór oraz własną aranżację znanej piosenki. Jury doceniło ich potencjał oraz różnorodność instrumentalną składu. Udział w festiwalu był dla młodych muzyków okazją do zdobycia doświadczenia i rozwijania umiejętności.

0: trakcie pobytu uczestniczyli także w warsztatach prowadzonych przez specjalistów. Ponad 11 milionów złotych na OZE i nowoczesne przedszkole w regionie. Dzięki wsparciu powstaną instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii na budynkach użyteczności publicznej, w szpitalach, szkołach oraz w przedsiębiorstwach. Znacząco obniży to koszty funkcjonowania instytucji i zwiększy ich niezależność energetyczną. Ponadto w planach jest także utworzenie nowoczesnego placu zabaw przy nowym przedszkolu, który otrzyma także pełne wyposażenie i zaplecze gastronomiczne, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
1: Środki na odnawialne źródła energii, ale także na bardzo nowoczesne przedszkole w Michałowie. Te umowy, które podpisujemy, to jest jedna z najczęstszych momentów w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy te środki możemy przekazywać i cieszyć się, że one trafiają do naszych podlaskich miejscowości i miasteczek.
2: No akurat w naszym przypadku jest to bardzo znaczne dofinansowanie, prawie 2 miliony złotych. Jest to na wyposażenie przedszkola. Raz inwestycja bardzo duża, bo sama budowa przedszkola to około 12 milionów złotych. Ale żeby dzieci się wprowadziły, żeby miały odpowiednie warunki, no to musi być też wyposażenie. A że będzie to wyjątkowe przedszkole, bo jest budowane w technologii pasywnej, zielonym dachem. Także w środku będzie fikoland, zarówno dla dzieci tych młodszych, jak też ze starszych oddziałów przedszkolnych.
0: Dodaje burmistrz Michałowa Marek Nazerko. Budowane przedszkole ma być jednym z bardziej nowoczesnych w naszym regionie. Z kolei łączna wartość projektów OZE wynosi niemal 17 milionów złotych, a dofinansowanie z funduszy europejskich przekracza 9 milionów. Laboratorium wad mowy i wymowy. W Białymstoku uruchomiono specjalne laboratorium imienia doktora Antoniego Balejki, które będzie wspierać logopedów pracujących z dziećmi. Placówka działa w Białostockim Centrum Edukacji i ma służyć jako miejsce konsultacji najtrudniejszych przypadków. Logopedzi z miejskich przedszkoli nadal prowadzą badania przesiewowe, a w razie potrzeby kierują dzieci do poradni specjalistycznych. Nowe laboratorium ma jednak umożliwić dokładniejszą diagnozę i wymianę doświadczeń między specjalistami. Patron placówki, Antoni Balejko, to uznany autorytet w dziedzinie logopedii i autor licznych publikacji. Podczas otwarcia zaprezentowano jego dorobek naukowy oraz podkreślono znaczenie wczesnej nauki poprawnej mowy. Inicjatywa wpisuje się w obecne działania miasta na rzecz wsparcia rozwoju dzieci i podnoszenia jakości edukacji. Próba wręczenia łapówki policjantowi. Mężczyzna próbował wręczyć policjantowi 10 tysięcy złotych łapówki, by uniknąć kary. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej, gdy okazało się, że jest poszukiwany. Funkcjonariusze zatrzymali zarówno kierowcę, jak i pasażera. Jeden z nich miał do odbycia karę więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Propozycja korupcyjna zakończyła się kolejnym zarzutem. Mężczyzna trafił do aresztu i grozi mu do 10 lat więzienia. Jubileusz grupy Aktywni 50+. W Wasilkowie odbyły się obchody dziesięciolecia grupy Aktywni 50+, a inicjatywa skupia osoby starsze angażujące się w życie społeczne i kulturalne. Podczas uroczystości zaprezentowano dotychczasowe działania grupy, w tym warsztaty i wyjazdy integracyjne. Nie zabrakło także występów artystycznych przygotowanych przez uczestniczki. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych. Wręczono pamiątkowe dyplomy i podziękowania za działalność społeczną. Jubileusz był okazją do wspomnień oraz planowania kolejnych inicjatyw. Grupa od lat aktywnie wpływa na integrację mieszkańców. Zatrzymanie podejrzanego o przestępstwa wobec małoletniej. Policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec 10-letniej dziewczynki. Sprawa dotyczyła kontaktów nawiązywanych przez internet oraz przesyłania treści pornograficznych. W działania zaangażowane było także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Podczas przeszukania zabezpieczono sprzęt elektroniczny zawierający materiały dowodowe. Podejrzany usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Inwestycje w szpitalu w Łapach. Szpital powiatowy realizuje kolejne inwestycje mające poprawić jakość usług medycznych. Trwa obecnie przebudowa oddziału ginekologicznego, który powstanie na ostatnim piętrze budynku. Placówka pozyskała także nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny dzięki funduszom unijnym. Nowe urządzenia umożliwią skuteczniejszą terapię pacjentów z różnymi schorzeniami. Dodatkowo podpisano umowę na instalację fotowoltaiki i magazynów energii. Inwestycja ma ograniczyć koszty energii i zwiększyć efektywność funkcjonowania szpitala. Całkowita wartość projektu przekracza 800 tysięcy złotych.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
5: Dziś za dnia raczej umiarkowana ilość chmur. O poranku mieliśmy sporo słońca, ale te się powoli nam chowa i zastępuje ją właśnie taka pochmurna aura. Przelotne opady deszczu, a miejscami burze, także z gradem, zapowiadane są przez synoptyków. Temperatura maksymalna dziś od 18 stopni na północy do 26 stopni Celsjusza na południu. Słabe i umiarkowane, okresami także porywisty wiatr z kierunków południowych i wschodnich, a w czasie burz możliwy wiatr w porywach do około 65 km na godzinę. I te burze mogą wystąpić tak w Podlaskiem, jak i w Warmińsko-Mazurskiem. Noc to zanikające już burze, przelotne opady, ale i większe przejaśnienia mają się zdarzyć. Temperatura od 7 do 14 od północy do południa. Jutro kolejne takie deszczowe, nazwijmy to popołudnie, właśnie zapowiada nam się. Od 13 do 23 stopni, przynajmniej tyle, że będzie względnie ciepło.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
4: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: I wszystko gra
7: z Radiem Yard.
5: Mamy 13.07, mamy też największe hity w Radiu Yard. Patryk Śledź, dzień dobry, cześć i czołem.

Mamy 13.12, mamy też największe hity w Radiu Jarta, a oprócz nich także wiadomości dotyczące naszego regionu. Dzisiaj w ramach audycji A Moje Miasto to Białystok gościliśmy zastępcę prezydenta Białegostoku Tomasza Klima. Ten opowiedział nam o tym, że Białystok stawia na rowery i konsekwentnie rozwija infrastrukturę rowerową. Obecnie w Białymstoku mamy ponad 173 km ścieżek rowerowych, a jeżeli chodzi o ten rok, oddanie kolejnych 9 km jest w planach, między innymi wzdłuż ulic Popiełuszki, Branickiego, Dolistowskiej czy Baranowickiej. Miasto ponadto inwestuje także w poprawę bezpieczeństwa, a mianowicie w czerwone pasy rowerowe przy skrzyżowaniach, nowe oświetlenie i sygnalizację świetlną także dla rowerzystów, a do tego wiaty rowerowe i stacje napraw. Rozwój infrastruktury odbywa się także przy współpracy z mieszkańcami, co istotne. Między innymi w ramach budżetu obywatelskiego oraz spotkanie z prezydentem zgłaszane są przeróżne uwagi. Posłuchajcie całej rozmowy z Tomaszem Klimem na naszej stronie radiojart.pl.

0: Reklama.
1: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x 500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: I wszystko gra.
6: Z Radiem Yard.

Powerplay w Radiu Yard. Najpiękne, moi drodzy. A także kolejne wiadomości dotyczące naszego regionu dla was mamy, więc dobrze by było, żebyście przysiedli przy radioodbiornikach, no i skorzystali z tego, że jest okazja dowiedzieć się czegoś naprawdę interesującego. A z pewnością w naszym regionie, czy to w Białymstoku, czy to w Ełku, czy też w Bielsku Podlaskim, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Na przykład wystartowała inkubacja drugiego cyklu innowacyjny MOF Ełk. Startup Hub. Park naukowo-technologiczny w Ełku wyłonił 9 firm, które w tym cyklu programu pod okiem menadżerów i opiekunów rozwiną swoje biznesy. Projekt skierowany do mikro i średnich przedsiębiorstw z całego województwa warmińsko-mazurskiego, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wszystko po to, żeby umożliwić skuteczne zarządzanie i skalowanie działalności tym firmom. Całkowita wartość projektu to 2 miliony 770 tysięcy złotych, z czego ponad 2 miliony 250 tysięcy to kwota dofinansowania z funduszy europejskich. No oby się przydało i faktycznie mieszkańcy i firmy same w sobie skorzystały.

0: Wędrówki po regionie.
1: Dziś wyruszam do plonki kościelnej, ale tym razem do źródła na Łasku. Bardzo często zdarza się mi, że zanim odwiedzam jakieś ciekawe wsie, miasta czy też owiane historią miejsca, to dociekliwie staram się poznać etymologię nazwy tych miejscowości czy miejsc. Nie inaczej było i w przypadku, gdy wyruszyłem do plonki kościelnej w gminie Lapy, aby poznać tę wieś, no owianą już legendami mnóstwa cudownych uzdrowień, a także łask płynących ze słynnego obrazu Matki Bożej w chwale wniebowzięcia, znajdującego się w tamtejszym neogotyckim kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Wśród kilku opinii, które znalazłem w zasobach internetu, najbardziej bliskie jest mi wyjaśnienie, że plonka to nazwa topograficzna, zaczerpnięta od cech tamtejszego, no, malourodzajnego gruntu, albo też ubogiej flory, no a ten wyraz plonny w języku staropolskim podobno oznaczał, że coś jest jalowe albo puste, krótko mówiąc, bez wyrazu. Wśród również staropolskich sadowników, a także i leśników, słowo plonka oznaczało z kolei leśne drzewo owocowe, zwane często także i obecnie dziczką. Natomiast przymiotnik kościelna już od VI wieku oznaczał, że taka wieś lub miejsce pierwotnie było własnością plebana. Wiemy już także, że w plonce kościelnej, szczególnie w latach 1673-1785, zdarzały się liczne i często nadprzyrodzone zjawiska cudownych uzdrowień albo otrzymania przez modlących się, no, takich jakichś szczególnych łask bożych. I to aż w 915 udokumentowanych przypadkach. I jak gdyby było tego mało, to w tym samym czasie, gdy przed obrazem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny rozpoczęły się dziać cuda, to na lące, nazywanej w potocznym tam języku miejscowym na Lasku, lące odległej, no, mniej więcej około kilometra od tej świątyni, niespodziewanie pojawiło się krniczne źródło z równie podobno nadprzyrodzonymi właściwościami. Ci, którzy obmywali w tym źródle swoje chore części ciała, no albo też pili tam czerpaną z tego źródła wodę, często również podobno doznawali łask uzdrowień lub spełnienia wnoszonych próśb do Matki Boskiej. Od wielu już lat miejsce wypływu tej cudownej źródlanej wody obudowane jest studzienną cembrowiną z mosiężnym takim eleganckim kranem do jej swobodnego pobierania przez wiernych. Na szczycie studni, przykrywającej źródło, umieszczona jest figura Najświętszej Maryi Panny, która jakby zaprasza wiernych pod swoją opiekę. Plonka kościelna, no niby zwykła, podlaska wieś, ale proszę Państwa, ileż jest w niej niezwykłych, godnych miejsc jej zobaczenia, do czego Państwa zachęcam.
0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezo rąbek od Hanwood. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanwood w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezę rąbek.
2: Hanwood.
3: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Rosły Kolonia 1K. Choroszcz.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
1: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
12: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na... Helios.

0: a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
3: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
2: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
3: Będziecie? Bądźcie.
2: Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
4: I po reklamie.
2: I wszystko gra
3: z Radiem Yard.

Mamy 13.46, mamy też największe hity w Radiu Jart. A skoro o największych hitach, no to rozmawiamy także i o wiadomościach dotyczących naszego regionu. W Bielsku Podlaskim takie zdarzenie, które mogło zakończyć się naprawdę niebezpiecznie. Na jednym z przystanków autobusowych mężczyzna zerwał z szyi krzyżyk dla zakonnicy. W Bielsku Podlaskim wyrzucił go na ulicę, zatrzymali go już funkcjonariusze. Przystanek autobusowy przy ulicy Adama Mickiewicza. Z zaskoczenia podobno sytuacja się zadziała. Siostra podniosła krzyż i poinformowała służby mundurowe o tym, do czego doszło. Mężczyzna schował się w autobusie, później uciekł z tego autobusu, gdy usłyszał, że goni go policja. Następnie w Bielsku Podlaskim już trafił na komisariat. Usłyszeć ma zarzuty obrazy uczuć religijnych, za co grozi mu do 2 lat więzienia. Temu mężczyźnie no chyba warto, specjalnie nie było.

0: nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
4: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
5: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Bo tynk to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
6: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autokras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
7: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny Zippe. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny Zippe daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym Zippe. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zippe. Prąd nas kręci.
8: I po reklamie. Minęła 14.
9: Kolejna edycja Pomostu w przyszłości. Nowe ograniczenia sprzedaży alkoholu w Ełku i podrobione akcesoria przejęte przez Podlaską KAS. Szymon Murawski, zapraszam. Rusza kolejna edycja Pomostu w przyszłości. Przed nami kolejna edycja konkursu promującego najlepsze przykłady współpracy, nauki i biznesu. Głównym celem inicjatywy jest wspieranie oraz promowanie tego typu współpracy, a także popularyzacja wdrażanych innowacji, które mają realne znaczenie dla rozwoju gospodarki i regionu, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
10: Konkurs Pomosty Przyszłości finansowany z naszego programu regionalnego nagradza to, co jest najważniejsze dla rozwoju naszego województwa i jego mieszkańców, czyli współpracę świata biznesu i świata nauki. Nagradzane są dobre praktyki w czterech kategoriach. Pomoc do biznesu dla instytucji naukowej, pomoc dla biznesu dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki i świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
9: Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 września. Laureaci zostaną wyłonieni

0: przez kapitułę i nagrodzeni podczas gali zaplanowanej na grudzień 2026 roku. Nowe ograniczenia sprzedaży alkoholu w Ełku. Od 14 maja w mieście zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu. Ograniczenie obejmuje godziny od 22 do 6 i dotyczy wszystkich punktów sprzedaży detalicznej. Regulacja obejmuje sklepy spożywcze, markety oraz stacje paliw posiadające odpowiednie zezwolenia. Wyjątek stanowią lokale gastronomiczne, gdzie alkohol spożywany jest na miejscu. Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta i ma zastosowanie na terenie całego Ełku. Przedsiębiorcy zostali poinformowani o zmianach i otrzymają stosowne wytyczne. Celem wprowadzenia ograniczeń jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podlaska Kas przejęła podrobione akcesoria do produkcji papierosów. Ponad 5,5 miliona sztuk podrobionych kartonów do papierosów oraz niemal 500 rolek z owijkami do filtrów z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanej marki tytoniowej przejęły służby z regionu. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 1 000 000 zł, mówi komisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.
1: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska zatrzymali do kontroli na trasie S61 dwie ciężarówki, które wjechały z Litwy do Polski. W wyniku rewizji mundurowi znaleźli w obu ich naczepach podrobione akcesoria do produkcji papierosów. W ciężarówce kierowanej przez 49-letniego Białorusina znajdowało się 2 miliony kartonów do papierosów oraz niemal 500 000 rolek z korkowymi owijkami do filtrów papierosowych, nielegalnie oznaczonych znakami towarowymi znanej marki tytoniowej. W drugim skontrolowanym samochodzie ciężarowym, za kierownicą którego zasiadał 37-letni obywatel Rumunii, mundurowi odkryli ponad 3,5 miliona sztuk podrobionych opakowań kartonowych kolejnych dwóch firm produkujących papierosy. W sprawie zostało wszczęte śledztwo, które pod nadzorem prokuratury rejonowej w Suwałkach prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.
0: Za oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Koniec współpracy z wykonawcami żłobka i fontanny przez rażące opóźnienia na budowach. Miasto Białystok odstąpiło od 2 umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem jest rażąca bezczynność firm oraz opóźnienia, które w przypadku placówki opiekuńczej oznaczają utratę niemal 17 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto zapowiada walkę o odszkodowania przed sądem i deklaruje pełne wsparcie dla rodziców dzieci, które miały rozpocząć edukację w nowym żłobku. Mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.
2: Decyzja trudna, dlatego że byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy realizacji 2 inwestycji, mimo że podjęliśmy naprawdę bardzo dużo działań mających na celu uratowanie tych inwestycji. No ale tak, pierwsza umowa, która została rozwiązana, to umowa na budowę fontanny multimedialnej w Parku Planty, a druga umowa to rozwiązana umowa na budowę żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Informujemy o tym tak szeroko też szczególnie dlatego, że budowa żłobka to przede wszystkim mieszkańcy, najmłodsi mieszkańcy, dlatego chcemy głośno powiedzieć, co ich czeka i jaką formułę tutaj proponujemy.
0: Decyzja o zakończeniu współpracy z wykonawcami zapadła po miesiącach prób ratowania inwestycji przez stronę miejską. Rodzice dzieci, które zostały zapisane do żłobka na Kawaleryjskiej, nie muszą martwić się o miejsce. Wszystkie zgłoszone do placówki dzieci znajdą się w żłobkach prowadzonych przez miasto Białystok. Rusza nabór do nowego żłobka w Wasilkowie. W mieście rozpoczęto rekrutację pracowników do nowego powstającego żłobka miejskiego przy ulicy Kruczej. To szansa na współtworzenie od podstaw placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Poszukiwani są pracownicy na różne stanowiska, w tym dyrektor, opiekunowie, pielęgniarka oraz pracownicy administracyjni. Łącznie przewidziano do kilkunastu miejsc pracy w zależności od liczby przyjętych dzieci. Planowany termin rozpoczęcia pracy przypada na lipiec lub sierpień 2026 roku. Kandydaci powinni złożyć dokumenty aplikacyjne do połowy maja zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniach. Nietypowa interwencja. Policjanci uratowali młodego jelonka. Policjanci z Chojnówki interweniowali w nietypowej sprawie dotyczącej młodego zwierzaka. Jelonek został zauważony na ulicy Białostockiej, gdzie najpierw przebywał na stacji paliw, a następnie przemieścił się w okolicy sklepu. Funkcjonariusze znaleźli przestraszone zwierzę i przez około 2 godziny sprawowali nad nim opiekę. W tym czasie zapewnili mu wodę i pożywienie, dbając o jego bezpieczeństwo. Na miejscu przybyli przedstawiciele koła łowieckiego Żubr, którzy przyjęli opiekę nad jelonkiem. Okazało się, że zwierzę ma zaledwie około 2 tygodni. Po krótkiej rekonwalescencji zostało przewiezione do rezerwatu pokazowego Żubrów.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
5: Jest bardzo ciepło, 24 stopnie w Białymstoku, 25 w Bielsku Podlaskim, Zatowałku tylko 19. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Dzisiejsze popołudnie i wieczory przyniosą nam zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Do tego przelotne opady deszczu i lokalne burze, również z gradem. Według synoptyków suma opadów na metr kwadratowy to około 10 do 15 mm na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 stopni na północy do 26 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, będzie wiał z kierunków południowych i wschodnich, ale w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. W nocy również popada, a temperatura nie spadnie poniżej 7 stopni.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skipbiałystok.pl.
4: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: Dzieje się z Radiem Yard.
5: 7 minut po 14. Cześć, przy mikrofonie Maja Barwicka. Dzisiejsze popołudnie spędzę z wami przy największych hitach Radia Yard. Gotowi?

14 po 14. Ogromny sukces uczniów z Białegostoku na ogólnopolskim finale Odysei Umysłów Gdyni. Drużyna ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 wygrała w swojej kategorii wiekowej i wywalczyła awans do międzynarodowego finału w Stanach Zjednoczonych. To jedyny zespół z Podlasia, który pojedzie na światowy etap konkursu. Uczniowie przez wiele miesięcy pracowali nad swoim projektem, przygotowując scenariusze, scenografię i rozwiązania techniczne. Nie obyło się bez zmiany i zaczynania wszystkiego od początku, ale ostatecznie ich pomysł okazał się najlepszy. Ich projekt, ważący zaledwie 16 gramów, wytrzymał aż 255 kg obciążenia. No i teraz przed młodymi uczestnikami kolejne wyzwania. Tłumaczenie występu na angielski i zebranie pieniędzy na wyjazd do USA. I chyba właśnie tak wyglądają marzenia, które najpierw powstają na lekcjach w szkolnej sali, a potem lecą za ocean. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii. 530 944 444.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świat okularów, świat okularów,
9: świat okularów.
10: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
11: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
10: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
11: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
10: i minus 35% na szkła.
11: Świat okularów.
9: Świat okularów.
11: Świat okularów.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
13: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
14: I po reklamie.
15: Dzieje się
16: z Radiem Yard.

25 po 14. A Białystok może wkrótce zyskać miejsce, na które czekali zarówno studenci, jak i właściciele zwierząt. Podpisano właśnie list intencyjny dotyczący budowy nowoczesnej kliniki weterynaryjnej przy Uniwersytecie w Białymstoku. Będzie to inwestycja, która ma otworzyć drogę do uruchomienia kierunku weterynarii. Według planów pierwsi studenci mogliby rozpocząć naukę już w październiku 2027 roku. Nowa klinika ma być nie tylko miejscem leczenia zwierząt, ale też zapleczem naukowym i dydaktycznym. Powstaną tam sale operacyjne, oddziały dla małych i dużych zwierząt, strefa rehabilitacji i specjalistyczne gabinety. Według władz regionu taka inwestycja może zatrzymać młodych ludzi w Podlaskiem i przyciągnąć nowych studentów. Kto wie, może za kilka lat właśnie w Białymstoku będą ratowane zwierzęta z całego północno-wschodniego krańca Polski. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: Rozmowa w Radiu Yard.
1: Program Erasmus od lat otwiera młodym ludziom drzwi do świata, pozwala nie tylko podróżować, ale przede wszystkim zdobywać doświadczenia, których nie da się wynieść z żadnej szkolnej ławki. Dziś rozmawiamy z Małgorzatą Popko z 7 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz z uczniami tej szkoły, z Aleksandrą Grabowiecką, Klarą Biernacką i Filipem Sołoniewiczem, którzy wzięli udział w tym programie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dobry.
1: Czym dla 7 Liceum Ogólnokształcącego jest udział w programie Erasmus i od kiedy szkoła w nim uczestniczy?
2: Szkoła uczestniczy w programie Erasmus od 2021 roku, gdy dostaliśmy akredytację z Erasmusa. Akredytacja jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ nie musimy aplikować co roku z nowymi wnioskami, tylko aplikujemy o budżet, czyli mamy już przyznane dofinansowanie. Po prostu tylko aplikujemy o pieniążki, które nam są potrzebne na działania, które chcemy zrealizować. Szkoła rozwija się międzynarodowo. Bardzo mocno podnieśliśmy właśnie ten aspekt współpracy z innymi krajami. Do tej pory byliśmy na wymianach z Grecją, z Hiszpanią oraz z Włochami. Także nasi uczniowie dzięki temu mogli poznać inne kultury. Mogli zobaczyć, jak wygląda życie rówieśników w innych krajach. Mogli dowiedzieć się bardzo dużo na temat ich życia, nie tylko szkolnego, ale też życia prywatnego, ponieważ dużo czasu spędzali po zajęciach naszych ze sobą. Poza tym szkoła bardzo dużo też zyskuje, jeżeli chodzi o kształcenie nauczycieli, bo oprócz wyjazdów uczniów mamy też kursy dla nauczycieli. Nauczyciele do tej pory wykształcili się na kursach metodycznych, czyli rozwinęli umiejętność prowadzenia zajęć nie tylko z języka angielskiego, ale też z innych przedmiotów. Rozwinęli swoje kompetencje cyfrowe, korzystając z kursów wykorzystujących narzędzia cyfrowe, jak również nowoczesne narzędzia ze sztucznej inteligencji. Także dzięki temu nasza szkoła, która do tej pory była tak mało zauważana, stanęła na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej i jest coraz częściej postrzegana. Możemy się pochwalić też tym, że dzięki temu naszemu rozwojowi przyjmujemy nauczycieli z innych krajów na tak zwanym job shadowing, czyli obserwacji pracy. Tylko w kwietniu mieliśmy grupę z Hiszpanii oraz taką dosyć sporą grupę z Grecji, nauczycieli, którzy obserwowali naszą pracę i uczyli się z naszego doświadczenia.
1: Czy zauważa Pani zmianę w uczniach po powrocie z takich wyjazdów? A jeśli tak, to jaką?
2: Tak, to jest ogromna zmiana. Uczniowie przede wszystkim są bardziej otwarci na wszystko to, co jest nowe. Są dużo bardziej tolerancyjni. Nawiązują też lepsze kontakty z innymi rówieśnikami. Utrzymują kontakty z tymi uczniami z innych krajów, z którymi wcześniej się poznali. Poza tym są też dużo bardziej chętni do współpracy, do pomagania, do przeprowadzania kolejnych projektów. Dzięki wyjazdom na Erasmusa powstały w szkole kolejne działania związane z europejskimi projektami, czyli oprócz tego, że mamy Erasmusa, prowadzimy też klub europejski i właśnie większość uczniów zaangażowanych w te działania europejskie to są ci, którzy albo współpracowali do tej pory z nami w Erasmusie, albo za chwilę znowu z nami wyjadą na kolejne wyjazdy.
1: Czy trudno jest się dostać do tego programu? Jak wygląda rekrutacja?
2: Muszę stwierdzić, że tak, proces rekrutacyjny jest dosyć trudny z tego względu, że każdy uczeń musi opisać swój wkład w ten projekt, czyli nie bierzemy pod uwagę ocen, absolutnie. Oceny nie są wyznacznikiem tego, czy ktoś jest dobry, czy zły. Bierzemy pod uwagę zachowanie, ale to, co jest najważniejsze, to, co uczniowie mogą zaproponować samymi sobą, to, co wniosą w ten projekt. Przy rekrutacji podajemy konkretny opis projektu i naszych działań na danym wyjeździe i uczniowie muszą sami opisać, jakie działania oni proponują, co mogą wnieść do projektu, jakie umiejętności mają, a następnie jak będą pomagać nam w informowaniu o tym, co osiągnęliśmy i w publikacji efektów tego projektu.
1: To może teraz zapytam uczniów, dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w tym programie, Erasmus?
3: No to z mojej strony po prostu było to ciekawe wydarzenie w szkole. Ja też dostałem się do Erasmusa w pierwszej klasie, więc nie wiedziałem, z czym to się je. Nie miałem żadnego doświadczenia, ale wspominam bardzo dobrze ten czas.
1: A do jakiego kraju trafiłeś i co najbardziej cię tam zaskoczyło?
3: Trafiłem do Grecji. Najbardziej mnie zaskoczyło taka, powiedzmy, może inność, bo nie byłem nigdy tak za granicą, też pierwszy raz leciałem samolotem. Więc to było po prostu wszystko było nowe i myślę, że mogę powiedzieć, że wszystko mnie zaskoczyło.
1: Aleksandra, a ty gdzie trafiłaś?
4: Również trafiłam do Grecji właśnie z Filipem.
1: Jak wyglądał twój typowy, czy wasz typowy dzień podczas wyjazdu? Czy ta bariera językowa była wyzwaniem?
4: W pierwszych dniach owszem była wyzwaniem, ale z czasem się po prostu wszyscy przełamaliśmy. A nasz taki typowy dzień wyglądał w taki sposób, że oczywiście szliśmy na śniadanie, później zazwyczaj spotykaliśmy się właśnie z Grekami i albo szliśmy do nich do szkoły muzycznej, albo jechaliśmy w stronę właśnie miasta, w stronę Aten, pozwiedzać.
1: A co było dla was najtrudniejsze podczas tego wyjazdu?
4: Wydaje mi się, że właśnie te początkowe przełamanie językowe.
1: Czy czujecie, że ten wyjazd w was coś zmienił?
3: Myślę, że na pewno. Dużo się nauczyłem pracować w grupie i też pracować w innym języku, bo to też jednak była duża bariera. Co prawda też, jak w ubiegłym roku byłem w Grecji, no to dużo się nie angażowałem, uważam. Myślę, że było więcej osób i bardziej one mi tłumaczyły, co mam robić, ja się nie dopytywałem.
1: Klara, powiedz, ty niedługo wyjeżdżasz pierwszy raz. Gdzie jedziesz, no i co ciebie tam czeka?
5: No to jadę do Hiszpanii, do Malagi. Mam nadzieję, że to mi da jakąś taką większą możliwość przełamania tej bariery językowej i w ogóle samorozwoju jakiegoś. Też nauczy pracy w grupie takiej międzynarodowej. Mam nadzieję, że no, da mi to na pewno, otworzy to moją głowę na nowe możliwości i jak w jakiś tam sposób mnie rozwinie. Tak?
1: Miałaś też kontakt z uczniami, którzy przyjechali z zagranicy tutaj do nas, do Polski. Powiedz, jak to wyglądało?
5: Jak przyjechali Grecy, poczułam, że jest to dla mnie coś zupełnie nowego, dlatego że wreszcie mogłam porozmawiać z kimś, kto ma zupełnie inną kulturę, zupełnie inaczej, ma inny światopogląd i tak dalej, dowiedzieć się bardzo wiele nowych informacji po prostu o zupełnie innej kulturze. No i co? I poznać ich. Poznać ich jako po prostu ludzi i wydaje mi się, że to było takie najlepsze. To, że mogłam po prostu poznać zupełnie nowych ludzi na nowo.
1: Jak z waszej strony to wygląda? Czy Erasmus dla was to jest bardziej nauka, czy jednak taka przygoda, przygoda życia?
5: Wydaje mi się, że bardziej przygoda życia niż nauka, chociaż nauki też tam trochę na pewno jest. W różnych dziedzinach, no bo i artystycznych, i jakichś takich ogólnych. Wydaje mi się, że taka przygoda życia to jest coś, co zostaje z nami po prostu do końca. Coś, co jest z nami już no, na zawsze.
1: Czy taki program pomaga budować większą otwartość i pewność siebie wśród uczniów?
6: Ale rzeczywiście, że tak. Uczniowie są dużo bardziej pewni siebie. To jest właśnie ta pierwsza taka wartość dodana, którą my mamy dzięki Erasmusowi. Dzięki temu, że współpracują w grupie międzynarodowej, dzięki temu, że występują, ponieważ my mamy projekty artystyczne, szkoła jest artystyczna i takie też realizujemy projekty. Na przykład z Grekami stworzyliśmy koncert, gdzie nasi uczniowie śpiewali przy akompaniamencie uczniów grających na instrumentach ze szkoły muzycznej w Pireusie. I wiąże się to też z wystąpieniami publicznymi. Występowali przed publicznością i u nas w szkole, i w Pałacu Branicki, gdzie ten koncert się odbył. Także to bardzo mocno wpływa na budowanie pewności siebie. Również na to wpływa sam fakt, że są akceptowani, że nasi uczniowie są w stanie nawiązać kontakty z osobami z innych krajów, że mogą rozmawiać, się porozumieć. Również to, że mają wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo tak naprawdę Erasmus jest programem całej Unii Europejskiej, więc dzięki temu, że mają wpływ na działania Erasmusa, buduje też ogromną pewność siebie i daje też ogromny zasób energii do kolejnego działania.
1: Co według pani jest największą wartością tego programu dla młodzieży?
6: To jest rozwój. To jest rozwój, który niesie, który otwiera wszelkie horyzonty, który niesie bardzo dużą zmianę. Uczestnicząc w Erasmusie w szkole średniej, można rozpocząć nową przygodę z Erasmusem, dlatego że później można to kontynuować na studiach. Będąc na studiach, można wyjechać już na dużo dłuższy program mobilnościowy za granicę, a później to wykorzystać w przyszłej karierze. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że jak jest się za granicą, to się też buduje szeroką bazę kontaktów i nigdy nie wiadomo, kiedy to się przyda, prawda?
1: Erasmus to coś więcej niż szkolny wyjazd. To doświadczenie, które często zostaje z młodymi ludźmi na całe życie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Małgorzata Popko z 7 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz uczniowie tej szkoły Aleksandra Grabowiecka, Klara Biernacka i Filip Sołoniewicz. Dziękuję serdecznie.
5: Dziękujemy.
0: To była rozmowa w Radiu Yard. Radio Yard.
7: Piękne i sympatyczne głosy, jakie uśmiechy.
8: Super muzyka, ekstra kawałki.
9: Radio Yard.
8: Reklama.
9: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
10: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
11: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K Choroszcz.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
14: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
15: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
16: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj. Dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz. 697 150 150. Powtarzam. 697 150 150.
17: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: I po reklamie.
0: Dzieje się z Radiem Yard.

14 minut do 14. Ponad 1 000 000 złotych. Tyle warte były nielegalne akcesoria do produkcji papierosów zatrzymane przez Podlaską KAS. Do akcji doszło na trasie S61 w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Funkcjonariusze skontrolowali 2 ciężarówki, które wjechały do Polski z Litwy. W naczepach znaleziono 1 000 000 podrobionych kartonów do papierosów oraz rolki owijek do filtrów z fałszywymi znakami znanych marek. Pierwszy transport przewoził obywateli Białorusi, drugi kierowca był obywatelem Rumunii. Łącznie zabezpieczono ponad 5,5 miliona kartonów i blisko 500 rolek owijek. Cały towar trafił już do magazynu Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej w Suwałkach. Sprawą zajmuje się Podlaski Urząd Celno-Skarbowy pod nadzorem prokuratury i wygląda na to, że na trasie S61 nie tylko tiry jadą na pełnym gazie, ale też kontrole robią się coraz bardziej skuteczne. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: dzieje się
1: z Radiem Yard.
2: Reklama.
3: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanbus. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanbut, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.
4: Hanbut. Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa. Rowa 5A.
5: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
6: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
7: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
2: I po reklamie. Minęła 15.
8: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
9: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linii leśnicze we dwóch, trzech nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
10: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
9: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
10: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
9: To były zasłabnięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
11: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
10: Błyskawicznie.
11: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
8: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych, taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu.

0: przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
1: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
0: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
2: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
0: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
2: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
0: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
5: Za naszymi radiowymi oknami słońce przeplata się z ciemnymi chmurami, a na termometrach 25 stopni w Białymstoku, 25 w Bielsku Podlaskim i 20 stopni w Ełku. Za to ciśnienie atmosferyczne zanotowało kolejny spadek w dół na barometrze 1003 hektopaskale. Dzisiejszego dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Do tego spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz, również z gradem. W najcieplejszym punkcie dnia temperatury osiągną od 18 stopni na północy regionu do 26 na jego południu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, będzie wiał z kierunków południowych i wschodnich. Za to w czasie burzy wiatr zawieje w porywach do około 65 km na godzinę. W nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 7 stopni.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: Dzieje się
7: z Radiem Yard.
5: 5 minut po 15, cześć, tu Maja Barwicka i największe hity w Radiu Yard.

12 po 15 przed Białymstokiem, jeden z najbardziej sportowych weekendów w roku, bo już 9 i 10 maja miasto opanują uczestnicy PKO Białystok Półmaraton. Na starcie pojawią się zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i osoby, które po prostu chcą sprawdzić siebie i poczuć atmosferę dużej imprezy. W programie znalazł się główny półmaraton, nocny bieg na 5 km, bieg śniadaniowy i rywalizacja najmłodszych w PKO biegu junior. Organizatorzy zapowiadają rekordową frekwencję, bo jak się okazuje, liczba uczestników już zbliża się do 10 tysięcy. Trasa tradycyjnie poprowadzi przez centrum miasta i najważniejsze ulice Białegostoku. Nie zabraknie też mocnej obsady sportowej, bo w tym zawodników z Kenii i czołowych polskich biegaczy. Start głównego biegu zaplanowano w niedzielę przy Pałacu Branickich, a później całe miasto przez kilka godzin będzie oddychało w rytmie kroków, dopingu i zmęczonych, ale szczęśliwych twarzy na mecie. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
1: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
2: Świat okularów.
3: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
2: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
3: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
2: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
3: i minus 35% na szkła.
2: Świat okularów.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Dzieje się
8: z Radiem Yard.

0: Największe hity.
1: 25 po 15. Kolorowy pochód przeszedł ulicą Lipową w centrum Białegostoku. To był już 24 Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami, który co roku gromadzi mieszkańców, opiekunów i wolontariuszy. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 1000 osób. Uczestnicy przeszli pod białostocki ratusz, niosąc transparenty i uśmiechy. Później rynek Kościuszki zamienił się w miejsce wspólnej zabawy i integracji, a na scenie pojawiły się występy wokalne i taneczne. Obok można było oglądać rękodzieło przygotowane przez osoby z niepełnosprawnościami. Organizatorzy podkreślają, że z roku na rok zainteresowanie wydarzeniem jest coraz większe i właśnie o to chodzi, żeby być razem i widzieć się nawzajem, także poza codziennym pośpiechem. W końcu czasem jeden marsz potrafi zrobić więcej niż setki oficjalnych haseł o integracji. Słuchajcie największych hitów w Radiu Jart, a już za kilka minut informacje dla kierowców.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 30 minut po 15, czas więc na popołudniowe wydanie informacji dla kierowców. Zerknijmy, co dzieje się na naszych ulicach. W Ełku spory ruch na ulicy Grajewskiej. Myślę, że to nikogo nie zdziwi, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Jana Pawła II. Tutaj delikatny korek występuje. Na ulicy Przemysłowej przy Malinowej jest sporo aut, podobnie jest na Kilińskiego. Na Wojska Polskiego już powoli robi się ciasno. Na Mickiewicza i Armii Krajowej w miarę spokojnie, za to na Dąbrowskiego i Norwida tutaj nie trzeba się liczyć z tym, że ten czas przejazdu będzie nieco wydłużony. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w Bielsku Podlaskim. Tu w tej chwili przejazd kolejowy na Wojska Polskiego jest spowolniony. Wjazd na Rondo Obojga Narodów z delikatnym korkiem od strony ulicy Białowieskiej, a tak myślę, że po prostu wystarczy cierpliwość. Na Mickiewicza sporo aut, podobnie jest na 11 listopada przy skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza, a w Białymstoku tu dzieje się już naprawdę sporo. Duży korek mamy w tej chwili na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Również na Waszyngtona nieco gęściej się zrobiło. Jeżeli chcemy wjechać w Skłodowskiej, to będziemy musieli z pewnością poczekać. Na Świętojańskiej tutaj też czekają nas postoje. Na ulicy Mickiewicza duży ruch, ale z delikatnym korkiem przed wjazdem na Rondo Lussy. Sporo aut także na ulicy Branickiego, na ulicy Piastowskiej, na ulicy Sienkiewicza, ale tutaj już bez dłuższych postojów. Na ulicy Lipowej dużo aut, bardzo dużo, a na Częstochowskiej czekają nas już opóźnienia i postoje. Na skrzyżowaniu Bohaterów Monte Cassino z Wyszyńskiego tutaj z pewnością postoimy. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na Poleskiej. Tu w tej chwili przy rondzie duży korek jadąc od strony dworca PKP. Jeżeli jedziemy od Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, tu chwileczkę poczekamy, ale bez jakichś dłuższych postojów. Skrzyżowanie Poleskiej z ulicą Sitarską jest dość mocno oblegane, także uwaga, cierpliwość zdecydowanie się przyda. A po zachodniej stronie miasta nieco więcej aut na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej z Sopoćki, również na każdym skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II. Nieco więcej aut na Narodowych Sił Zbrojnych i KEN, a jeżeli chodzi o ulicę Popiełuszki, to tutaj przede wszystkim każde skrzyżowanie, przejazd kolejowy i połączenie z ulicą Elewatorską. Ja Wam życzę spokojnej, szerokiej drogi, dużo cierpliwości i samych zielonych świateł. Na następne informacje dla kierowców zapraszam za godzinę, czyli o 16:30.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany diler Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: Zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha 13/15. Zapraszamy.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
6: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, Twoja przestrzeń marzeń.
7: Sąsiad, co to za dach robisz?
8: A wziąłem trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
7: I co, długo czekałeś?
8: Właśnie nie. Mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
7: A rynny?
8: No i tu najlepsze. Dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
7: Serio?
8: Serio. Sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
7: CDD Polska. Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to Twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska. Białystok, ulica Elewatorska 29.
9: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
10: Renault Clio znasz już od 35 lat, ale czy wiesz, że Clio to także muza historii? Dzisiaj Renault pisze nowy rozdział. Nowy 160-konny silnik Full Hybrid i Tech z zasięgiem do 1000 km i system multimedialny Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Nowe Renault Clio dostępne także w wersji benzynowej już od 770 zł netto miesięcznie w najmie Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zapraszamy. Dealer Renault Autofus Group. Porosły Kolonia 1K. Choroszcz.
12: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto, Białystok, ulica Stanisława Maczka 66 albo na jackpolska.pl.
13: I po reklamie.
14: Dzieje się
15: z Radiem Yard.

12 minut do 16, a w Podlaskiem znów zrobiło się głośno o zawodówkach i praktycznej nauce zawodu. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku opublikował listę profesji, za które pracodawcy mogą dostać refundację kosztów szkolenia młodych pracowników. Chodzi m.in. o wynagrodzenia i składki dla osób uczących się zawodu. Na liście są fryzjerzy, kucharze, mechanicy, elektrycy, piekarze czy stolarze. Nie zabraknie też niszowych fachów, takich jak zdun, złotnik albo renowator mebli artystycznych. Sporo miejsca zajmują zawody budowlane, no bo właśnie tam wciąż brakuje rąk do pracy. Są też profesje związane z rolnictwem, zielenią i transportem. A to taki jasny sygnał, że rynek coraz mocniej stawia dziś na umiejętności, a nie tylko na papiery. I wygląda na to, że dobry fach znowu zaczyna mieć w Podlaskiem swoją cenę. Słuchacie największych hitów w Radiu Yard.

0: Wieje się z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezo rąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurianach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezo rąbek.
3: Hanbud.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę.

0: zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
1: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam, 697 150 150.
2: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
3: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii. 530 944 444.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
7: I po reklamie. Jest 16.
8: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
10: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
8: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
11: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
8: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. A skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś

0: maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
1: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
2: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
1: Jak napisać liście?
3: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
1: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
5: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: Wciąż gorąco, 25 stopni w Białymstoku, 25 w Bielsku Podlaskim i 20 stopni w Ełku. Ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Co nam jeszcze przyniesie dzisiejszy dzień? Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Pojawiać się mogą też przelotne opady deszczu i lokalne burze. Niewykluczone, że i z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, ale chwilami porywisty z kierunków południowych i wschodnich. A w czasie wspomnianych burz może wiać w porywach do około 65 km na godzinę. W nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 7 stopni, a jutro więcej chmur, więcej opadów, za to nieco chłodniej.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
5: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
7: Dzieje się z Radiem Yard.
6: Oj, dzieje się. 5 minut po 16. Cześć, przy mikrofonie Maja Barwicka. Słuchajcie, Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 10 maja na koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia Haliny Słonickiej. Wydarzenie odbędzie się w Dolnym Foyer i rozpocznie się o 18. Na scenie pojawią się młodzi artyści nagrodzeni podczas konkursu organizowanego w Suwałkach i to właśnie w Białymstoku swoje umiejętności zaprezentują wokaliści z różnych stron świata. Miłośnicy muzyki klasycznej będą mieli okazję spędzić niedzielne wieczory w wyjątkowej atmosferze, więc jeśli wśród Was ktoś ma w niedzielę wolny wieczór, chęci i osobę, którą chce zabrać ze sobą, to nic prostszego. 856524433. Czekam na telefony. To największe hity w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Stop! Nie przepłacaj! Sklep elektryczny z IP. Tu zaczynają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IP daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IP. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga! Przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipę. Prąd nas kręci.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
5: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
6: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
7: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
6: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
7: Będziecie? Bądźcie.
6: Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
0: I po reklamie.
12: Dzieje się
13: z Radiem Yard.

27 po 16, a na rynku Kościuszki można już oglądać jubileuszową wystawę Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Placówka świętuje 10 lat swojej samodzielnej działalności. Przygotowana ekspozycja pokazuje najważniejsze wydarzenia, projekty i codzienną pracę skansenu. Na 12 planszach znalazły się fotografie i historia muzeum od lat 40. aż do dziś. Twórcy wystawy przypominają też o roli muzealników, etnografów i wszystkich osób dbających o regionalne dziedzictwo. Skansen od lat organizuje festiwale, zajęcia edukacyjne i wydarzenia plenerowe. Dziś to miejsce, gdzie można zobaczyć unikatowe drewniane budynki i dawne elementy podlaskiego krajobrazu. A ważnym punktem muzeum pozostaje wciąż sokolarnia, która uczy ochrony ptaków drapieżnych. Spacer między tymi zdjęciami to trochę tak jakby szybka podróż przez historię całego Podlasia. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard, a już za chwilę informacje dla kierowców.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: Godziny szczytu trwają, 16:30 na zegarach, no to zerknijmy, co dzieje się na ulicach naszych miast. Na pierwszy rzut Ełk. Tutaj wciąż klasycznie spore ruchy na ulicy Grajewskiej, również na Przemysłowej dużo się dzieje. Na Wojska Polskiego tu sporo aut, ale bez większych postojów. Na Armii Krajowej i na Mickiewicza podobnie, za to na Dąbrowskiego Suwalskiej, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza. Tutaj w tej chwili nieco większy ruch, delikatny korek. No niestety, będzie trzeba poczekać. Skrzyżowanie Suwalskiej z Łukasiewicza również mocno oblegane. Podobnie jest na Kajki z Tuwima, zwłaszcza jeżeli jedziemy z Tuwima w stronę ulicy Kajki. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w Bielsku Podlaskim. Tu mamy spory ruch na ulicy Kopernika, na skrzyżowaniu Mickiewicza z 3 Maja, również na 11 listopada. Wjazd na Rondo Obojga Narodów nieco spowolniony, ale bez większych postojów. Zerknijmy, jak wygląda sytuacja w Białymstoku. Tu ulica Mickiewicza mocno oblegana. Jeżeli jedziemy ulicą Mickiewicza w stronę Ronda Lusy, to tutaj z pewnością postoimy w korku. W tej chwili już ulica Branickiego nieco lżej niż jeszcze godzinę temu, ale na ulicy Miłosza w tej chwili sporo jeszcze się dzieje. Na Piastowskiej wciąż spory ruch, na Pałacowej. Tutaj na odcinku pomiędzy Warszawską a Starobojarską delikatne korki, także proszę, uważajcie, albo jeżeli możecie, no to weźcie sobie jakiś objazd, zaplanujcie. Na ulicy Sienkiewicza spory ruch pomiędzy Warszawską a Aleją Piłsudskiego, dużo aut także na Lipowej, na Częstochowskiej, na Waszyngtona. Tu czekają nas delikatne postoje, sporo aut także na Skłodowskiej, Curie, ale już nie takie korki jak jeszcze godzinę temu. Dużo aut także na Kopernika, na Bohaterów Monte Cassino przy skrzyżowaniu z Wyszyńskiego. A jeżeli chodzi o Rondo na Poleskiej, tutaj w tej chwili spory korek. Jeżeli idziemy od strony dworca ulicą Poleską, to z pewnością będzie trzeba uzbroić się w dużą dawkę cierpliwości. O dalej Tysiąclecia Państwa Polskiego sytuacja nieco lżejsza. A jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą Sitarską ulicy Poleskiej, no tutaj niestety. Podobnie jak przy Rondzie, mocno oblegane, także cierpliwość zdecydowanie w cenie. Po zachodniej stronie miasta dużo aut na Świętokrzyskiej, również na Alei Jana Pawła II, na Hetmańskiej, na Popiełuszki, tutaj niemal każde skrzyżowanie, sporo aut także na Wrocławskiej, na odcinku pomiędzy Zielonogórską a Popiełuszki. Ja Wam życzę spokojnej i szerokiej drogi, a na następne informacje dla kierowców zapraszam za godzinę, czyli o 17:30.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: Reklama.
1: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku. Oferujemy największy wybór opraw dziecięcych w regionie, a także nowoczesne soczewki do kontroli krótkowzroczności u dzieci. Pani Hilary Kids to salon optyczny dla najbardziej wymagających dzieci. W pełni profesjonalna obsługa, przyjazna atmosfera i wnętrze stworzone z myślą o dzieciach. Białystok, Upalna 5A, Lokal 5. Pani Hilary Kids. Małe oczy, wielka troska. Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Pani Hilary.
2: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles, twoja przestrzeń marzeń.
3: Posiadasz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacię po gwarancji? ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu. Nowoczesna diagnostyka, naprawy, przeglądy, doświadczeni mechanicy, części sprawdzonych dostawców. Postaw na jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Rezerwuj termin już teraz. Orzechowa 42, Białystok. Telefon 85 654 38 26.
4: Sąsiad, co to za dach robisz?
5: A wziąłem Trend od Blachotrapez w powłoce ThyssenKrupp z CDD Polska Białystok.
4: I co, długo czekałeś?
5: Właśnie nie, mieli od ręki antracyt, powłoka premium Matteka.
4: A rynny?
5: No i tu najlepsze, dają 50% rabatu do zakupionego dachu na dowolny system rynnowy Krop.
4: Serio?
5: Serio, sam bym nie uwierzył, gdybym nie kupił.
4: CDD Polska, Białystok, Elewatorska 29. Przyjedź i zapytaj, zanim zrobi to twój sąsiad. Zapraszamy firmy i dekarzy do współpracy. CDD Polska, Białystok, ulica Elewatorska 29.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Już dziś w optykines.pl modne okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne. Kupisz w promocyjnej cenie Świętego Rocha 13x15 Białystok, Torowa 24 Czarna Białostocka, badanie wzroku gratis, spełniaj marzenia. 536 430 000 optykines.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
11: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
12: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
13: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
12: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
13: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
12: A papierologia?
13: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
12: Serio? To dawaj kontakt.
13: Promień Energii. 530 944 444.
0: I po reklamie.
14: Dzieje się
15: z Radiem Jaru.

11 minut do 17, a funkcjonariusze kasy zatrzymali w Budzisku transport ponad 31 tysięcy litrów oleju opałowego. Cysterna została skontrolowana na trasie S61 niedaleko granicy. Według dokumentów kierowca przewoził olej smarowy, a po badaniach okazało się, że jednak w zbiorniku znajdował się zupełnie inny towar. Próbki trafiły do specjalistycznych laboratoriów i potwierdziły podejrzenia służb. Problem polegał również na tym, że ten transport nie został zgłoszony zgodnie z obowiązującymi przepisami akcyzowymi. Szacowane straty dla budżetu państwa mogły wynieść blisko 58 tysięcy złotych. Cysterna wraz z ładunkiem została zabezpieczona, a sprawą zajmuje się teraz postępowanie karne skarbowe. No i wygląda na to, że tym razem dokumenty powiedziały jedno, a paliwo już coś zupełnie innego. Słuchacie największych hitów w Radiu Yard.

0: dzieje się z Radiem Yard.
1: Reklama.
2: Ile razy w życiu malowałeś ogrodzenie? Pewnie częściej niż nie jeden mężczyzna umył naczynia po obiedzie. Jeśli wolisz zapach kiełbasy na grillu niż farby, wybierz sztachety metalowe Hanwoods. Idealne rozwiązanie dla mądrze budujących. Montujesz raz i masz spokój na lata. Szeroka paleta kolorów, od grafitu po odcienie drewna. Przyjdź i zamów w Hanwood, w Kurianach lub w Bielsku Podlaskim. A na hasło Radio Yard dostaniesz 8% rabatu na sztachety.

0: Der Stiel, Białystok, ulica Towarowa 5A.
1: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Graphics. Białystok, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 71.
4: Twój dom to więcej niż cztery ściany. Zasługuje na ciepło i trwałość. W hurtowni Pakiet polecamy system dociepleń Greenplast. Ochrona i styl na lata z 10-letnią gwarancją na piśmie. Budynek to więcej niż wygląd. Nie ryzykuj, postaw na sprawdzone rozwiązania. Tylko teraz przy zakupie tynku Greenplast. Grunt za złotówkę. Hurtownia budowlana Pakiet. Ulica Geodetów 2, blisko centrum.
5: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
6: I po reklamie. Minęła 17.
7: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
8: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
9: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
10: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
7: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
11: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
7: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
12: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
7: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta,

0: przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
1: Poloneza, czas zacząć!
2: Pan jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
3: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
4: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
0: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
5: Szymon Murawski, zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Sportowej z regionu. KS BAS bez brązowego medalu. Siatkarki ze stolicy Podlasia rozegrały decydujący mecz o brązowy medal pierwszej ligi w sezonie 2025-2026, mierząc się z zespołem Enea KS Piła. Spotkanie, które odbyło się w hali zespołu szkół rolniczych, od początku było niezwykle wyrównane i pełne emocji. Rozprowadzenie obejmowały przyjezdne, a chwilę później inicjatywę przejmowały gospodynie, co trzymało kibiców w napięciu do samego końca. Po 4 setach na tablicy wyników widniał remis 2-2, a szczególnie zacięta była czwarta partia zakończona wynikiem 30-32. Brązowego medalu musiał więc zadecydować tiebreak. W nim minimalnie lepsze okazały się siatkarki z Piły, które wygrały całe spotkanie 3-2 i sięgnęły po miejsce na najniższym stopniu podium. Zawodniczki z Białegostoku mimo ambitnej postawy i walki do końca zakończyły sezon ostatecznie na 4. miejscu, co i tak pozostaje ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę wyniki z poprzedniego sezonu. Mistrz Polski w białostockim klubie Oyama Karate. Reprezentanci białostockiego klubu Oyama zdobyli 5 medali podczas Mistrzostw Polski Karate. W zawodach wzięło udział blisko 600 zawodników z 84 klubów z całego kraju. Najlepiej zaprezentował się Sebastian Koziak, który wygrał wszystkie walki i sięgnął po złoto w kategorii juniorów U16 do 65 kilo. Świetny wynik osiągnęła również Karolina Samsonowicz, zdobywając srebro w kategorii U14. Na podium stanęła także debiutująca Zofia Święcka, która wywalczyła brąz. Trzecie miejsca zajęli również Rafał Mróz i Maciej Sawoń w swoich kategoriach seniorskich. Łączny dorobek 5 medali potwierdził wysoką jakość szkolenia w białostockim klubie. Podlaskie ekipy niepokonane w 29. kolejce trzeciej ligi. Jagiellonia 2 Białystok w minionej serii spotkań zremisowała 3-3 z faworyzowanym wiceliderem Wartą Sieradz. Bardzo wyrównany i emocjonujący pojedynek trzymał w napięciu do końca, jednak ostatecznie skończyło się na podziale punktów. KS Wasilków wraca do gry i mimo dużej straty do bezpiecznej strefy nie ma zamiaru składać broni. Po fatalnej serii bez wygranych Beniaminek zdobywa kolejny komplet punktów, tym razem ogrywając 3-0 Ząbkowie Ząbki. Tigrysy Wałki z kolei mierzyły się na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Spotkanie to przebiegło bez większej historii. Suwałczanie od początku do końca kontrolowali grę i ostatecznie wygrali 3-1. Nieoczekiwanie komplet punktów zdobył również ŁKS Łomża, który pokonał lidera Legię 2 Warszawę aż 3-0, doskakując na punkt do strefy barażowej. Pozostałe podlaskie ekipy również mają co świętować. KS Wasilków zniwelował stratę do strefy gwarantującej utrzymanie. Jagiellonia 2 Białystok awansowała na 8 miejsce, a Wigry umocniły się na 4 lokacie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
7: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
8: Niebo coraz ciemniejsze, a do zachodu słońca zostało nam jeszcze 3 godziny. Sprawdźmy więc, jak sytuacja na termometrach. 24 stopnie w Białymstoku, 25 w Bielsku Podlaskim i 20 stopni w Ełku. Na barometrze 1004 hektopaskale. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Pojawiać się mogą też przelotne opady deszczu i lokalne burze, i to nawet z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, ale chwilami porywisty z kierunków południowych i wschodnich. No, w czasie burzy może wiać w porywach do nawet 65 km na godzinę. W nocy niewykluczone są opady deszczu, a temperatura nie powinna spaść poniżej 7 stopni. Jutro dużo chmur, opady i maksymalnie od 13 stopni na północy regionu do 23 na jego południu.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
7: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
9: Dzieje się
10: z Radiem Jar.
8: 8 minut po 17. Cześć, to Maja Barwicka. Została mi jeszcze jedna podwójna wejściówka na niedzielny koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Słonickiej. Jest to konkurs, który co roku odbywa się w Suwałkach, a jego laureaci dadzą koncert właśnie w Białymstoku, więc jest to niepowtarzalna okazja. Kto pierwszy, ten lepszy. 856524433. Największe hity w Radiu Yard.

15 po 17. A w Białymstoku szykuje się wydarzenie dla kobiet, które przygotowują się do jednej z najważniejszych ról w życiu. 19 maja odbędzie się projekt Maluszek. Jest to spotkanie pełne porad, rozmów i praktycznych pokazów związanych z ciążą i opieką nad noworodkiem. Uczestniczki dowiedzą się m.in. więcej o porodzie, karmieniu piersią i pierwszych dniach z dzieckiem. Na miejscu pojawią się położne i specjaliści, którzy odpowiedzą na pytania przyszłych mam. Będą też pokazy chustonoszenia, ćwiczeń w ciąży i pielęgnacji noworodka. Całość poprowadzi DJ Leszek Grzegorczyk, a gościem specjalnym będzie aktorka dubbingowa Weronika Bochat-Piotrowska. Nie zabraknie także konkursu z nagrodami i prezentów dla uczestniczek, a czasem właśnie kilka spokojnych rozmów i dobrych wskazówek potrafi bardziej pomóc niż cały internet przeczytany o drugiej w nocy. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.

0: Reklama.
1: Njord. Impregnaty, które podkreślają piękno drewnianych powierzchni w Twoim otoczeniu. Bez rozpuszczalników, z łatwą aplikacją i inspirującymi kolorami. Doskonałe do elewacji płotów, altanek i mebli ogrodowych. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Idealne do każdego rodzaju drewna. Zabezpieczają przed szkodliwymi promieniami UV i innymi czynnikami atmosferycznymi, tworząc hydrofobową powłokę dla długotrwałej ochrony. Wybierz Njord i podkreśl piękno drewna w Twoim życiu.
2: Masz złom? Masz kasę. Skup złomu dziesiątka, twój sprawdzony partner w Białymstoku. Metale kolorowe, złom stalowy, akumulatory, AGD, katalizatory i części samochodowe. Wszystko w najlepszych cenach. Legalizowane wagi, codziennie aktualizowany cennik. Wystawiamy dokumentację, obsługujemy klientów indywidualnych, firmy i warsztaty. Mamy własny transport, odbiór na terenie miasta i okolic. Białystok, ulica Wierzbowa 10. Sprawdź cennik na naszej stronie www.skupwierzbowa.pl. Skup złomu dziesiątka. Zamień złom na gotówkę już dziś.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
3: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii. 530 944 444.
5: Dołącz do zespołu Diadom. Szukamy montażysty okien i drzwi oraz specjalisty do biura i pomiarów. Masz doświadczenie? Chcesz się rozwijać? Zadzwoń 789 108 555. Diadom. Zrób krok ku lepszej przyszłości.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Zapraszamy. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
0: I po reklamie.
8: Dzieje się
9: z Radiem Yard.
10: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
11: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

26 minut po 17, a nowa obwodnica Kolna została oficjalnie otwarta. Po ponad 2,5 roku pracy kierowcy mogą już ominąć centrum miasta nową trasą. Inwestycja kosztowała ponad 80 milionów złotych i była wspierana m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Największą zmianę odczują mieszkańcy, no bo z ulic miasta zniknie spora część ruchu ciężarowego. Ma być spokojniej, bezpieczniej i po prostu wygodniej. Nowa droga poprawia też połączenie z ekspresową S61 i trasami prowadzącymi w stronę Mazur. Samorządowcy mówią, że to jest ważny krok dla rozwoju komunikacji i gospodarki regionu. Przy okazji przypominają, że to koniec drogowych inwestycji w tej części Podlasia. A kierowcy pewnie już liczą, o ile krócej będą teraz stać w wakacyjnych korkach. Słuchajcie największych hitów w Radiu Jart, a już za kilka minut informacje dla kierowców.

0: Na trasie z Radiem Yard.
1: 17.30 na zegarach. Powoli dobiegają końca popołudniowe godziny szczytu. Zobaczmy, jak rysuje się sytuacja na naszych drogach. W Ełku wciąż jeszcze spore ruchy na ulicy Grajewskiej i na Przemysłowej. Nieco luźniej już na Wojska Polskiego, ale pomiędzy ulicą Mickiewicza Armii Krajowej na tym odcinku właśnie Wojska Polskiego jeszcze nieco utrudnienie możemy napotkać. Sytuacja dość dynamicznie jeszcze postępuje na tym odcinku. Został jeszcze spory ruch na ulicy Mickiewicza, a na Dąbrowskiego już przynajmniej bez korków. Jak wygląda sytuacja w Bielsku Podlaskim na Mickiewicza? Teraz spory ruch na odcinku pomiędzy 3 maja a Żwirki Wigury. Za to, jeżeli chodzi o wjazd na Rondo Obojga Narodów, w miarę spokojnie. A w Białymstoku wciąż jeszcze sporo aut na ulicy Mickiewicza, ale tutaj przede wszystkim każde skrzyżowanie jest mocno oblegane, bez większych, dłuższych postojów, także myślę, że spokojnie dojedziecie. Na Miłosza wciąż jeszcze sporo się dzieje, podobnie jest na ulicy Piastowskiej. Na Branickiego w miarę luźno, za to na Waszyngtona i na Waszyngtona i na Skłodowskiej Curie jeszcze tutaj ten ruch duży widać. Więcej aut także na ulicy Wyszyńskiego, na Lipowej, na Częstochowskiej, tutaj wciąż występują delikatne korki. Na ulicy Poleskiej już nieco łatwiej jest wjechać na rondo z delikatnym korkiem, ale już nie takim jak jeszcze godzinę temu. Na ulicy Poleskiej przy skrzyżowaniu z Sitarską tutaj wciąż jeszcze to skrzyżowanie mocno oblegane, a po zachodniej stronie miasta duży ruch pozostał nam jeszcze na Jana Pawła II. Nieco więcej aut także na Antoniuku Fabrycznym, zwłaszcza przy skrzyżowaniu ze Swobodną. Na Sikorskiego chwileczkę będziemy musieli poczekać przy skrzyżowaniu z Witosa, ale tutaj nie widać jakichś większych utrudnień. Myślę, że cierpliwość, odrobina czasu tutaj zdecydowanie pomoże. Na Popiełuszki jeszcze każde skrzyżowanie, ale wystarczy zdjąć nogę z gazu i pomyśleć sobie, że to jest środa, więc w sumie już tylko kilka dni i weekend spokojnej podróży, a na następne informacje dla kierowców zapraszamy jutro rano o 6.30.
0: Na trasie z Radiem Yard.

0: zdradzę Ci pewien sekret. Badam swój wzrok i nie płacę za to ani złotówki. Gdzie? W Optyk Ines. Badanie wzroku, serwis okularów, ekspresowa realizacja i przystępne ceny. Okulary do pracy przy komputerze, dla kierowców, okulary na receptę i bez. Wszystko w jednym miejscu. Optyk Ines. Białystok, ulica Świętego Rocha, 13/15. Zapraszamy.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Wiosna w Twoim ogrodzie? Czas ją rozkręcić na pełnych obrotach. Poznaj moc maszyn od Cedrus dostępnych w sklepach Dąbrowskich. U nas znajdziesz nowoczesne traktory Cedrus C-Track, bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite, a także kosiarki, glebogryzarki, wertykulatory i inne maszyny do Twojego ogrodu. Odwiedź sklepy Dąbrowski w Ełku przy ulicy Dąbrowskiego 20 oraz w Grajewie przy ulicy Ełckiej 3. Twój ogród będzie wyglądać lepiej niż kiedykolwiek. Zapraszamy. Sklepy Dąbrowski. Autoryzowany dealer marki Cedrus.
7: Szukasz stylowego sposobu na wiosenne słońce? Postaw na doświadczenie i najwyższą jakość w regionie. Firma Roletimo w Białymstoku to bogata oferta osłon okiennych, w której królują szlachetne żaluzje drewniane. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, precyzyjny pomiar, także wieczorem oraz fachowy montaż. W naszym asortymencie znajdziesz również nowoczesne zadaszenia tarasu, pergole aluminiowe, rolety zewnętrzne i żaluzje fasadowe, plisy oraz niezawodne moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
8: Wyobraź sobie sobotni poranek. Kawa w ręku. Patrzysz na swój dach i myślisz, no tak, kiedyś to on był nowoczesny. Spokojnie, jest rozwiązanie. Poznaj trapezorąbek od Hanbud. Wygląda dużo lepiej niż zwykła blacha trapezowa, montuje się szybko, a portfel? Nie płacze jak przy panelu na rąbek. Dach wygląda nowocześnie, ale nie wymaga sprzedaży samochodu, działki i złotych zębów teściowej. Wpadnij do Hanbud w Kurjanach albo w Bielsku Podlaskim i zamów swój dach. Powiedz hasło Radio Yard i zgarnij 6% rabatu na trapezorąbek.
9: Hanbud. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód. Ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie według statystyk Dataforce. Nowa Dacia Sandero Stepway z silnikiem EcoG z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy. Dealer Dacia Auto Fus Group. Porosły Kolonia 1K, Choroszcz.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
13: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
14: Świat okularów.
15: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy, Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19, Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych, szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
14: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
15: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
14: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
15: i minus 35% na szkła.
14: Świat okularów.
15: Świat okularów.
16: I po reklamie.
17: Dzieje się
18: z Radiem Yard.

0: 11 minut do 18. Dwa żubrzątka z Białowieży czekają właśnie na swoje imiona. Białowieski Park Narodowy rozpoczął konkurs dla mieszkańców i internautów. Do nazwania są Młody Byczek i Jałówka, urodzone pod koniec ubiegłego roku. Propozycje można zgłaszać do 10 maja przez formularz zgłoszeniowy internetowy. Organizatorzy przypominają też, że imiona muszą zaczynać się od sylaby po, bo jest to element tradycyjnego systemu nazewnictwa żubrów w Puszczy Białowieskiej. Wybrane imiona zostaną wpisane do specjalnej księgi rodowodowej żubrów. Autorzy najciekawszych propozycji otrzymają nagrody i upominki. Kto wie, może to żubr nazwany przez kogoś z Was będzie tym najsłynniejszym. Słuchajcie największych hitów w Radiu Yard.
1: Hey, what up, girl?
2: Brought my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
1: Let's
2: before
1: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when

To największe hity w Radiu Yard. 7 minut do 18, a o 18 kolejne wydanie wiadomości i prognoza pogody. Po 18 warto słuchać, bo będzie horoskop podlaski. No i kto wie, może komuś wróżka Walentyna odmieni życie. A o 18.30 fajnie, kulturalnie. Zostańcie z nami.

0: dzieje się
1: z Radiem Yard.
2: Reklama.
3: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
4: Arles z Bielska Podlaskiego. Wieloletnie doświadczenie w Polsce i za granicą. Tworzymy kuchnie na wymiar, szafy, garderoby i łazienki. Nasza firma przynależy do ogólnopolskiej sieci Max Kuchnie. Zapewniamy kompleksową obsługę od pomiaru przez projekt po montaż. Z nami zaprojektujesz kuchnię marzeń i odbierzesz sprzęt AGD z 5-letnią gwarancją bez opłat. Jesteśmy w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 65 lub w Tomulewicz Meble i Kamieniarstwo, ulica Wysockiego 70 w Białymstoku. Arles. Twoja przestrzeń marzeń.
5: Nocne maratony filmowe Helios prezentują mini-maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini-maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na arles.pl.
6: Twój mały odkrywca potrzebuje okularów, które dotrzymają mu kroku.

0: zdarzają się dobre wybory. Elektryka, fotowoltaika, oświetlenie, alarmy, kamery i sprzęt internetowy. Sklep elektryczny z IPE daje Ci więcej wyboru i lepsze ceny. Sprawdzone produkty, fachowe doradztwo i konkretna obsługa bez zbędnego gadania. To wszystko znajdziesz w sklepie elektrycznym z IPE. Ulica Rejonowa 4, Bielsk Podlaski. Zapamiętaj ten adres. A teraz uwaga, przy zakupach za minimum 150 zł solarna lampa ogrodowa za symboliczną złotówkę. Zipe. Prąd nas kręci.
1: Każda historia ma swój nowy rozdział. Dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku to właśnie ten moment. Zmienia siedzibę. Z placu NZS1 przenosi się na kampus przy ulicy Ciołkowskiego. To już nie tylko sale wykładowe. To spektakularny hol ze strefą wypoczynku i przeszklona kładka wiedzy, która prowadzi prosto do biblioteki. Twoja historia może zacząć się właśnie tutaj. Dowiedz się więcej na filologia.uwb.edu.pl.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Nord Auto. Białystok, ulica Stanisława Maczka 66. Albo na jackpolska.pl.
3: I po reklamie. Jest 18.
4: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
5: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
4: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
6: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
4: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
7: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
4: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy

0: region bardzo potrzebuje weterynarzy.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
0: Jutro przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperatura w okraju nadal podzielony, na północy od 9 do 12 stopni, w centrum 17, na południowym wschodzie nawet 25.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
3: Polo Extra z Radiem Yard.

0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzy sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl.
1: Horoskop Podlaski. Zaprasza wróżka Walentyna.
2: Witajcie kochani, tu wróżka Walentyna. Nasz środowy horoskop dziś dla lwa. Będziesz chciał błyszczeć, ale pamiętaj, że na Podlasiu najbardziej błyszczy nowa blachodakówka u sąsiada. Skup się na autorytecie moralnym. Zadanie na ten tydzień? Musisz godnie reprezentować rodzinę na imieninach u ciotki. Nie przesadź przystawkami panna. Gwiazdy radzą. Przestań poprawiać firanki u innych ludzi. Twoje zamiłowanie do porządku może doprowadzić do tego, że zaczniesz grabić liście w lesie. Zdrowie? Twoje plecy podziękują ci, jeśli przestaniesz udawać, że worek ziemniaków to piórko. To wszystko na dziś. Jutro waga i skorpion. Pozdrawiam, wróżko Walentyna.
1: To był horoskop Podlaski. Wróżki Walentyny.
0: Zdrowego uśmiechu każdego dnia życzył sponsor programu Białostocka sieć gabinetów stomatologicznych Karedent. www.karedent.pl

0: Archelanie, wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
1: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii 530 944 444.
3: I po reklamie.
4: Polo Extra
5: w Radiu Yard.

0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Maja Barwicka, zapraszam. Nie Teatr zaprasza 10 maja o godzinie 18 na recital Lecha Dyblika, aktora filmowego, teatralnego i pieśniarza. To spotkanie słowno-muzyczne będzie miało charakter osobistego rachunku sumienia. Artysta znany m.in. z filmów Wojciecha Smarzowskiego oraz popularnych seriali, tym razem wystąpi w roli barda, dzieląc się z publicznością refleksjami opartymi na własnych doświadczeniach. W jego opowieściach nie zabraknie zarówno humoru, jak i momentów skłaniających do głębszej zadumy. Jak zapowiadają organizatorzy, recital będzie poruszającą opowieścią o życiu, trudnych wyborach, nadziei i sile drugiego człowieka. To spotkanie z artystą, który z dużą szczerością i odwagą mówi o swoich przeżyciach, tworząc przestrzeń do wspólnego przeżywania emocji. W programie znajdą się również utwory inspirowane muzyką kresową i wschodnią oraz autorskie interpretacje pieśni wykonywane charakterystycznym, głębokim głosem artysty. Całość przybierze formę żywego dialogu z publicznością, pełnego bliskości i autentyczności. Lech Dyblik jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Występował m.in. na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, a na ekranie pojawił się w wielu znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły mu role w serialach Świat według Kiepskich i Pierwsza Miłość, a także udział w filmach takich jak Róża, Wołyń czy Pod mocnym aniołem. Artysta od lat rozwija również swoją działalność muzyczną. W 2010 roku wydał album Bandycka Dusza.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Yard.
2: Uniwersytet w Białymstoku zaprasza na 12. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Jedno z największych wydarzeń popularyzujących naukę w północno-wschodniej Polsce. W ramach festiwalu przygotowano ponad 100 wydarzeń skierowanych do odbiorców w każdym wieku. W programie znalazły się warsztaty, wykłady, pokazy, eksperymenty, zajęcia laboratoryjne, spektakle, wystawy, spotkania autorskie oraz seanse w planetarium. Szczególnym dniem będzie 12 maja. Festiwalowy dzień Uniwersytetu w Białymstoku, podczas którego zaplanowano najwięcej atrakcji. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w pokazach chemicznych, podczas których zobaczą efektowne eksperymenty, takie jak chemiczny wulkan czy duch w butelce, a także odwiedzić ziołowy kącik i poznać rośliny o właściwościach leczniczych. W programie znalazły się również spotkania poświęcone tworzeniu startupów, funkcjonowaniu ludzkiego mózgu oraz zajęcia przybliżające świat owadów żyjących w miastach, lasach i na łąkach. Festiwal porusza także ważne tematy społeczne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących solidarności międzypokoleniowej, bezpieczeństwa czy systemu ubezpieczeń społecznych. Nie zabraknie również wydarzeń kulturalnych, w tym spektakli teatralnych oraz warsztatów kreatywnych. Wśród propozycji znalazły się także m.in. symulacja rozprawy sądowej, warsztaty fonetyczne, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy czy spotkania poświęcone komunikacji w mediach społecznościowych. Finałowym akcentem wydarzenia będzie udział uczelni w rodzinnym pikniku naukowym, który odbędzie się 17 maja na stadionie Horten Arena w Białymstoku. Festiwal skierowany jest do wszystkich zainteresowanych nauką, kulturą i nowymi technologiami, od dzieci i młodzieży po dorosłych.
1: Fajnie kulturalnie w Radiu Ja.
2: Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim oraz pracownia modelarska Kartonowy Tour zapraszają na międzynarodowy konkurs i wystawę modeli kartonowych Bielska Majówka Modelarska. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 15 do 17 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z dodatkową nauką języka białoruskiego imienia Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. Bielska Majówka Modelarska organizowana jest od 2018 roku i pozostaje jedyną tego typu imprezą w województwie podlaskim. Konkurs ma charakter międzynarodowy i co roku gromadzi modelarzy indywidualnych, pracownie oraz kluby modelarskie z Polski i z zagranicy. Celem wydarzenia jest popularyzacja modelarstwa kartonowego jako formy rozwijania zainteresowań technicznych i historycznych, a także integracja środowiska modelarskiego oraz promocja Bielska Podlaskiego. Konkursowi towarzyszyć będą wystawa modeli oraz giełda modelarska. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnicy zaprezentują modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek, projektów autorskich oraz modeli tworzonych od podstaw. Rywalizacja odbędzie się w wielu klasach i kategoriach wiekowych. Od młodzików po seniorów. Oceniane będą m.in. samoloty, pojazdy wojskowe i cywilne, statki i okręty, budowle, figurki, dioramy oraz modele science fiction. Patronat nad wydarzeniem objęli marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, podlaski wojewódzki konserwator zabytków Adam Musiuk, burmistrz Bielska Podlaskiego Piotr Babulski oraz wójt gminy Bielsk Podlaski Katarzyna Korycka. Partnerem strategicznym wydarzenia jest województwo podlaskie. Radio Jart objęło wydarzenie patronatem medialnym.
1: Fajnie kulturalnie w Radio Jart.
0: Sponsorem programu jest Nie Teatr, miejsce koncertów i spektakli. Białystok, Sienkiewicza 4, nieteatr.pl.

0: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Masz stary, niepotrzebny lub uszkodzony samochód, którego chcesz się pozbyć? Zadzwoń do nas. Ambit to profesjonalna stacja demontażu pojazdów, która kupi każde auto, niezależnie od jego stanu i wieku. Wystawiamy niezbędne zaświadczenie do wyrejestrowania pojazdu. Potrzebujesz transportu? Zapewniamy odbiór autolawetą i szybką realizację. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, płatność gotówką i minimum formalności. Sprawdź na ambit.pl lub zadzwoń pod 694-694-694. Ambit. Złomowanie i demontaż pojazdów.
4: Szukasz stabilnej pracy w motoryzacji? Profesjonalna stacja demontażu pojazdów Ambit zatrudni od zaraz mechaników, kierowców oraz sprzedawców części. Zapewniamy atrakcyjne warunki i pracę w zgranym zespole. Nie zwlekaj, dołącz do ekipy Ambit w Dobrzyniewie Dużym. Zadzwoń teraz 697 150 150. Powtarzam 697 150 150.
0: I po reklamie.
5: Polo Extra w Radiu Yard.

0: Wodne Moskitiery. Planujesz komfort na lata? Wybierasz produkty dopasowane do Twoich potrzeb, które skutecznie chronią przed nagrzewaniem. Roletimo. Białystok, ulica Białostoczek 1/1. Sprawdź nas na Facebooku i na roletimo.pl. Roletimo. Bez cienia wątpliwości.
1: Świat okularów, świat okularów,
2: świat okularów.
3: Salon optyczny Renata i Grzegorz Popławscy. Białystok, Lipowa 20, lokal 1U oraz Wrocławska 20, lokal 19. Galeria Zielone Wzgórze. Teraz w świecie okularów promocja, którą warto zobaczyć. Minus 15% na oprawki i aż minus 35% na szkła. Badania wzroku, dobór szkieł i soczewek kontaktowych. Szeroki wybór oprawek modnych i markowych.
4: Okulary przeciwsłoneczne i akcesoria.
3: Świat okularów. Renata i Grzegorz Popławscy. Sprawdź, czym różnimy się od innych salonów.
4: Znajdź nas na Instagramie i Facebooku i skorzystaj z aktualnej promocji. Minus 15% na oprawki
3: i minus 35% na szkła.
4: Świat okularów.
2: Świat okularów.
5: Świat okularów.
6: I po reklamie. Minęła 19.
7: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
7: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowane, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
9: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich, przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
7: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
10: Szymon Murawski zaprasza na kolejne wydanie Wiadomości Sportowych. Złoto i 2 brązowe medale do elit Białystok na MPJ w Krakowie. Zawodnicy UKS Doli Białystok wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Krakowie z trzema medalami, w tym najcenniejszym złotem drużynowym. Juniorek, turniej rozegrany w hali KS Bronowianki, okazał się bardzo udany dla białostockiej ekipy. Karolina Holda i Vanessa Kulczycka zdominowały rywalizację drużynową, wygrywając wszystkie mecze bez straty seta. W finale pewnie pokonały reprezentantki gospodarzy, sięgając po tytuł mistrza.

0: Mistrzyni Polski. Blisko podium były także w grze pojedynczej, kończąc rywalizację w ćwierćfinałach. Brązowy medal w deblu wywalczyły Hołda i Maja Łakoma, docierając do półfinału. Kolejne podium dołożyła Kulczycka w mikście, gdzie wraz z Mateuszem Gawlasem zdobyła srebro. Cały występ potwierdził bardzo wysoką formę zawodników do elit przed kolejnymi startami. Bieg Wilka w Grajewie. Już 9 maja odbędzie się 27. edycja Biegu Wilka. Zawody rozegrane zostaną na terenie szkoły podstawowej nr 4, gdzie znajdować się będzie start i meta. W programie przewidziano rywalizacje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nowością w tegorocznej edycji są biegi na 5 i 10 km, a także marsz Nordic Walking oraz bieg integracyjny. Trwają intensywne prace związane z zabezpieczeniem trasy i organizacją wydarzenia. Dwa medale dla KS Randori Choroszcz na Mistrzostwach Polski. Zawodniczki KS Randori odniosły duży sukces podczas Mistrzostw Polski Karate Kontaktowego w Opolu. W rywalizacji z udziałem ponad 600 zawodników udowodniły przynależność do krajowej czołówki. Juliana Rudnicka zdobyła brązowy medal w kategorii U16 do 45 kg po serii wymagających walk. Z kolei Laura Siemieniuk dotarła aż do finału kategorii U14 do 55 kg, zdobywając srebro. Obie zawodniczki zaprezentowały wysoki poziom sportowy i dużą odporność psychiczną. Sukcesy są efektem systematycznej pracy pod okiem trenera Dawida Kiszyckiego. Świetny występ UKS-u na Ref Łapy na Mazuria Judo Cup. Zawodnicy UKS-u osiągnęli znakomity wynik podczas turnieju Mazuria Judo Cup w Ełku. W rywalizacji brało udział 450 zawodników z aż 31 klubów z Polski i Litwy, a ekipa z Łap zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej. Reprezentanci zdobyli łącznie 21 medali, w tym liczne złote, srebrne i brązowe krążki. W najwyższym stopniu podium stanęli m.in. Julia Markowska, Miłosz Litwinczuk i Amelia Dzierżak. W zawodach startowała szeroka grupa reprezentantów klubu.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
3: Jutro maksymalnie od 9-12 stopni na północy, przez 17 w centrum, na południowym wschodzie natomiast 25. Przewaga chmur, deszcz, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr.
1: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip-Białystok.pl.
2: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok BMA2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
4: Polo Extra
5: w Radiu Yard.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Autorady, czyli praktyczny poradnik dla podlaskich i mazurskich kierowców w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.
2: Radosław Mikołajczyk, diagnosta samochodowy, Automobil Klub Podlaski. Dziś porozmawiamy o najczęściej występującej kontrolce na desce rozdzielczej, a mianowicie o kontrolce check engine. Wszyscy w zasadzie wiedzą, że taka kontrolka występuje, jak sama nazwa wskazuje, sprawdź silnik, ale ona bezpośrednio nie jest związana tylko z samym silnikiem, a generalnie z emisją spalin. Ona sygnalizuje, że jest jakiś błąd, który może mieć wpływ na spaliny. Może to być ciśnienie paliwa, może to być sonda lambda, może to być zużyty katalizator, ale może być to też złej jakości paliwo, dlatego nie panikujmy od razu, kiedy ta kontrolka się zaświeci. To jest po prostu tylko informacja, żeby podpiąć komputer i sprawdzić dokładnie, co się dzieje. Bywało też tak, że wystarczyło nie dokręcić kordka wlewu paliwa, ciśnienie spadało w układzie i też się ta kontrolka pojawiała. Dlatego ona ma kolor żółty, tak? Czerwona to jest ta kontrolka, przy której musimy zakończyć jazdę i sprawdzić od razu, co się dzieje, a żółta kontrolka to jest taka, sprawdź mnie, zobaczmy, co jest złego. Czasami bywa tak, że silnik nam odetnie moc, komputer w zasadzie w tym silniku odetnie moc, czy też zmniejszy prędkość, to znaczy, że usterka jest trochę większego kalibru, a w innym przypadku to jest tylko sygnalizacja, że coś się zadziało, ale dalej możemy kontynuować jazdę, więc do najbliższego serwisu sprawdzamy, co to się dzieje, ewentualnie we własnym zakresie jakiś interfejs diagnostyczny na komóreczce odczytujemy, cóż to może być.
1: To były Autorady. Audycja powstała we współpracy z Automobil Klubem Podlaskim w Białymstoku.

0: Reklama.
1: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka. Od 20 w kultowym miejscu. Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie. Będziecie? Bądźcie. Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
7: Polo Extra.
8: Z Radiem Yard.

Ryszku, ciało się natieraje, mocno szmaruje gruz. Chłopcy bez pierapynku, od słodkości kipiać, w oczach swoich nie mogą.

0: Prosty przepis. Zaprasza Anita Oksentowicz.
1: W dzisiejszej audycji trochę o naleśnikach. Naleśniki to jedno z tych dań, które w moim rodzinnym domu smażyło się dosłownie na okrągło. Żeliwne patelnie rzadko stygły, a zapach naleśnikowego ciasta był sygnałem, że zaraz będzie podane coś smacznego. To było danie absolutnie uniwersalne. Naleśniki potrafiły być obiadem, kolacją, deserem, a czasem ratunkiem, gdy nie było nic w lodówce. Miały wiele twarzy i wiele zastosowań. Na słodko, z twarogiem, dżemem, cukrem, czasem z jabłkami. Na słono, z mięsem, warzywami, serem, grzybami. Bywały zwijane w rulony, składane w koperty, zapiekane albo podsmażane następnego dnia i wtedy smakowały jeszcze lepiej. Każda kucharka miała swój najlepszy farsz, a naleśniki były jak czysta kartka. Przyjmowały wszystko, co akurat było pod ręką. I właśnie dlatego tak bardzo je kocham. Są proste, domowe i dają ogromne pole do kulinarnej fantazji. Od dzieciństwa aż do teraz. Dziś nadal kochamy te klasyczne smaki, ale coraz częściej mamy ochotę dodać do nich coś nowego, drobny akcent, który delikatnie odświeży znany przepis. I właśnie tutaj pojawia się prosty, ale bardzo wdzięczny dodatek – brzoskwinie z puszki. Słodkie, soczyste i miękkie, idealnie łączą się z kremowym twarogiem. To wciąż te same domowe naleśniki, które znamy i lubimy, ale wzbogacone o smak, który sprawia, że danie staje się bardziej deserowe. Brzoskwini nie dominują, tylko subtelnie podkreślają całość, dodając świeżości i przyjemnej słodyczy. Co będzie nam potrzebne? Na ciasto naleśnikowe 1,5 szklanki mąki pszennej, 2 jajka, 1 szklanka ciepłej wody, 1 szklanka ciepłego mleka, 1/4 kostki roztopionego masła, 1 łyżka cukru, szczypta soli i na farsz. 500 g twarogu półtłustego, 400 g serka waniliowego homogenizowanego, cukier lub syrop klonowy według swojego smaku, 1 opakowanie cukru waniliowego, 6-8 połówek brzoskwiń z puszki i dodatkowo masło do smażenia i cukier puder do posypania. Jak to wygląda w praktyce? Ciasto naleśnikowe można zrobić w pierwszej kolejności. Masło roztapiamy, do misy miksera wsypujemy mąkę, wlewamy wodę, mleko oraz cukier i sól. Całość dokładnie miksujemy na gładką masę. Na koniec wolnym strumieniem wlewamy roztopione masło i chwilę miksujemy. Płaską patelnią rozgrzewamy z odrobiną masła, chochlą nabieramy masę naleśnikową w takiej ilości, aby pokryła całość patelni. Smażymy naleśniki do zarumienienia z obu stron. Pozostawiamy do lekkiego ostygnięcia. I kolej na farsz. Ser rozgniatamy widelcem, dodajemy cukier lub syrop klonowy. Serek waniliowy dorzucamy stopniowo, aby farsz nie zrobił się zbyt rzadki. U mnie zwykle zostaje go trochę. Serek można zamienić na śmietanę 18%. Dorzucamy także brzoskwinie pokrojone w mniejszą kostkę. Wszystko dokładnie łączymy. Farsz nakładamy na naleśniki i zwijamy w rulony. Można zawinąć dodatkowo boki. Przed podaniem naleśniki obsmażamy na maśle z obu stron na złoty kolor. Do serka waniliowego, który nam został, lub do śmietany 18, można dodać kilka łyżek syropu z brzoskwin, wymieszać i polać tym naleśniki. Podawać dodatkowo z pokrojonymi brzoskwiniami. Całość posypać cukrem pudrem. Kuchnia polska uczy nas prostoty i miłości do lokalnych składników, a takie przepisowe twisty jak ten pokazują, że nawet stare przepisy mogą mieć nowe oblicza. Smacznego i do usłyszenia przy kolejnych kulinarnych opowieściach.
0: Prosty przepis w Radiu Jard. Zaprasza autorka bloga o podlaskich smakach Anita Oksentowicz.

0: Reklama.
1: Na plaży w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: I po reklamie.
2: Polo Extra z Radiem Yard.

na imprezie u cygana była jakaś smutna i do tego nieźle plana. Próbowała mi tłumaczyć, że bez sensu takie życie, jeśli można upaść na dno, kiedy było się na szczycie. Słuchałem, patrzyłem w jej cudne, piwne oczy, czekałem, czy jeszcze czymś mnie zaskoczy. A kiedy stwierdziłem, że nadchodzi świt, ona nagle bez ogródek powiedziała mi:

dnia po prostu opuściła mnie.

smutna i jak zwykle nieźle znana. Próbowała mi tłumaczyć, że bez sensu takie życie, jeśli można upaść na dno, chociaż było się na szczycie. Słuchałem, patrzyłem w jej cudne, dziwne oczy, czekałem, czy jeszcze czymś mnie zaskoczy. Ona ciągle wspominała tamte dni i nagle bez ogródek powiedziała.

0: Polo Extra w Radiu Yard.
1: Jest 20.
2: Kolejna edycja Up to Date Festival w jubileusz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i Dzień Dziecka w Ełku. Szymon Murawski, zapraszam. Up to Date Festival 2026 wraca do Białegostoku z muzyką elektroniczną.

0: tysięcy złotych. 10 lat Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Podlaska placówka świętuje dekadę działalności, prezentując wystawę plenerową na rynku Kościuszki w Białymstoku. Ekspozycja ukazuje najważniejsze wydarzenia, inicjatywy oraz rozwój instytucji na przestrzeni ostatnich lat. Wśród prezentowanych materiałów znajdują się fotografie, archiwalia oraz wybrane eksponaty dokumentujące dorobek muzeum. Podczas otwarcia marszałek Łukasz Prokorem podkreślił znaczenie pracy muzealników i ich wkład w ochronę dziedzictwa regionu. Wystawa opowiada nie tylko o historii instytucji, ale także o ludziach zaangażowanych w jej codzienną działalność. Muzeum dysponuje bogatymi zbiorami liczącymi ponad 35 tysięcy obiektów oraz skansenem z 59 zabytkowymi budynkami. Integralną częścią działalności jest także Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia, promujący ochronę ptaków drapieżnych. Wystawę można oglądać bezpłatnie do 19 maja. Dzień Dziecka w Ełku. W stolicy Mazur odbędą się obchody Dnia Dziecka połączone z Dniami Miasta zaplanowane na 23 maja. Wydarzenie rozpocznie się paradą uliczną, która przejdzie ulicą Wojska Polskiego na plac Jana Pawła II. Następnie między 12 a 17 zaplanowano festyn rodzinny z licznymi atrakcjami. W programie przewidziano m.in. grę terenową oraz losowanie nagród dla uczestników. Główną atrakcją wydarzenia będzie koncert piosenkarki Blanki, który rozpocznie się o 17. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. Milion zwrotów po kontrolach zwolnień przez ZUS. Białostocki Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował kontrolę zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2026 roku. Dzięki temu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciło ponad 1 100 000 złotych. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzali również pracodawcy, którzy zatrudniali powyżej 20 ubezpieczonych. Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
1: ZUS ma ustawowy obowiązek weryfikować, czy zasiłki chorobowe trafiają do osób, którym rzeczywiście przysługują. Kontrole obejmują zarówno sposób wykorzystywania zwolnień lekarskich, jak i prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym kwartale 2026 roku oddział ZUS w Białymstoku przeprowadził blisko 3,5 tysiąca kontroli. Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosła 83 miliony 600 tysięcy złotych. Białostocki ZUS ujawnił liczne przypadki niewłaściwego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Najczęstszym nadużyciem pozostaje wykonywanie pracy u innego pracodawcy. Kontrolerzy odnotowali również przypadek chorego pracownika, którego zastali podczas naprawy samochodu w warsztacie.
0: W całym kraju w pierwszym kwartale roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 111 tysięcy kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Pogotowie stomatologiczne w Ełku. W Szpitalu Miejskim ProMedica działa pogotowie stomatologiczne, a nowa usługa zapewnia dostęp do pomocy dentystycznej w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Świadczenia są realizowane w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji. Zakres pomocy obejmuje m.in. uśmierzanie bólu, usuwanie zębów oraz pomoc po urazach. Placówka nie realizuje z kolei zabiegów planowanych w ramach dyżurów. Usługi finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowa na świadczenia usług została zawarta do 2030 roku. Zarząd województwa podsumował 2 lata pracy. Intensywne 24 miesiące pracy zarządu to nie tylko ogrom zrealizowanych inwestycji, ale również wiele podjętych decyzji, które zmieniają region również w perspektywie długoterminowej. To także współpraca na szczeblu międzynarodowym i unijne dofinansowania, które wspierają mieszkańców Podlasia, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: W ciągu tych 2 lat zarząd województwa ogłosił prawie 200 naborów, z czego 93 to są nabory z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 103 nabory są to nabory w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku tych naborów wpłynęło ponad 1200 wniosków, które otrzymały dofinansowanie na kwotę 3 miliardów 100 milionów złotych.
0: Ostatnie 2 lata to także ciągłe wsparcie na rzecz podlaskiej ochrony zdrowia. Największym beneficjentem w ostatnich 24 miesiącach było Białostockie Centrum Onkologii, mówi wicemarszałek Wiesława Burnos.
3: Środki finansowe, które pozyskały nasze szpitale, są bardzo duże, rekordowe i są niezagrożone. W czerwcu rozliczamy KPO na sumę 311 milionów. Białostockie Centrum Onkologii pozyskało 409 milionów złotych. Została podpisana umowa na budowę Breast Cancer Unit. Pani dyrektor Magdalena Borkowska podpisała tą umowę, wcześniej podpisała to pani minister.
0: Łącznie w latach 2024-2026 w ochronie zdrowia pozyskano dla podlaskich placówek łącznie 832 miliony złotych.

0: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwóch meczu było 2-1. Trzy razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu w jednym meczu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę. Dlaczego miałby się różnić? To kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia. Wychodzimy na boisko, by wygrać ten mecz. Trener Bayernu Vincent Kompany może bramek nie obiecuje, ale zapewnia, że będą emocje.
1: Za każdym razem, jak ze sobą gramy, to mecz jest bardzo zacięty. Czasem są obrońcy, czasem napastnicy, ale przez 90-95 minut trzeba być po prostu na najwyższym poziomie.
0: Początek meczu w Monachium o 21:00. Bogdanka Luk Lublin z tytułem po raz drugi z rzędu, czy może Alurun Warta zawiercie wróci do gry? Dziś czwarty mecz finałowy w siatkarskiej plusidze. Bogdanka prowadzi 2-1, więc już dziś może ponownie świętować. W przeciwnym razie losy tytułu rozstrzygną się w weekend w Sosnowcu. Na to liczymy, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
2: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabym naszym wykonaniu meczu po prostu zagramy lepiej i stworzymy jutro fajne widowisko. Na pewno myślę, że trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły.
0: Początek meczu w Lublinie o 20:00. Belgijka Lotte Kopecky wygrała czwarty etap wyścigu górskiego Vuelta a España i została nową liderką. Druga była jej koleżanka z drużyny Anna van der Breggen, a trzecia finiszowała Włoszka Letizia Paternoster. Blisko sprawienia niespodzianki była Marta Jaskulska. Uciekała przez większość etapu, ale została zapana na ostatnich kilometrach. Agnieszka Skalniak-Sujka była 9, a 14 na mecie zameldowała się Katarzyna Niewiadoma, która w generalce jest 11 i traci do Kopecky 26 sekund.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
5: Na północy jutro do 12 stopni, w centrum do 17, na południowym wschodzie nawet 25. Może się lokalnie pojawiać słońce, ale raczej przewaga chmur. Deszczowo, na południu możliwe burze z gradem.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. Skip Białystok.pl.
4: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
6: Dobry wieczór
7: w Radiu Jart.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Dobry wieczór w Radiu Yard.

0: A moje miasto to Białystok. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku.
1: Gościem Radia Jart jest dziś Tomasz Klim, zastępca prezydenta Białegostoku. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
1: Szczególną ochroną objęliście rynek Kościuszki. Tam mamy nowy regulamin. Na początek wprowadźmy słuchaczy nie tyle w co się zmieniło, ale w powody. Skąd potrzeba regulowania tej przestrzeni?
2: Już od dłuższego czasu mieszkańcy informowali nas o różnych zdarzeniach na rynku Kościuszki, które były zdarzeniami przez nich niepożądanymi. Mówię tutaj o głośnym wyrażaniu swoich różnych opinii, bądź też namiotów z obrazkami, które nie do końca może powinny być oglądane przez na przykład dzieci, ale innymi zdarzeniami, o których gdzieś tam słuchy do nas dochodziły, w związku z czym postanowiliśmy uporządkować ten element i wprowadzić regulamin rynku Kościuszki, dzięki któremu w lepszy sposób będziemy mieć możliwość reagowania na tego typu zdarzenia. I tak też się stało na ostatniej Radzie Miasta. Radni przyjęli ten regulamin. Będzie on obowiązywał od tej soboty i wierzymy w to, że wprowadzi on pewne zasady, które powodują większy spokój na rynku Kościuszki, który z założenia ma być od tego, żeby mieszkańcy w nim odpoczywali, spędzali miło czas, po prostu dobrze się bawili.
1: Wśród zmian między innymi kwestie dotyczące hałasu.
2: Tak, generalnie nie tyle co może kwestie dotyczące hałasu, co do treści, które tam zostają też przedstawiane. W związku z czym nadal, jeżeli ktoś będzie chciał na rynku Kościuszki występować, to będzie miał taką możliwość. Zgodnie z przepisami będzie on musiał ją zgłosić, tak jak do tej pory. Natomiast w momencie, kiedy czy mieszkańcy, czy urząd miasta, czy policja, czy straż miejska zobaczy, że nie są to do końca treści albo forma taka, jaka powinna być, będzie miała możliwość rozwiązania takiego zgromadzenia i wprowadzenia porządku.
1: Są też zmiany dotyczące jazdy na hulajnogach na przykład.
2: Tak, jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, rynek Kościuszki został wyłączony z możliwości jazdy tymi środkami transportu. Jeżeli chodzi tutaj o te komercyjne, to one z natury nie wiadą tam, są one blokowane.
1: Zatrzymają się,
2: także nie wiadą. Prywatne, tutaj służby zwracają uwagę na to, żeby przyzwyczaić mieszkańców do tego, żeby po prostu tymi hulajnogami na rynek Kościuszki nie wjeżdżano. Wiąże się też z tym, że one są ciche, szybkie. Na rynku Kościuszki czy placu Jana Pawła II biegają dzieci, osoby starsze.
1: Ograniczenie liczby wypadków to jest.
2: Mamy nadzieję, że powoduje to po prostu większy spokój i bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: A co z rowerami?
2: Nie ma co się oszukiwać, ale rynek Kościuszki Jana Pawła II to też jest dość duża arteria rowerowa. Sam regulamin oczywiście mówi o zakazie wjazdu na rynek, natomiast pamiętajmy, że na rynku Kościuszki są ustawione nadal znaki i te znaki decyzją zarządcy obszaru nadal obowiązują. Dopuszczamy jazdę rowerami, natomiast zwracamy uwagę na to, żeby uważać, jak się na rynku Kościuszki i placu Jana Pawła II tymi rowerami użytkownicy poruszają, żeby też nie dochodziło do różnych zdarzeń, które mogą doprowadzić do wypadku. Rynek Kościuszki jest dla wszystkich, w związku z czym dbajmy o to, żeby było tam bezpiecznie, spokojnie i każdy mógł tam wypoczywać tak jak sam chce, w sposób z drugiej strony nie powodujący uszczerbku dla innych użytkowników.
1: Na rynku Kościuszki w przeszłości była między innymi stacja Bikera. Czy ona dalej będzie funkcjonowała w związku z tym?
2: Stacje Bikerów w tym momencie są w formie przetargowej.
1: No tak.
2: Pytam jest o ten przyszłość. Problem, wszyscy wiemy, natomiast zależy nam na tym, żeby Bikery dalej były, funkcjonowały i robimy wszystko, żeby jak najszybciej wróciły na ulicę miasta Białegostoku.
1: A skoro o rowerach rozmawiamy, to jako miasto inwestujecie w ścieżki rowerowe w mieście. W tej chwili mamy ich ponad 170 kilometrów, tych ścieżek rowerowych. Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie powstają nowe albo jakie ścieżki istniejące chcecie rozwijać?
2: Szanowni Państwo, myślę, że Białystok może być dumny, jeżeli chodzi o swoją infrastrukturę ścieżek rowerowych i w ogóle infrastrukturę rowerową. Tak, dokładnie jak pan redaktor mówi, mamy ich ponad 170 kilometrów. Dokładnie 173 kilometry 46, 46,46, w związku z czym jest to naprawdę bardzo duża ilość. W tym roku planujemy oddać kolejne 9 kilometrów, także jest to dość duża liczba, jeżeli chodzi o jeden rok budżetowy. Część prac, jeżeli chodzi o umowy już zawarte, trwają i to są umowy zawarte na przykład na ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Popiełuszki, czy na przejeździe przy ulicy Jana Klemensa Branickiego. W trakcie realizacji są ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Dolistowskiej, czy też ulicy Baranowickiej, w związku z czym już dużo się dzieje, ale mamy też kolejne postępowania przetargowe, które są w trakcie, w związku z czym o kolejnych budowach będziemy systematycznie mieszkańców i społeczność rowerową, bo jest ona w Białymstoku bardzo duża, informować, ale to dobrze, bo to jest dobry środek transportu, musimy o niego dbać. Wiemy, że pewne rzeczy są problematyczne, zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie chciałoby się więcej, no ale z jednej strony musimy patrzeć na możliwości budżetowe, a z drugiej strony też na te możliwości dotyczące szerokości drog, przepisów, no i tego, jak generalnie ta infrastruktura wygląda bezpośrednio, w związku z czym robimy wszystko, żeby tych ścieżek było jak najwięcej, żeby ten Białystok był jak najlepiej skomunikowany, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. I robimy to też często właśnie przy udziale środowisk rowerowych, które często mówią, gdzie wypadałoby albo warto byłoby taką inwestycję przeprowadzić.
1: Zresztą i mieszkańcy mogą zgłaszać czasami swoje pomysły w ramach budżetów obywatelskich, to już się zdarzało.
2: Zdecydowanie, czy to przy okazji budżetów obywatelskich, czy na przykład przy okazji spotkań prezydenta z mieszkańcami, które już dwukrotnie się odbywały. W związku z czym też dzięki temu mamy tą wiedzę, gdzie mieszkańcy oczekują tego typu inwestycji i po prostu staramy się robić. A pamiętajmy też, że budowa infrastruktury rowerowej to nie są tylko ścieżki rowerowe.
1: No tak.
2: To też jest odmalowywanie pasów. Na przykład, tak jak na pewno pan redaktor zauważył, w wielu miejscach pojawiają się takie czerwone ścieżki, jasne, żeby już samochody przed skrzyżowaniem widziały, że te ścieżki tam się pojawiają, więc to też chcemy robić, jest to element poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, ale również sygnalizacje świetlne przy przejściach dla rowerów, tak żeby bezsprzecznie było wiadomo, że i samochód jadący, i rower jadący były bezpieczne, bo jednak ten rower czy ta hulajnoga pojawiają się często znikąd, jadąc ze swoją prędkością, w związku z czym również staramy się w ramach poprawy tej sieci dróg rowerowych poprawić to bezpieczeństwo właśnie budując nowe oświetlenia, ale tutaj też zdradzę, że chcemy budować nowe wiaty rowerowe po to, żeby te rowery gdzieś odstawione były również bezpieczne. Planujemy również stację napraw rowerów tutaj na przykład przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, czy wzdłuż ulicy generała Władysława Sikorskiego.
1: No to widzicie państwo, będą inwestycje w te ścieżki rowerowe, więc jak najbardziej lato idzie, nie pozostaje nic innego niż na rower wyjść. Powiedzmy jeszcze o kolejnym ważnym temacie, który dotyczy naszego miasta. Miasto odstąpiło od dwóch umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Planty, a do tego żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Fontanna jeszcze jak fontanna, ale ten żłobek to jest taki temat, który no być może niektórym rodzicom mógł spędzać sen z powiek. Powiedzmy o tym, czy dzieciaki znajdą miejsce w innych przedszkolach.
2: No tak, szanowni państwo, musieliśmy odstąpić od tych dwóch umów, nie było wyjścia. Procent realizacji tych inwestycji w przypadku fontanny to było 2% zaangażowania umowy, natomiast w przypadku żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej to było 40% wykonania umowy. Ta umowa de facto w marcu powinna się zakończyć, więc nawet przy przesłankach różnych, że tą umowę można było trochę wydłużyć, no nie było żadnej gwarancji, że dzieci 1 września do tego żłobka mogłyby trafić, a jesteśmy winni mieszkańcom też tą szczerość, a szczególnie tym najmłodszym naszym mieszkańcom, czyli dzieciom, które do tego żłobka miały trafić. I tak na konferencji prasowej, którą zorganizowaliśmy, żeby naszych mieszkańców o tym poinformować, mówiliśmy również o tym, że zadbamy o te dzieci. Wszyscy ci rodzice, którzy do tego właśnie żłobka swoje pociechy chcieli skierować, otrzymali od nas po pierwsze bezpośrednie instrukcje, co zrobić. Otworzyliśmy ponownie system rekrutacji do żłobków. Pracownicy Departamentu Spraw Społecznych, ale również dyrektor żłobków wiedzą, jak co mają robić, i celem jest to, żeby wszystkie te dzieci otrzymały miejsca w żłobkach publicznych miasta Białegostoku, no, które są naprawdę doskonale przygotowane do tego, żeby te dzieciaki miały tam fachową opiekę, pyszne jedzenie, budujemy nowe place zabaw przy tych żłobkach, tak żeby te dzieci mogły fajnie wypoczywać i spędzać czas, także zachęcam wszystkich do tych naszych żłobków. No tu niestety w związku z opieszałością wykonawcy musieliśmy odstąpić od tej umowy, a wiąże się też niestety ze utratą środków
1: Krajowego Planu Odbudowy.
2: Krajowego Planu Odbudowy, dokładnie. Będziemy oczywiście sądownie dochodzić zwrotu tych środków. Natomiast to jest kolejny element, przez który nie mogliśmy czekać. Rozliczenie tych środków to są konkretne terminy. I nie mogliśmy pozwolić na to, aby te terminy przekroczyć. Właśnie również po to, aby miasto Białystok nie musiało zwracać tych środków, bądź też płacić tych środków. W związku z czym nie mieliśmy tak naprawdę już narzędzi do tego, żeby próbować te inwestycje ratować, a próbowaliśmy je ratować różnymi sposobami dozwolonymi przez prawo. Nie zawsze daje to oczekiwane
1: rezultaty. Pan wspomniał o tych pieniądzach, to koniec końców one trafią do Białegostoku, czy będziecie musieli je zwracać? Jak to wygląda?
2: Na ten moment będziemy musieli je zwracać. Na ten moment jest to nasza strata, którą będziemy próbować dochodzić w sądzie.
1: Powodzenia życzymy w tej sprawie. Natomiast przechodzimy do ostatniego już tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Obok Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy Słonimskiej jeden pojawił się urzędomat. Czy to jest rzecz, z której chętnie będą korzystać mieszkańcy? Już chętnie korzystają?
2: Nie mam jeszcze takich danych, bo jeszcze ich nie zbieraliśmy, ile osób już z tego urzędomatu...
1: Ale gołym okiem pewnie coś widzicie.
2: Ale widać, że jest on użytkowany. Przesyłki, które w nim są, są dokładane. Jeżeli chodzi o urzędomat, tak, zaczął on już działać. Na ten moment, jeżeli chodzi o urzędomat, możemy tam albo odebrać dowód rejestracyjny, albo wtórnik dowodu rejestracyjnego, albo tą trzecią tablicę rejestracyjną, na przykład do przyczepki albo jakiejś innej fory doczepianej do samochodu, która tego wymaga. Jest to ten pierwszy zakres, który został udostępniony. Jeżeli mieszkańcy faktycznie będą chętnie z niego korzystać, to będziemy starać się dokładać kolejne funkcje. Urzędomat jest oczywiście dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, w związku z czym można wybierać, które elementy tego urzędomatu będą się otwierać, czy to będzie niżej, czy wyżej. Także tutaj wszyscy będą mogli się do niego dostać. Po reakcjach na to, jak otworzyliśmy urzędomat tak naprawdę, no jeden element muszę rozwiać i tu powiedzieć, bo mieszkańcy mówią, a może prawo jazdy, może coś tam. Pewne elementy tak, na przykład prawo jazdy najprawdopodobniej znajdzie się w przyszłości w katalogu, który w tym urzędomacie odbierzemy, natomiast dowodu osobistego w urzędomacie nie odbierzemy, a o to też również mieszkańcy pytali, ale wiąże się to tylko i wyłącznie z tym, że w momencie, kiedy mieszkaniec przychodzi, by wyrobić dowód osobisty, musi złożyć również dane biometryczne do tego dowodu.
1: No tak.
2: I te dane biometryczne sprawdzane są również przy odbiorze, czy zostały poprawnie do dowodu wgrane. I to jest ten element, który jakby mówi, że dowodu osobistego nie będziemy mogli w tym urzędomacie odebrać. Natomiast inne elementy możliwe będziemy starać się wprowadzać, o ile będą takie potrzeby i zgłoszenia od mieszkańców.
1: A jak skorzystać z takiego urzędomatu, też podpowiedzmy?
2: Jeżeli chcemy skorzystać z urzędomatu, to w momencie składania wniosku o wydanie odpowiedniego dokumentu zaznaczamy po prostu informację, że chcemy go odebrać w urzędomacie. W momencie, kiedy urzędnik taki dokument przygotuje i w nim włoży, mieszkaniec otrzymuje SMS-em kod do odbioru, na ekranie podpisuje się. Podpis odbioru na urzędomacie jest formalną datą odbioru dokumentu i jako taki zostaje zapamiętane, w związku z czym jest to dosłownie tak samo proste, jak w przypadku odbioru innych paczek w paczkomatach, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Taki dokument w urzędomacie jest przechowywany przez 48 godzin, w związku z czym jest ten czas, kiedy można go odebrać poza urzędowym pracem urzędu.
1: Ale on nie przepada, rozumiem, wróci do urzędu.
2: Nie, on wtedy wróci do urzędu, jest informacja o tym, że wrócił do urzędu i można go nadal odebrać. Natomiast wydaje mi się, że w tych sytuacjach, kiedy często mieszkańcy, wiadomo, urząd pracuje w takich godzinach, a nie innych, nawet jeżeli one są wydłużone, na przykład w poniedziałek, to nie zawsze ktoś może je odebrać. Jest to forma, która, mam nadzieję, spodoba się mieszkańcom i ułatwi im po prostu ten odbiór dokumentów.
1: Żebyście Państwo z takich urzędomatów korzystali, chwalili i proponowali nowe rozwiązania. Do tego gorąco zachęcamy. Naszym dzisiejszym gościem był Tomasz Klim, zastępca prezydenta Białegostoku. Panie prezydencie, dziękuję.
2: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu za rozmowę.
0: To był program A Moje Miasto to Białystok. Audycja powstała we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku.
3: Radio Jak.
0: Największe hity.
4: Są po prostu niesamowici.
5: Poprawiają mi humor.
6: Uwielbiam ich.
0: Radio Yard.
7: Największe hity.
8: Reklama.
9: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
10: Od 20 w kultowym miejscu.
9: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
10: Będziecie?
9: Bądźcie. Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
8: I po reklamie.
11: Dobry wieczór
12: w Radiu Yard.

0: Cieklizna w stolicy Podlasia i list intencyjny w sprawie Białostockiej Kliniki Weterynaryjnej. Szymon Murawski, zapraszam. Pokonać bezdomność. W 2026 roku w województwie podlaskim kontynuowane są działania mające na celu walkę z bezdomnością, opierające się głównie na rządowych środkach z programu Pokonać Bezdomność. W związku z tym podlaskie organizacje pozarządowe otrzymały znaczące dofinansowania na wsparcie osób w kryzysie, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
1: 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cztery instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie: Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spe Salvi oraz Monar.
0: Środki trafiły do organizacji pozarządowych, które prowadzą schroniska, jadłodalnie i punkty pomocy oraz bezpośrednio angażują się w walkę z bezdomnością. Wścieklizna w Białymstoku. Pierwszy przypadek od lat. W stolicy Podlasia potwierdzono przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia. Martwy jenot, znaleziony w pobliżu ulicy Jacka Kuronia, był zakażony wirusem, co potwierdziły badania laboratoryjne. To pierwszy taki przypadek w województwie podlaskim od około 10 lat. Służby weterynaryjne informują, że nie wykryto dotąd kolejnych ognisk choroby. Mieszkańcom zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z dzikimi zwierzętami. Kluczowe jest także szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz unikanie dotykania nieznanych zwierząt. W przypadku pogryzienia należy niezwłocznie przemyć ranę i skontaktować się z lekarzem. Pisano list intencyjny w sprawie powstania Kliniki Weterynaryjnej w Białymstoku. W stolicy Podlasia planowana jest budowa nowoczesnej kliniki weterynaryjnej na terenie uniwersytetu. Podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli władz i uczelni stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji inwestycji. Projekt ma wspierać rozwój regionu oraz zachęcać młodych ludzi do pozostania na Podlasiu. Klinika będzie integralną częścią zaplecza dydaktycznego dla planowanego kierunku weterynarii. Obiekt ma oferować kompleksowe usługi, od diagnostyki po leczenie zwierząt, także w trudno dostępnych obszarach. Planowana powierzchnia budynku przekroczy 4000 m2 i obejmie m.in. sale operacyjne oraz przestrzenie rehabilitacyjne. Inwestycja ma również znaczenie dla rolnictwa oraz bezpieczeństwa sanitarnego w regionie. Nielegalne paliwo przejęte przez KAS. Ponad 31 tysięcy litrów oleju opałowego przewożonego pod przykrywką innego towaru zatrzymali w Budzisku funkcjonariusze służby celno-skarbowej z podlaskiej KAS. W cysternie ciężarówki zamiast deklarowanego w dokumentach oleju smarowego znajdował się olej opałowy, mówi komisarz Maciej Czarnecki.
2: Ciężarówkę jadącą z Łotwy zatrzymali do kontroli na trasie S61 przy granicy z Litwą funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska. Badania próbek przewożonego towaru przeprowadzone w mobilnym laboratorium paliw ciekłych podlaskiej KAS oraz w laboratorium celnym w Koroszczynie wykazały, że zatrzymany ładunek to olej opałowy, którego przewóz między państwami Unii Europejskiej powinien odbywać się w systemie przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych. Cysternę z olejem zajęto do wszczętego postępowania karnego skarbowego. Należny podatek akcyzowy za zabezpieczone paliwo to prawie 58 tysięcy złotych.
0: Za przemieszczanie wyrobów akcyzowych bez wymaganej dokumentacji organizatorom transportu grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności. Bezpłatne badanie znamion w Choroszczy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań znamion w ramach akcji profilaktycznej Badaj Łatki. Wydarzenie odbędzie się 11 maja na rynku 11 listopada między 10 a 16. Specjaliści w mobilnym gabinecie przeprowadzą badania dermatoskopowe, oceniając ryzyko nowotworów skóry. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną informację zwrotną oraz ewentualne zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki. Udział w akcji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Ponad 15 milionów złotych na edukację włączającą w Suwałkach. Zwiększenie dostępności nauki, wyrównanie szans uczniów oraz poprawa jakości kształcenia to główne założenia projektu, który będzie realizowany w 30 placówkach z Suwałki okolic. Inicjatywa, na którą podpisano umowę, obejmuje wszystkie placówki w mieście i gminie, a co za tym idzie, każdy tego potrzebujący będzie miał zapewnione wsparcie, mówi marszałek Łukasz Prokoryn.
3: Nasza wspólna odpowiedzialność jako władz województwa, ale także władz naszych małych ojczyzn, aby wszyscy w naszych podlaskich szkołach czuli się w sposób bezpieczny, aby mogli się rozwijać, mogli się też w sposób indywidualny kształcić, czyli edukacja włączająca. Cała wartość całego projektu to jest 16,5 miliona złotych. W ramach tego projektu będą zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, także pomoc psychologiczna, pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych.

0: społecznych, także szkolenie dla naszych nauczycieli, ale także wsparcie infrastrukturalne w kilku szkołach, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły z tych różnych przeszkód infrastrukturalnych korzystać. Ten projekt, szanowni Państwo, wpisuje się w pewną też strategię województwa podlaskiego. My jako województwo pierwsze w Polsce przystępujemy do pewnego pilotażu, w którym będziemy jako i Urząd Marszałkowski, ale też wszystkie nasze instytucje przygotowani na obsługę klienta z niepełnosprawnością niewidzialną.
1: Przedsięwzięcie koncentruje się na edukacji włączającej, czyli podejściu uwzględniającym potrzeby każdego ucznia, w tym tych wymagających dodatkowego wsparcia. Zaplanowano objęcie nim ponad 3000 uczniów oraz przeszło 300 nauczycieli. Przed nami kolejne wydanie wiadomości sportowych. Jubileuszowe biegi uliczne w Mońkach mimo niesprzyjającej pogody. W Mońkach odbyły się 25. Międzynarodowe Wiosenne Biegi Uliczne, które zgromadziły wielu uczestników. Na starcie pojawili się zarówno najmłodsi biegacze, jak i zawodnicy rywalizujący na dystansach 5 i 10 km. Tradycyjnie start i meta zlokalizowane były przy Szkole Podstawowej nr 2. W wydarzeniu uczestniczył także burmistrz Zbigniew Karwowski, który uhonorował organizatorów. Jubileusz uświetnili zaproszeni goście oraz orkiestra Dęta z Jasionówki. Jagiellonia wraca do elity futsalu. Po dwóch sezonach przerwy Jagiellonia Futsal Białystok ponownie awansowała do FOGO Futsal Ekstraklasy. W poprzednich rozgrywkach drużynie niewiele zabrakło do sukcesu, jednak tym razem cel został osiągnięty. Żółto-czerwoni zakończyli sezon na drugim miejscu, co dało im możliwość walki w barażach. W decydującym dwumeczu zmierzyli się z zespołem ESG Stanley Futsal Team Brzeg. Już pierwsze spotkanie wyraźnie pokazało przewagę Jagiellonii, która wygrała na wyjeździe aż 8-0. Rewanż tylko potwierdził dominację białostoczan, którzy zwyciężyli jeszcze wyżej, bo 11-1. W całym dwumeczu było to łącznie 19-1. Tym samym Jagiellonia przypieczętowała powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Bramki do zespołu zdobywali m.in. Surmiak, Kolesnikow, Kucharski oraz Dzienis. Przed nami końcówka sezonu w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok po ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. Rozpędzony Lech Poznań wydaje się ekipą, która z pewnością sięgnie po tytuł, a na 4 kolejki przed końcem sezonu mają przewagę 9 punktów nad Jagą. Białostoczanie, mimo że odpadli z Ligi Konferencji i Pucharu Polski, w lidze prezentują się miernie. W 5 ostatnich pojedynkach Duma Podlasia wygrała zaledwie raz, notując przy tym 2 remisy i 2 porażki. W ostatnich 4 meczach Jagiellonia zagra z wymagającymi rywalami, w tym z Krakowem Częstochowa, GKS-em Katowice i Zagłębiem Lubin, a najbliższy mecz czeka nas 9 maja z Pogonią Szczecin. Jako że Jaga wciąż nie jest pewna gry w europejskich pucharach, ekipa Adriana Siemieńca każdy mecz musi potraktować jak finał, by ponownie móc rywalizować na międzynarodowych boiskach. Zbliża się 13. PKO Białystok Półmaraton. Kolejna edycja tego wydarzenia zapowiada się jako jedno z najważniejszych eventów biegowych w Polsce. Od 9 do 10 maja stolica Podlasia ponownie stanie się areną sportowych emocji, przyciągając zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów. Bieg rozpocznie się przy Pałacu Branickich, a meta zlokalizowana będzie przy ratuszu na rynku Kościuszki. Trasa poprowadzi także przez tereny zielone i historyczne części miasta. W programie wydarzenia znajduje się również PKO Nocny Bieg na Piątkę, który przyciąga miłośników krótszych dystansów i dynamicznej rywalizacji. Zainteresowanie tegoroczną edycją jest rekordowe. Całość wydarzenia uzupełnią biegi towarzyszące, w tym bieg juniora oraz otwarty bieg śniadaniowy dla dzieci i mniej doświadczonych zawodników.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
3: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
4: W nocy, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie, opad deszczu, tam możliwe również burze. Na Pomorzu możliwe natomiast dość gęste mgły. Na termometrach 4 stopnie na północnym zachodzie i północy, 10 w centrum, 16 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
5: Dobry wieczór w Radiu Yard.

0: Rozmowa w Radiu Yard.
1: Program Erasmus od lat otwiera młodym ludziom drzwi do świata, pozwala nie tylko podróżować, ale przede wszystkim zdobywać doświadczenia, których nie da się wynieść z żadnej szkolnej ławki. Dziś rozmawiamy z Małgorzatą Popko z 7 Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz z uczniami tej szkoły, z Aleksandrą Grabowiecką, Klarą Biernacką i Filipem Sołoniewiczem, którzy wzięli udział w tym programie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dobry.
1: Czym dla 7 Liceum Ogólnokształcącego jest udział w programie Erasmus i od kiedy szkoła w nim uczestniczy?
2: Szkoła uczestniczy w programie Erasmus od 2021 roku, gdy dostaliśmy akredytację z Erasmusa. Akredytacja jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ nie musimy aplikować co roku z nowymi wnioskami, tylko aplikujemy o budżet, czyli mamy już przyznane dofinansowanie. Po prostu tylko aplikujemy o pieniążki, które nam są potrzebne na działania, które chcemy zrealizować. Szkoła rozwija się międzynarodowo. Bardzo mocno podnieśliśmy właśnie ten aspekt współpracy z innymi krajami. Do tej pory byliśmy na wymianach z Grecją, z Hiszpanią oraz z Włochami. Także nasi uczniowie dzięki temu mogli poznać inne kultury. Mogli zobaczyć, jak wygląda życie rówieśników w innych krajach. Mogli dowiedzieć się bardzo dużo na temat ich życia, nie tylko szkolnego, ale też życia prywatnego, ponieważ dużo czasu spędzali po zajęciach naszych ze sobą. Poza tym szkoła bardzo dużo też zyskuje, jeżeli chodzi o kształcenie nauczycieli, bo oprócz wyjazdów uczniów mamy też kursy dla nauczycieli. Nauczyciele do tej pory wykształcili się na kursach metodycznych, czyli rozwinęli umiejętność prowadzenia zajęć nie tylko z języka angielskiego, ale też z innych przedmiotów. Rozwinęli swoje kompetencje cyfrowe, korzystając z kursów wykorzystujących narzędzia cyfrowe, jak również nowoczesne narzędzia ze sztucznej inteligencji. Także dzięki temu nasza szkoła, która do tej pory była tak mało zauważana, stanęła na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej i jest coraz częściej postrzegana. Możemy się pochwalić też tym, że dzięki temu naszemu rozwojowi przyjmujemy nauczycieli z innych krajów na tak zwanym job shadowing, czyli obserwacji pracy. Tylko w kwietniu mieliśmy grupę z Hiszpanii oraz taką dosyć sporą grupę z Grecji, nauczycieli, którzy obserwowali naszą pracę i uczyli się z naszego doświadczenia.
1: Czy zauważa Pani zmianę w uczniach po powrocie z takich wyjazdów, a jeśli tak, to jaką?
2: Tak, to jest ogromna zmiana. Uczniowie przede wszystkim są bardziej otwarci na wszystko to, co jest nowe. Są dużo bardziej tolerancyjni. Nawiązują też lepsze kontakty z innymi rówieśnikami. Utrzymują kontakty z tymi uczniami z innych krajów, z którymi wcześniej się poznali. Poza tym są też dużo bardziej chętni do współpracy, do pomagania, do przeprowadzania kolejnych projektów. Dzięki wyjazdom na Erasmusa powstały w szkole kolejne działania związane z europejskimi projektami, czyli oprócz tego, że mamy Erasmusa, prowadzimy też klub europejski i właśnie większość uczniów zaangażowanych w te działania europejskie to są ci, którzy albo współpracowali do tej pory z nami w Erasmusie, albo za chwilę z nami wyjadą na kolejne wyjazdy.
1: Czy trudno jest się dostać do tego programu? Jak wygląda rekrutacja?
2: Muszę stwierdzić, że tak, proces rekrutacyjny jest dosyć trudny z tego względu, że każdy uczeń musi opisać swój wkład w ten projekt, czyli nie bierzemy pod uwagę ocen, absolutnie. Oceny nie są wyznacznikiem tego, czy ktoś jest dobry, czy zły. Bierzemy pod uwagę zachowanie, ale to, co jest najważniejsze, to, co uczniowie mogą zaproponować samymi sobą, to, co wniosło w ten projekt. Przy rekrutacji podajemy konkretny opis projektu i naszych działań na danym wyjeździe i uczniowie muszą sami opisać, jakie działania oni proponują, co mogą wnieść do projektu, jakie umiejętności mają, a następnie jak będą pomagać nam w informowaniu o tym, co osiągnęliśmy i w publikacji efektów tego projektu.
1: To może teraz zapytam uczniów, dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w tym programie, Erasmus?
3: No to z mojej strony po prostu było to ciekawe wydarzenie w szkole. Ja też dostałem się do Erasmusa w pierwszej klasie, więc nie wiedziałem, z czym to się je. Nie miałem żadnego doświadczenia, ale wspominam bardzo dobrze ten czas.
1: A do jakiego kraju trafiłeś i co najbardziej cię tam zaskoczyło?
3: Trafiłem do Grecji. Najbardziej mnie zaskoczyło taka, powiedzmy, może inność, bo nie byłem nigdy tak za granicą, też pierwszy raz leciałem samolotem. Więc to było po prostu wszystko było nowe i myślę, że mogę powiedzieć, że wszystko mnie zaskoczyło.
1: Aleksandra, a ty gdzie trafiłaś?
4: Również trafiłam do Grecji właśnie z Filipem.
1: Jak wyglądał twój typowy, czy wasz typowy dzień podczas wyjazdu? Czy ta bariera językowa była wyzwaniem?
4: W pierwszych dniach owszem była wyzwaniem, ale z czasem się po prostu wszyscy przełamaliśmy. Nasz taki typowy dzień wyglądał w taki sposób, że oczywiście szliśmy na śniadanie, później zazwyczaj spotykaliśmy się właśnie z Grekami i albo szliśmy do nich do szkoły muzycznej, albo jechaliśmy w stronę właśnie miasta, w stronę Aten, pozwiedzać.
1: A co było dla was najtrudniejsze podczas tego wyjazdu?
4: Wydaje mi się, że właśnie te początkowe przełamanie językowe.
1: Czy czujecie, że ten wyjazd was coś zmienił?
3: Myślę, że na pewno. Dużo się nauczyłem pracować w grupie i też pracować w innym języku, bo to też jednak była duża bariera. Co prawda też, jak w ubiegłym roku byłem w Grecji, no to dużo się nie angażowałem, uważam. Myślę, że było więcej osób i bardziej one mi tłumaczyły, co mam robić, nie, ja się nie dopytywałem.
1: Klara, powiedz, ty niedługo wyjeżdżasz pierwszy raz. Gdzie jedziesz, no i co ciebie tam czeka?
5: No to jadę do Hiszpanii, do Malagi. Mam nadzieję, że to mi da jakąś taką większą możliwość przełamania tej bariery językowej i w ogóle samorozwoju jakiegoś. Też nauczy pracy w grupie takiej międzynarodowej. Mam nadzieję, że no, da mi to na pewno, otworzy to moją głowę na nowe możliwości i jak w jakiś tam sposób mnie rozwinie. Tak?
1: Miałaś też kontakt z uczniami, którzy przyjechali z zagranicy tutaj do nas, do Polski. Powiedz, jak to wyglądało?
5: Jak przyjechali Grecy, poczułam, że jest to dla mnie coś zupełnie nowego, dlatego że wreszcie mogłam porozmawiać z kimś, kto ma zupełnie inną kulturę, zupełnie inaczej, ma inny światopogląd i tak dalej, dowiedzieć się bardzo wiele nowych informacji po prostu o zupełnie innej kulturze. No i co? I poznać ich. Poznać ich jako po prostu ludzi i wydaje mi się, że to było takie najlepsze. To, że mogłam po prostu poznać zupełnie nowych ludzi na nowo.
1: Jak z waszej strony to wygląda? Czy Erasmus dla was to jest bardziej nauka, czy jednak taka przygoda, przygoda życia?
5: Wydaje mi się, że bardziej przygoda życia niż nauka, chociaż nauki też tam trochę na pewno jest. W różnych dziedzinach, no bo i artystycznych, i jakichś takich ogólnych. Wydaje mi się, że taka przygoda życia to jest coś, co zostaje z nami po prostu do końca. Coś, co jest z nami już no, na zawsze.
1: Czy taki program pomaga budować większą otwartość i pewność siebie wśród uczniów?
6: Ale rzeczywiście, że tak. Uczniowie są dużo bardziej pewni siebie. To jest właśnie ta pierwsza taka wartość dodana, którą my mamy dzięki Erasmus. Dzięki temu, że współpracują w grupie międzynarodowej, dzięki temu, że występują, ponieważ my mamy projekty artystyczne, szkoła jest artystyczna i takie też realizujemy projekty. Na przykład z Grekami stworzyliśmy koncert, gdzie nasi uczniowie śpiewali przy akompaniamencie uczniów grających na instrumentach ze szkoły muzycznej w Pireusie. I wiąże się to też z wystąpieniami publicznymi. Występowali przed publicznością i u nas w szkole, i w Pałacu Branickim, gdzie ten koncert się odbył. Także to bardzo mocno wpływa na budowanie pewności siebie. Również na to wpływa sam fakt, że są akceptowani, że nasi uczniowie są w stanie nawiązać kontakty z osobami z innych krajów, że mogą rozmawiać, się porozumieć. Również to, że mają wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo tak naprawdę Erasmus jest programem całej Unii Europejskiej, więc dzięki temu, że mają wpływ na działania Erasmusa, buduje też ogromną pewność siebie i daje też ogromny zasób energii do kolejnego działania.
1: Co według pani jest największą wartością tego programu dla młodzieży?
6: To jest rozwój. To jest rozwój, który niesie, który otwiera wszelkie horyzonty, który niesie bardzo dużą zmianę. Uczestnicząc w Erasmusie w szkole średniej, można rozpocząć nową przygodę z Erasmusem, dlatego że później można to kontynuować na studiach. Będąc na studiach, można wyjechać już na dużo dłuższy program mobilnościowy za granicę, a później to wykorzystać w przyszłej karierze. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że jak jest się za granicą, to się też buduje szeroką bazę kontaktów i nigdy nie wiadomo, kiedy to się przyda, prawda?
1: Erasmus to coś więcej niż szkolny wyjazd. To doświadczenie, które często zostaje z młodymi ludźmi na całe życie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Małgorzata Popko z 7 Liceum Ogólnego kształcącego w Białymstoku oraz uczniowie tej szkoły Aleksandra Grabowiecka, Klara Biernacka i Filip Sołoniewicz. Dziękuję serdecznie.
5: Dziękujemy.
0: To była rozmowa w Radiu Yard. Największe hity.
7: Radio Yard. dużo jeżdżę, akurat także w samochodzie słucham prawie cały dzień.
8: Cały czas słucham Radia Jart.
9: Lubię za rzetelność.
0: Największe hity. Dobry wieczór w Radiu Jart.

Że ci radę. Damo, młoda damo. Ty ciągle chodzisz po głowie mi. Amore, damo.

0: Dobry wieczór w Radiu Yard.
1: Jest 22.
2: Rusza kolejna edycja Pomostów.

0: pomysł dla osoby fizycznej, pomoc do nauki dla instytucji przedsiębiorczości oraz pomoc do nauki dla osoby fizycznej. Ponadto dwie nagrody marszałka województwa. Jedna za działalność w zakresie ochrony środowiska, druga w zakresie działalności na rzecz odporności i bezpieczeństwa regionu. Myślę, że to jest świetna droga, aby wspierać te dobre praktyki, dobre pomysły, dobre mosty współpracy świata nauki, świata biznesu, bo to jest klucz do rozwoju naszego regionu i pomyślności jego mieszkańców.
1: Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 września. Laureaci zostaną wyłonieni przez kapitułę i nagrodzeni podczas gali zaplanowanej na grudzień 2026 roku. Koniec współpracy z wykonawcami żłobka i fontanny przez rażące opóźnienia na budowach. Miasto Białystok odstąpiło od dwóch umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za budowę nowej fontanny w Parku Planty oraz żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Powodem jest rażąca bezczynność firm oraz opóźnienia, które w przypadku placówki opiekuńczej oznaczają utratę niemal 17 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Miasto zapowiada walkę o odszkodowania przed sądem i deklaruje pełne wsparcie dla rodziców dzieci, które miały rozpocząć edukację w nowym żłobku. Mówi zastępca prezydenta Tomasz Klim.
2: Decyzja trudna, dlatego że byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy realizacji dwóch inwestycji, mimo że podjęliśmy naprawdę bardzo dużo działań mających na celu uratowanie tych inwestycji. No ale tak, pierwsza umowa, która została rozwiązana, to umowa na budowę fontanny multimedialnej w Parku Planty, a druga umowa to związana umowa na budowę żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Informujemy o tym tak szeroko też szczególnie dlatego, że budowa żłobka to przede wszystkim mieszkańcy, najmłodsi mieszkańcy, dlatego chcemy głośno powiedzieć, co ich czeka i jaką formułę tutaj proponujemy.
1: Decyzja o zakończeniu współpracy z wykonawcami zapadła po miesiącach prób ratowania inwestycji przez stronę miejską. Rodzice dzieci, które zostały zapisane do żłobka na Kawaleryjskiej, nie muszą martwić się o miejsce. Wszystkie zgłoszone do placówki dzieci znajdą się w żłobkach prowadzonych przez miasto Białystok. Nowe ograniczenia sprzedaży alkoholu w Ełku. Od 14 maja w mieście zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu. Ograniczenie obejmuje godziny od 22 do 6 i dotyczy wszystkich punktów sprzedaży detalicznej. Regulacja obejmuje sklepy spożywcze, markety oraz stacje paliw posiadające odpowiednie zezwolenia. Wyjątek stanowią lokale gastronomiczne, gdzie alkohol spożywany jest na miejscu. Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta i ma zastosowanie na terenie całego Ełku. Przedsiębiorcy zostali poinformowani o zmianach i otrzymają stosowne wytyczne. Celem wprowadzenia ograniczeń jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rusza nabór do nowego żłobka w Wasilkowie. W mieście rozpoczęto rekrutację pracowników do nowego powstającego żłobka miejskiego przy ulicy Kruczej. To szansa na współtworzenie od podstaw placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Poszukiwani są pracownicy na różne stanowiska, w tym dyrektor, opiekunowie, pielęgniarka oraz pracownicy administracyjni. Łącznie przewidziano do kilkunastu miejsc pracy w zależności od liczby przyjętych dzieci. Planowany termin rozpoczęcia pracy przypada na lipiec lub sierpień 2026 roku. Kandydaci powinni złożyć dokumenty aplikacyjne do połowy maja zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniach. Nietypowa interwencja. Policjanci uratowali młodego jelonka. Policjanci z Hajnówki interweniowali w nietypowej sprawie dotyczącej młodego zwierzaka. Jelonek został zauważony na ulicy Białostockiej, gdzie najpierw przebywał na stacji paliw, a następnie przemieścił się w okolicy sklepu. Funkcjonariusze znaleźli przestraszone zwierzę i przez około 2 godziny sprawowali nad nim opiekę. W tym czasie zapewnili mu wodę i pożywienie, dbając o jego bezpieczeństwo. Na miejscu przybyli przedstawiciele koła łowieckiego Żubr, którzy przyjęli opiekę nad jelonkiem. Okazało się, że zwierzę ma zaledwie około 2 tygodni. Po krótkiej rekonwalescencji zostało przewiezione do rezerwatu pokazowego Żubrów. Podlaska Kas przejęła podrobione akcesoria do produkcji papierosów. Ponad 5,5 miliona sztuk podrobionych kartonów do papierosów oraz niemal 500 rolek z owijkami do filtrów z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanej marki tytoniowej przejęły służby z regionu. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 1 000 000 złotych, mówi komisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy Podlaskiej Kas.
3: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska zatrzymali do kontroli na trasie S61 dwie ciężarówki, które wjechały z Litwy do Polski. W wyniku rewizji mundurowi znaleźli w obu ich naczepach podrobione akcesoria do produkcji papierosów. W ciężarówce kierowanej przez 49-letniego Białorusina znajdowało się 2 miliony kartonów do papierosów oraz niemal 500 000 rolek z korkowymi owijkami do filtrów papierosowych, nielegalnie oznaczonych znakami towarowymi znanej marki tytoniowej. W drugim skontrolowanym samochodzie ciężarowym, za kierownicą którego zasiadał 37-letni obywatel Rumunii, mundurowi odkryli ponad 3,5 miliona sztuk.

0: podrobionych opakowań kartonowych kolejnych dwóch firm produkujących papierosy. W sprawie zostało wszczęte śledztwo, które pod nadzorem prokuratury rejonowej w Suwałkach prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.
1: Za oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. UpToDate Festival 2026 wraca do Białegostoku z muzyką elektroniczną. Białystok po raz 17 stanie się centrum muzyki elektronicznej za sprawą UpToDate Festival, który odbędzie się w ostatni majowy weekend. Wydarzenie zagości m.in. w Parku Lubomirskich oraz w Galerii Arsenał, gdzie zaplanowano koncerty na czterech scenach. Na uczestników czeka kilkudziesięciu artystów z Polski i zagranicy, reprezentujących różnorodne nurty muzyki elektronicznej. Festiwal od lat promuje niszowe brzmienia i nowe trendy, przyciągając miłośników alternatywnej sceny muzycznej. Wydarzenie jest silnie związane z przestrzenią miejską i odbywało się już w wielu nietypowych lokalizacjach Białegostoku. Organizację tegorocznej edycji wsparło miasto, przekazując na ten cel 700 tysięcy złotych. Milion zwrotów po kontrolach zwolnień przez ZUS. Białostocki Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował kontrolę zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2026 roku. Dzięki temu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciło ponad 1 100 000 zł. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzali również pracodawcy, którzy zatrudniali powyżej 20 ubezpieczonych. Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
2: ZUS ma ustawowy obowiązek weryfikować, czy zasiłki chorobowe trafiają do osób, którym rzeczywiście przysługują. Kontrole obejmują zarówno sposób wykorzystywania zwolnień lekarskich, jak i prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym kwartale 2026 roku oddział ZUS w Białymstoku przeprowadził blisko 3,5 tysiąca kontroli. Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosła 83 miliony 600 tysięcy złotych. Białostocki ZUS ujawnił liczne przypadki niewłaściwego wykorzystywania zwolnień lekarskich. Najczęstszym nadużyciem pozostaje wykonywanie pracy u innego pracodawcy. Kontrolerzy odnotowali również przypadek chorego pracownika, którego zastali podczas naprawy samochodu w warsztacie.
1: W całym kraju w pierwszym kwartale roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 111 tysięcy kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Pogotowie stomatologiczne w Ełku. W Szpitalu Miejskim ProMedica działa pogotowie stomatologiczne, a nowa usługa zapewnia dostęp do pomocy dentystycznej w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Świadczenia są realizowane w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji. Zakres pomocy obejmuje m.in. uśmierzanie bólu, usuwanie zębów oraz pomoc po urazach. Placówka nie realizuje z kolei zabiegów planowanych w ramach dyżurów. Usługi finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umowa na świadczenia usług została zawarta do 2030 roku. 10 lat Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Podlaska placówka świętuje dekadę działalności, prezentując wystawę plenerową na rynku Kościuszki w Białymstoku. Ekspozycja ukazuje najważniejsze wydarzenia, inicjatywy oraz rozwój instytucji na przestrzeni ostatnich lat. Wśród prezentowanych materiałów znajdują się fotografie, archiwalia oraz wybrane eksponaty dokumentujące dorobek muzeum. Podczas otwarcia marszałek Łukasz Prokorem podkreślił znaczenie pracy muzealników i ich wkład w ochronę dziedzictwa regionu. Wystawa opowiada nie tylko o historii instytucji, ale także o ludziach zaangażowanych w jej codzienną działalność. Muzeum dysponuje bogatymi zbiorami liczącymi ponad 35 tysięcy obiektów oraz skansenem z 59 zabytkowymi budynkami. Integralną częścią działalności jest także Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia, promujący ochronę ptaków drapieżnych. Wystawę można oglądać bezpłatnie do 19 maja. Zarząd województwa podsumował 2 lata pracy. Intensywne 24 miesiące pracy zarządu to nie tylko ogrom zrealizowanych inwestycji, ale również wiele podjętych decyzji, które zmieniają region również w perspektywie długoterminowej. To także współpraca na szczeblu międzynarodowym i unijne dofinansowania, które wspierają mieszkańców Podlasia, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
3: W ciągu tych 2 lat zarząd województwa ogłosił prawie 200 naborów, z czego 93 to są nabory z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 103 nabory są to nabory w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku tych naborów wpłynęło ponad 1200 wniosków, które otrzymały dofinansowanie na kwotę 3 miliardów 100 milionów złotych.
1: Ostatnie 2 lata to także ciągłe wsparcie na rzecz podlaskiej ochrony zdrowia. Największym beneficjentem w ostatnich 24 miesiącach było Białostockie Centrum Onkologii, mówi wicemarszałek Wiesława Burnos.
4: Środki finansowe, które pozyskały nasze szpitale, są bardzo duże, rekordowe i są niezagrożone. W czerwcu rozliczamy KPO na sumę 311 milionów. Białostockie Centrum Onkologii pozyskało 409 milionów złotych. Została podpisana umowa na budowę Breast Cancer Unit. Pani dyrektor Magdalena Borkowska podpisała tą umowę, wcześniej podpisała to pani minister.
1: Łącznie w latach 2024-2026 w ochronie zdrowia pozyskano dla podlaskich placówek łącznie 832 miliony złotych. Dzień Dziecka w Ełku. W stolicy Mazur odbędą się obchody Dnia Dziecka połączone z Dniami Miasta zaplanowane na 23 maja. Wydarzenie rozpocznie się paradą uliczną, która przejdzie ulicą Wojska Polskiego na plac Jana Pawła II. Następnie między 12 a 17 zaplanowano festyn rodzinny z licznymi atrakcjami. W programie przewidziano m.in. grę terenową oraz losowanie nagród dla uczestników. Główną atrakcją wydarzenia będzie koncert piosenkarki Blanki, który rozpocznie się o 17. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania.
5: A teraz czas na podsumowanie wiadomości sportowych z regionu.
1: KS Bas bez brązowego medalu. Siatkarki ze stolicy Podlasia rozegrały decydujący mecz o brązowy medal pierwszej ligi w sezonie 2025-2026, mierząc się z zespołem Enea KS Piła. Spotkanie, które odbyło się w hali zespołu szkół rolniczych, od początku było niezwykle wyrównane i pełne emocji. Na sprowadzenie obejmowały przyjezdne, a chwilę później inicjatywę przejmowały gospodynie, co trzymało kibiców w napięciu do samego końca. Po czterech setach na tablicy wyników widniał remis 2-2, a szczególnie zacięta była czwarta partia, zakończona wynikiem 30-32. O losach brązowego medalu musiał więc zadecydować tiebreak. W nim minimalnie lepsze okazały się siatkarki z Piły, które wygrały całe spotkanie 3-2 i sięgnęły po miejsce na najniższym stopniu podium. Zawodniczki z Białegostoku, mimo ambitnej postawy i walki do końca, zakończyły sezon ostatecznie na czwartym miejscu, co i tak pozostaje ogromnym sukcesem, biorąc pod uwagę wyniki z poprzedniego sezonu. Przed nami końcówka sezonu w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok w ostatniej porażce z Górnikiem Zabrze znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w kontekście walki o Mistrzostwo Polski. Rozpędzony Lech Poznań wydaje się ekipą, która z pewnością sięgnie po tytuł, a na cztery kolejki przed końcem sezonu mają przewagę 9 punktów nad Jagą. Białystoczanie, mimo że odpadli z Ligi Konferencji i Pucharu Polski, w lidze prezentują się miernie. W 5 ostatnich pojedynkach Duma Podlasia wygrała zaledwie raz, notując przy tym 2 remisy i 2 porażki. W ostatnich 4 meczach Jagiellonia zagra z wymagającymi rywalami, w tym Krakowem Częstochowa, GKS-em Katowice i Zagłębiem Lubin, a najbliższy mecz czeka nas 9 maja z Pogonią Szczecin. Jako że Jaga wciąż nie jest pewna gry w europejskich pucharach, ekipa Adriana Siemieńca każdy mecz musi potraktować jak finał, by ponownie móc rywalizować na międzynarodowych boiskach. Mistrz Polski w białostockim klubie Oyama Karate. Reprezentanci białostockiego klubu Oyama zdobyli 5 medali podczas Mistrzostw Polski Karate. W zawodach wzięło udział blisko 600 zawodników z 84 klubów z całego kraju. Najlepiej zaprezentował się Sebastian Koziek, który wygrał wszystkie walki i sięgnął po złoto w kategorii juniorów U16 do 65 kg. Świetny wynik osiągnęła również Karolina Samsonowicz, zdobywając srebro w kategorii U14. Na podium stanęła także debiutująca Zofia Święcka, która wywalczyła brąz. Trzecie miejsca zajęli również Rafał Mróz i Maciej Sawoń w swoich kategoriach seniorskich. Łączny dorobek 5 medali potwierdził wysoką jakość szkolenia w białostockim klubie. Zbliża się 13. PKO Białystok Półmaraton. Kolejna edycja tego wydarzenia zapowiada się jako jedno z najważniejszych eventów biegowych w Polsce. Od 9 do 10 maja stolica Podlasia ponownie stanie się areną sportowych emocji, przyciągając zarówno doświadczonych biegaczy, jak i amatorów. Bieg rozpocznie się przy Pałacu Branickich, a meta zlokalizowana będzie przy ratuszu na rynku Kościuszki. Trasa poprowadzi także przez tereny zielone i historyczne części miasta. W programie wydarzenia znajduje się również PKO Nocny Bieg na Piątkę, który przyciąga miłośników krótszych dystansów i dynamicznej rywalizacji. Zainteresowanie tegoroczną edycją jest rekordowe. Całość wydarzenia uzupełnią biegi towarzyszące, w tym bieg juniora oraz otwarty bieg śniadaniowy dla dzieci i mniej doświadczonych zawodników. Podlaskie ekipy niepokonane w 29. kolejce trzeciej ligi. Jagiellonia 2 Białystok w minionej serii spotkań zremisowała 3-3 z faworyzowanym wiceliderem Wartą Sieradz. Bardzo wyrównany i emocjonujący pojedynek trzymał w napięciu do końca, jednak ostatecznie skończyło się na podziale punktów. KS Wasilków wraca do gry i mimo dużej straty do bezpiecznej strefy nie ma zamiaru składać broni. Po fatalnej serii bez wygranych Beniaminek zdobywa kolejny komplet punktów, tym razem ogrywając 3-0 Ząbkowie Ząbki. Tigry Suwałki z kolei mierzyły się na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Spotkanie to przebiegło bez większej historii. Suwałczanie od początku do końca kontrolowali grę i ostatecznie wygrali 3-1. Nieoczekiwanie komplet punktów zdobył również ŁKS Łomża, który pokonał lidera Legią 2 Warszawę aż 3-0, doskakując na punkt do strefy barażowej. Pozostałe podlaskie ekipy również mają co świętować. KS Wasilków zniwelował stratę do strefy gwarantującej utrzymanie. Jagiellonia 2 Białystok awansowała na 8. miejsce, a Wigry umocniły się na 4. lokacie. Jagiellonia wraca do elity futsalu. Po dwóch sezonach przerwy Jagiellonia Futsal Białystok ponownie awansowała do FOGO Futsal Ekstraklasy. W poprzednich rozgrywkach drużynie niewiele zabrakło do sukcesu, jednak tym razem cel został osiągnięty. Żółto-czerwoni zakończyli sezon na drugim miejscu, co dało im możliwość walki w barażach. W decydującym dwumeczu zmierzyli się z zespołem ESG Stanley Futsal Team Brzeg. Już pierwsze spotkanie wyraźnie pokazało przewagę Jagiellonii, która wygrała na wyjeździe aż 8-0. Rewanż tylko potwierdził dominację białostoczan, którzy zwyciężyli jeszcze wyżej, bo 11-1. W całym dwumeczu było to łącznie 19-1. Tym samym Jagiellonia przypieczętowała powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Bramki do zespołu zdobywali m.in. Surmiak, Kolesnikow, Kucharski oraz Dzienis. Jubileuszowe biegi uliczne w Mońkach mimo niesprzyjającej pogody. W Mońkach odbyły się 25. Międzynarodowe Wiosenne Biegi Uliczne, które zgromadziły wielu uczestników. Na starcie pojawili się zarówno najmłodsi biegacze, jak i zawodnicy rywalizujący na dystansach 5 i 10 km. Tradycyjnie start i meta zlokalizowane były przy szkole podstawowej nr 2. W wydarzeniu uczestniczył także burmistrz Zbigniew Karwowski, który uhonorował organizatorów. Jubileusz uświetnili zaproszeni goście oraz orkiestra Dęba z Jasionówki.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, firma Skip, oferująca wynajem kontenerów na odpady budowlane oraz gruz. skip.białystok.pl.
7: Sponsorem pogody jest gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
8: Czwartek, przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperaturowo kraj nadal podzielony, na północy do 12 stopni, na południowym wschodzie nawet do 25.
7: Sponsorem pogody był gabinet USG Ultramed Białystok Bema 2, wykonujący diagnostykę USG dzieci i dorosłych, w tym USG płuc. Ultramed.białystok.pl.
9: Dobry wieczór w Radiu Jax.

0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.
1: Orzeszkowo, uroczysko Rancho Kupala. Dotychczas słowo Kupala kojarzyło mi się z czerwcowym dniem przesilenia letniego i czczenia tego dnia jako święta ognia, wody, słońca, księżyca, urodzaju, no i do pewnego stopnia wyjątkowej nocy mistycznego rozluźnienia surowych zasad cielesnej miłości. Jak podają starosłowiańskie przekazy, tego dnia dziewczyny wiły wianki, koniecznie z siedmiu ziół, i gdy zapadał zmrok, wraz z zapaloną świeczką puszczały te wianki z nurtem rzek. Jeśli taki wianek wyłowił kawaler, no to oczywiście dziewczyna podobno miała szybko wyjść za mąż. Ale jeśli ten wianek zatrzymał się wśród rzecznych zarośli, tych oczeretów, jak mówią, no to niestety ta dziewczyna będzie w dalszym ciągu panną, a być może i starą panną. W uroczysku Kupala, położonym we wsi Orzeszkowo koło Hajnówki, prowadzonym od blisko 30 już lat przez małżeństwo państwo Irenę i Zenobiusza Golonków, doświadczonych i znanych w całej Europie warszawskich producentów uszczelnień technicznych z tworzyw sztucznych, od wielu lat w dniu tej czerwcowej równonocy tradycje te są nadal kultywowane i cieszą się ogromną popularnością wielu turystów, którzy tego dnia specjalnie właśnie tam przyjeżdżają. W plebiscytach czytelników popularnych gazet, a także w konkursach na najlepszą agroturystykę w województwie podlaskim oraz w całej Polsce, uroczysko Rancho Kupala zostało kilkakrotnie wyróżnione nagrodami za szeroki profil i bardzo wysoki poziom agroturystycznych atrakcji. No i chyba nic z tym dziwnego, bowiem ten, kto raz odwiedzi to najlepsze podobno w naszym województwie i czwarte w Polsce gospodarstwo agroturystyczne, nagrodzone tymi tytułami w plebiscycie Mistrzowie Agro 2023 roku, zapewne będzie tam stale wracać albo myśleć o takim powrocie. Wizytówką uroczyska jest ogromny dwór, a może nawet pałac, z wieżą widokową i komnatami, w których podobno na tej najwyższej gdzieś tam, czy też wieży, mieszka królewna. Ten dwór jest ciągle jeszcze doposażany, ale i tak robi już niezapomniane wrażenie. A tuż obok każdego turysta z tego miejsca, no turysta zobaczy chyba największą atrakcję uroczyska, czyli prawdziwe zoo, bogate w mnóstwo rzadkich okazów zwierząt, i to zarówno dzikich, jak i tych gospodarskich. Widziałem tam kucyki szetlandzkie, widziałem kuce rasy walijskiej, widziałem kozy i porośnięte brązową wełną owce. A tu, tuż obok, biegały mnie szybkie i zwinne strusie afrykańskie, świnki morskie, potulne osły, a nawet biały lis był w klatce i śnieżno-biała luzem chodząca alpaka. Na obszernym pastwisku, no, widziałem, że pasie się trójka bydła rasy szkockiej. Zaś zupełnie luzem po ścieżkach biegają grupy królików jakichś bardzo fantazyjnych ras, a także stada gęsi, no indyków, perliczek, kaczek i takich przeróżnych odmian kur. A w zamkniętych wolierach mieszkają natomiast pawie, bażanty, papugi i inne ciekawe, nie zawsze dla mnie znane okazy ptactwa. Uzupełnieniem tego egzotycznego zoo, które moim zdaniem wymaga naprawdę ogromnego nakładu pracy, żeby to wszystko utrzymać, są dwa domki dla turystów z pełnym wyposażeniem, które wyraźnie wskazują ich nazwy: Dom Ogrodnika i Dom Kowala. Ponadto jest tam jeszcze w pełni wyposażona stara kuźnia z zabytkowym, ogromnym takim miechem kowalskim, no i mnóstwem oryginalnych, wyraźnie do niedawna jeszcze używanych narzędzi kowalskich. I na koniec zwiedzania warto jeszcze skorzystać z okazji związanymi ze stawami rybnymi, które są wyposażone w krzesełkowe zjazdy na linach biegnące nad taflą wody, No a także są tam także ruchome klatki, po których można sobie chodzić, a które doskonale wyrabiają w każdym z nas zmysł równowagi. Z gościny w uroczysku Rancho Cupola wyjeżdżałem z pewnym niedosytem, bo było tam jeszcze naprawdę sporo ciekawych miejsc, a przede wszystkim podpatrzanie swobodnie biegających zwierząt i także wiele interesujących różnych atrakcji, które chciałem zobaczyć, no ale po prostu nie zdążyłem. I myślę, że muszę tam wrócić, do czego i Państwa serdecznie zachęcam.
0: Wędrówki po regionie. Dobry wieczór w Radiu Jard.

0: zaprasza Joanna Januszkiewicz.
1: Cześć, tu Joanna Januszkiewicz i podcast Gotuj z historią. Moi drodzy, dziś o chlebie. Chleb od wieków zajmuje w kulturze europejskiej miejsce szczególne. Nie jest tylko wyłącznie podstawowym produktem żywnościowym, lecz takim trochę nośnikiem znaczeń symbolicznych, religijnych i społecznych. Jest bardzo głęboko zakorzeniony w tradycji chrześcijańskiej oraz w takim codziennym doświadczeniu dawnych społeczeństw. W chrześcijaństwie, zobaczcie, chleb stanowi jeden z najważniejszych znaków sakralnych. Jest utożsamiany z ciałem Chrystusa, obecny w Eucharystii i licznych odniesieniach biblijnych. Na przykład od chleba powszedniego, który słyszymy w modlitwie Ojcze Nasz, po określenie Chrystusa jako chleba żywego, który zstąpi z nieba. I symbolika ta była utrwalana właściwie przez liturgię, kazania, pieśni i czyniła z chleba taki znak życia, wspólnoty i Bożej opatrzności. Ale równocześnie chleb funkcjonował jako jedno z podstawowych odniesień w języku potocznym i takim trochę myśleniu ekonomicznym. No bo zobaczcie, mówimy zarabiać na chleb, pracować na kromkę chleba. I te właśnie zwroty pokazują, że był on taką miarą przetrwania. A jak pomyślimy o takim wieku XVI, wieku XVII, to dostęp do zboża oznaczał bezpieczeństwo, czyli do zboża, tak i do chleba. Brak chleba oznaczał głód. I w tym sensie chleb łączy taką sferę sakrum i profanum. Był świętym znakiem, ale jednocześnie efektem ciężkiej pracy ludzkich rąk. Jeśli jednak zejdziemy z takiego poziomu symbolicznego, no i spojrzymy na chleb tak bardzo prosto. Zobaczymy cztery podstawowe składniki. Mąkę, wodę, sól, zaczyn albo drożdże. No i właściwie tylko tyle, a może aż tyle. No i z tej prostoty rodzi się coś tak niezwykłego. Zobaczmy. Mąka, czyli zmielone ziarno. Efekt pracy rolnika i młynarza. Woda to element życia. Sól dawniej była cenna jak srebro. No i proces fermentacji, czyli czas, cierpliwość, ale także jaka wielka przemiana. I te składniki muszą zostać połączone tak umiejętnie, we właściwych proporcjach. Muszą być wyrobione dłonią, pozostawione do wyrośnięcia, a następnie poddane działaniu ognia. No bo cóż, bez ciepła pieca nie ma chleba, bez ciepła dłoni nie ma ciasta, a bez ciepła serca nie ma troski o to, by ktoś ten chleb mógł zjeść. W dawnych domach wyrabianie chleba było taką czynnością niemal rytualną, no bo wymagało wiedzy, wymagało doświadczenia, no i wyczucia. Jeżeli zbyt krótko rosnące ciasto było, no to mogło opaść. Jeżeli był zbyt gorący piec, no to ten piec przypalał. A jeżeli był zbyt chłodny, no to nie dawał odpowiedniej struktury chleba. Chleb uczył zatem cierpliwości i pokory wobec natury. Można więc powiedzieć, że taki bochenek jest syntezą świata. Ziemi, wody, ognia, no i ludzkiej pracy. Jest też efektem współdziałania przyrody i człowieka. Czyli każda kromka niesie w sobie historię pola, młyna, pieca i wspólnot stołu. I może właśnie dlatego chleb tak mocno zakorzenił się w języku, w przysłowiach i w takim, no powiedzmy, systemie wartości. Bo był czymś więcej niż jedzeniem. Był doświadczeniem codzienności. Więc gdy następnym razem ukroicie kromkę chleba, pomyślcie przez chwilę o tej drodze, od ziarna do bochenka, o cieple pieca, o cieple dłoni i cieple serca i o historii, bo warto gotować z historią.
0: Gotuj z historią. Zaprasza Joanna Januszkiewicz.

0: Reklama.
1: Fantastyczna sobota. Fantastyczna sobotnia prywatka.
2: Prywatka. Od 20 w kultowym miejscu.
1: Od 20 kultowe prywatki w kompleksie Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
2: Będziecie? Bądźcie.
1: Kultowa prywatka w każdą sobotę. Do zobaczenia na parkiecie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie.
0: I po reklamie.
3: Dobry wieczór
2: w Radiu Yard.

0: Wędrówki po regionie z Lechem Pileckim w Radiu Yard.
1: Nurzec stacja, wieża ciśnień. Z chwilą utworzonego 16 czerwca 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego, związanego Unią Personalną z Carską Rosją, przez co car Rosji był zawsze królem Polski, nasze ojczyste terytoria w przeważającej wielkości znalazły się stopniowo pod całkowitą władzą zaborczej Rosji. Carski okupant, podbudowany artykułem 5 tych traktatowych postanowień Kongresu Wiedeńskiego, swoją mocą oddawał nasze terytorium na wewładanie, na wieczne czasy w ręce najjaśniejszego cesarza Wszechrosji. No i prawie natychmiast rozpoczął szeroko zakrojoną rusyfikację gospodarczą, oświatową i sakralną wszystkich dziedzin życia na zagarniętych terenach naszej ojczyzny. Przekonanie carskiego okupanta o niezmienności tego krzywdzącego Polskę traktatu było tak głębokie, że carski reżim prawie natychmiast po ogłoszeniu postanowień Kongresu Wiedeńskiego rozpoczął na naszych terenach zakrojoną na szeroką skalę budowę swoich wojskowych baz, twierdz, obiektów administracyjnych, sakralnych i w pierwszej kolejności struktur kolejowo-drogowych, łączących w pierwszej kolejności miejsca swoich zgrupowań wojskowych. W myśl tej zasady zbudowano między innymi linię kolejową długości prawie 700 km, łączącą nasze mazowieckie Siedlce z Polockiem, miastem położonym obecnie w północnej części Białorusi. Na jej trasie wzniesiono 32 budynki dworców kolejowych, zbliżonych bardzo architektonicznie do siebie, z których tylko 7 obecnie znajduje się na terytorium Polski. Jednym z nich jest dworzec kolejowy w miejscowości Nurzec Stacja, bardzo udanie zrewitalizowany przed niespełna tam 5 czy 7 laty, o którym zresztą już kiedyś pisałem, wyrażając wręcz podziw za jego obecny stan techniczny. Dziś jestem ponownie w Nurcu Stacji, ale moim celem tym razem jest zwiedzenie, po raz pierwszy w moim życiu, zabytkowej kolejowej wieży ciśnień. Budowli z czasów, gdy jeszcze nie tak dawno zaopatrywała ona wynalazek George'a Stephensona, czyli lokomotywy parowe, wodę zamienianą w parowozowych kotlach w parę, poruszającą następnie napędowe tloki. Wieża ciśnień przy dworcu Nurzec Stacja zbudowana jest na planie koła o średnicy około 8 metrów u podstawy, pod którą istniał częściowo obecnie zachowany piec z paleniskiem do podgrzewania zimą zamrażającej wody znajdującej się w 2 oddzielnych żeliwnych zbiornikach. Każdy z nich mieścił w swoim wnętrzu ponad 20 metrów sześciennych wody. Jeszcze przed kilku laty wieżę ciśnień w Nurcu Stacji widziałem w dość, powiedziałbym, oplakanym stanie technicznym. A dziś budzi ona prawdziwy podziw po jej takim nadzwyczaj udanym remoncie i udostępniona jest każdemu, kto chce zobaczyć ten prawdziwy zabytek czasów światowej ery maszyn parowych. Obecnie nieco zmniejszona wysokość tej ceglanej wieży ciśnień w porównaniu do pierwowzoru, który miał miejsce w 1906 roku, wynosi około 20 metrów wysokości. Jest przykryta ona drewnianą, taką ośmioboczną, nazwałbym to czapą, drewnianą konstrukcją dachu, a jej grubość ścian wynosi ponad metr u podstawy i 70 cm przy jej szczycie. Jej wnętrze bardzo obrazowo pokazuje, jak kiedyś magazynowano w niej zasoby wody dla lokomotyw. I jak przebiegał proces przekazywania jej do lokomotyw za pomocą usytuowanego przed wieżą takiego stalonowego ramienia który kolejarze nazywają nalewakiem. Dość malownicza wieża ciśnień na stacji Nurzec Stacja jest oceniana jako najlepiej technicznie zachowana na terenie Polski na trasie linii kolejowej Siedlce-Polocka.
0: Wędrówki po regionie.

0: Dobry wieczór w Radiu Yard.
1: Minęła 23.
0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
2: Jest północ.
1: Największe hity non-stop w Radiu Yard.

0: Największe hity non-stop w Radiu Yard.
1: Reklama.
2: Giełda staroci na terenie kompleksu Yard nad Zalewem w Wasilkowie. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca od godziny 6. Zapraszamy kolekcjonerów i wystawców oferujących antyki, meble, obrazy, zegary, bibeloty, książki, monety i inne przedmioty z duszą. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny. Giełda staroci organizowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolekcjonerów w Białymstoku. Zapraszamy w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Wasilków, ulica Białostocka 94.
1: I po reklamie. Minęła pierwsza.
0: Największe hity. Non-stop. W Radiu Yard.